0: Niewątpliwie jest to świetny fachowiec, konstytucjonalista.
1: Tak mówią, ale nie o tym rozmawiamy.
0: Ale jakby proszę mi też dać wyrazić swoją opinię na temat, bo uważam, że ostatnia dyskusja też krzywdzi jego jako osobę. Trzeba tu podkreślać na każdym kroku, że jest to faktycznie osoba, która trochę zawsze funkcjonowała z boku polityki. Niewątpliwie
1: minister
0: była...
1: konstytucyjny w rządzie?
0: Ale bardziej zajmujący się legislacją, właśnie spójnością prawa, był od tego, czym też zajmuje się Trybunał Konstytucyjny.
1: Ale to na czym właśnie polega problem.
0: Ale, tak, oczywiście. Tylko znaczy, są dwa elementy, które należy w tej dyskusji uwzględnić. Po pierwsze, my dzisiaj nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, tylko prywatny folwark PiS-u. A po drugie, tak, protestowaliśmy przeciwko temu, by transfer osób z polityki miał miejsce do Trybunału Konstytucyjnego.
1: I co w takim razie w związku z tym z Maciejem Berkiem?
0: I będziemy rozmawiać. Znaczy, ja sama decyzji co do poparcia nie będę podejmować. W przyszłym tygodniu zbiera się klub parlamentarny Unii Centrum.
1: No ale jakoś musi pani zagłosować, gdy przyjdzie co do czego.
0: No i będziemy na klubie dyskutować. Na pewno spotkamy się z panem ministrem, który jest już kandydatem, bo jego kandydatura oficjalnie została w Sejmie złożone. Na pewno nie odmówimy mu spotkania. Będziemy rozmawiać, a potem wspólną decyzją klubu podejmiemy decyzję.
1: Ale dzisiaj rozumiem, że bliżej jest pani zagłosowania za, czy zagłosowania przeciw?
0: Obie formy są dla mnie trudne. Z jednej strony uważam, że pan doktor Maciej Berek jest fachowcem, który po pierwsze nigdy nie powinien być porównywany do Krystyny Pawłowicz czy pana Piotrowicza, którzy skrajnie upolitycznili Trybunał, który dzisiaj, jak powiedziałam, jest prywatnym folwarkiem Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony oczywiście jakby nie znamy idei, z którą dr Maciej Berek ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego, co też utrudnia nam ocenę tej sytuacji.
1: A to znaczy, że na tych spotkaniach z premierem, o których pani mówi, że nie ma wcale deficytu, premier się nie wytłumaczył, jaki ma pomysł na Macieja Bereka w Trybunale Konstytucyjnym?
0: Znaczy ta kwestia akurat nie była konsultowana z klubem Unii Centrum.
1: Czyli wy jako koalicjanci nie macie żadnego pojęcia, jaki jest pomysł na Macieja Berka w Trybunale
0: Konstytucyjnym? Tak jak powiedziałam, ta kwestia nie była konsultowana. Jesteśmy z panem premierem umówieni na kolejne spotkanie, gdzie mam między innymi o tym porozmawiać, natomiast ta kwestia nie była konsultowana z klubem Unii Centrum.
1: Pani minister, jest za dużo ludzi w górach?
0: Jeżeli pan pyta o szlaki, najbardziej popularne
1: pytam
0: szlaki...
1: Pytam o Tatrzański Park Narodowy.
0: Te najbardziej szlaki turystyczne niewątpliwie przyciągają rzesze turystów i to, co dzisiaj chcemy zrobić, to poszerzyć atrakcyjną ofertę nie tylko parków, ale także przepięknych obszarów przyrodniczych na terenach otwartych rezerwatów, by właśnie zaproponować alternatywne rozwiązania i zmniejszyć obciążenie na tych głównych szlakach.
1: Bardziej rozmawiamy o tym, żeby ograniczyć dostęp do TPN-u?
0: Żeby dobrowolnie ludzie wybierali też inne kierunki. Na ten moment nie ma rozmowy między nami a Tatrzańskim Parkiem Narodowym o ograniczeniu liczby wejść, bo to nawet w Tatrach byłoby bardzo trudne z uwagi na ich ukształtowanie terenu. Tego typu rozwiązanie, o które pan pyta, wprowadziliśmy w Górach Stołowych, na przykład na Szczeliniec Wielki czy Błędne Skały. Bo też ze względu na bezpieczeństwo turystów, z uwagi na ukształtowanie tych obiektów, ale tam było to możliwe. Ograniczenie wejść w Tatry z uwagi na ich ukształtowanie jest trudne. I bo znaczy nie wiem, ile musielibyśmy mieć straży parku, osób, funkcjonariuszy straży parku, by upilnować 5 milionów turystów, którzy rocznie odwiedzają dziś Tatrzański Park Narodowy. Ale oczywiście proponując alternatywne rozwiązania ścieżki, promując inne ścieżki i szlaki turystyczne, których ofertę chcemy poszerzyć wspólnie z ministrem sportu, myślę, że taki efekt też możemy osiągnąć.
1: Ja tylko patrzę na dane i widzę, że Tatrzański Park Narodowy odwiedza więcej ludzi, czy odwiedzało w 2025 roku, niż Yellowstone, pani minister. To trochę chyba my poszliśmy w złą stronę.
0: Znaczy, najważniejsze jest dzisiaj kanalizowanie ruchu turystycznego i to świetnie robimy. Tatrzański Park Narodowy naprawdę dobrze zajmuje się turystami. Też kanalizujemy, co jest, powiedzmy sobie szczerze,
1: powodem. Ale co znaczy kanalizujemy? W jaki sposób?
0: Jest powodem do wstydu, że nie mamy nawet porządnych obiektów sanitarnych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, że najbardziej popularna trasa nad Morskim Okiem nie miała porządnych rozwiązań sanitarnych i obsługa ruchu turystycznego pod tym względem jest coraz większym wyzwaniem. I dopiero teraz inwestujemy w kanalizację.
1: Dlatego pytam, czy nie warto ograniczyć tego dostępu i czy rzeczywiście codziennie powinien być otwarty TPN na przykład dla turystów?
0: Tak jak powiedziałam, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby pilnować ilości wejść do parku w przypadku Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na pewno jest to element do dyskusji, jak chronić przyrodę, by jej nie zadeptać przy zwiększającej się presji turystycznej i o tym systematycznie rozmawiamy na spotkaniach z parkowcami, tam gdzie oczywiście ten ruch jest już tak duży, no bo generalnie największe 3 parki narodowe przyjmują około 10 milionów turystów rocznie i to są między innymi Tatrzański Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, gdzie miałam okazję też być ostatnio. I obserwując ten ruch turystyczny, naprawdę ja dziękuję za pracę pracownikom parków narodowych, które właśnie się z tym wyzwaniem mierzą.
1: A jak pani obserwuje to, co się dzieje na drodze do Morskiego Oka, to co sobie pani myśli?
0: Pyta pan o protest aktywistów.
1: Pytam o protest aktywistów, pytam o to, jak będzie wyglądał transport turystów, kiedy będzie zwiększona ilość busików i co się będzie działo od 1 września, bo rozumiem, że od 1 września wchodzi nowy pilotaż, tak?
0: Tak. Z całym tym, z tą zmianą jesteśmy lekko spóźnieni z uwagi na brak środków finansowych na busy. To taki prozaiczny, ale bardzo ważny element. Bez pieniędzy busów nie byliśmy w stanie zakupić więcej. One, przypomnę, kursują między Zakopanem a Morskim Okiem, stąd taka formuła pełnych busów i faktycznie rozstrzygnęliśmy przetarg z 2 tygodnie temu i teraz czekamy na dostarczenie busów na potrzeby Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: A od 1 września będą busiki jeździły tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza?
0: Nie. Znaczy wozy konne, tak? Wozy konne schodzą z 2/3 trasy na 1/3. Konie będą pracować tylko i wyłącznie na tych bardziej płaskich powierzchniach na dole, w dolnej części trasy. Na tych większych, bardziej trudnych do pokonania dla wozów obszarów konie już nie będą funkcjonować i to jest przełomowe tak naprawdę w historii Morskiego Oka.
1: To jest program pilotażowy i rozumiem, że to już zostanie?
0: Taki jest plan.
2: Całą rozmowę Piotra Salaka z Pauliną Henning-Kloską znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dawna, to wiem.
1: Czas na porcję informacji w RMF FM.
2: Jest przełom w śledztwie w sprawie Zonda Krypto, tak mówi prokurator generalny Waldemar Żurek. No, Żurek jednak nie podaje żadnych szczegółów tego, co dotychczas zostało ustalone. Zapowiada je na konferencję za kilka tygodni, a dziś przedstawia tylko bardzo taki ogólnikowy komunikat, taki schemat. No, ciekawe dlaczego. Chyba z ostrożności procesowej albo z uwagi na złożoność sprawy, jak to się mówi. W studiu z tymi informacjami Tomasz Skory. Witamy serdecznie, Tomku.
3: Dzień dobry, witam.
2: Wysłuchałeś dzisiaj ministra, wysłuchałeś ministra i prokuratora generalnego, bo te dwie funkcje łączy Waldemar Żurek.
3: W tym wypadku to był raczej prokurator.
2: Prokurator, właśnie. Skąd ta oszczędność w słowach?
3: No, jak dotąd rzeczywiście Waldemar Żurek nie dał się poznać jako postać przesadnie milkliwa.
2: Tak.

0: Ci, którzy są podejrzani i oskarżani, mają czas na to, żeby się przygotować na zarzuty.
1: Co? No ale sprawy nie palimy, ale, że tak powiem, troszkę jest to nadpalone, jak
0: pojawiają się... Całość wypowiedzi Waldemara Żurka składa się na taki obraz sytuacji, w której pojawiły się nagle dowody i zeznania, a przede wszystkim świadkowie współpracujący ze śledczymi przy dokumentowaniu i weryfikowaniu faktów znanych wcześniej, ale tylko na podstawie dokumentacji.
1: No ale to by wskazywało na prezesa Sądu Krypto, przyznasz, prawda? Przemysława Krala, bo...
0: Ależ tak.
1: No chyba tylko on mógłby wystąpić w takiej roli, tym bardziej, jak się mówi, są takie doniesienia prasowe, że Kral ma status 60, tak?
0: Tak się to mówi. 60, tak.
1: 60, mały świadek koronny.
0: No, tak to właśnie brzmi, ale żeby tej sprawy nie spalić, Żurek pytany o to kilkakrotnie wprost. Jaki jest status pana Krala? Odpowiadał, że nie, że odmawia odpowiedzi na to pytanie. Nie chcę powiedzieć, jaki jest status Krala w tej sprawie i tu dochodzimy do prawdziwego problemu, bo żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba być osobą nie tyle podejrzewaną przez prasę i media i w ogóle, ale podejrzaną w sensie kodeksowym. A to oznacza, że trzeba najpierw usłyszeć zarzuty, czyli stanąć przed prokuratorem. Okay. Prezes Zonda Krypto jednak podejrzanym nie jest. Nie usłyszał, o ile wiem, żadnych zarzutów, bo przecież się ukrywa, o ile wiemy.
1: Czyli trudno mówić o tym statusie małego świadka koronnego,
0: właśnie,
1: prawda?
0: Dlatego odpowiedź na pytanie, jaki jest jego status, jest dość trudna. Nie ma statusu innego niż po prostu świadek, jeśli zeznaje przed prokuratorem. Jego zeznania, chociaż mam wrażenie, że trochę nieoficjalne, takie nieformalne, nie wiem, może przez Skype'a, na pewno nie przed prokuratorem na przesłuchanie, tylko jakieś zdalne, mają jednak gigantyczne znaczenie dla śledztwa. A zwłaszcza dla tej jego części, która dotyczy powiązań giełdy Krala ze światem polityki. I tu znowu dochodzimy do wniosku, że sprawdzą tego przełomu, o którym mówi Żurek, nie mogą być zeznania nikogo innego, tylko Przemysława Krala. No bo kto inny mógłby wiedzieć cokolwiek innego w sprawach, które Waldemar Żurek wymienia właściwie jednym tchem, a z prezesem Zondy wiążą się wprost. Takich oto.
2: Czy zegarek był darowizną, czy był kupnem przez pana Piesiewicza, czy SIPAK był finansowany przez instytucję, która miała działalność przestępczą, już wtedy prowadzoną. Czy politycy brali pieniądze od Zonda Krypto i za co je brali i jak je wykorzystywali? Czy dofinansowanie fundacji pana Ziobry, fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na polskie ustawy? Bo to jest przykład takiej korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony.
0: O tym nie mógł wiedzieć nikt więcej niż chyba prezes Zonda Krypto.
1: Sam Radosław Piesiewicz, tutaj wymieniany w jednym z wątków, prawda, się wypowiadał na ten temat, na temat słynnego zegarka, prawda?
0: Tak, to prawda, ale i on przypisuje współpracę w pozyskaniu tego zegarka, nazwijmy to delikatnie, no właśnie Przemysławowi Kralowi. Poza nimi dwoma mało kto może coś na ten temat powiedzieć i to wskazuje na to, że świadkiem koronnym, może nieoficjalnie, może INSPE dopiero w przyszłości, jest właśnie Przemysław Kral.
1: No cenna to wiedza, mówiąc dosłownie nawet, bo taki zegarek na przykład jest wart około 40 tysięcy euro, więc...
0: 40 tysięcy euro to jest gigantyczna suma, aczkolwiek nie bardzo dowierzam, że takiego zegarka nie można sobie kupić po prostu, jak się dysponuje takimi pieniędzmi, to po prostu, nie wiem, udać się do Brukseli, Zürichu, czy gdzieś, gdzie się te zegarki kupuje, produkuje, gdzie jest antykwariat.
1: No Piesiewicz potwierdził otrzymanie tego zegarka, ale twierdzi, że za niego zapłacił, prawda, gotówką, ale chyba w ratach,
0: zapłacił,
1: tak?
0: Ale kupował mu go Kral.
1: Tomasz Skory, bardzo dziękujemy, Tomku.
3: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: w RMF FM pora na nocny kryminał. Ewa Waligura, zabójcza wycieczka. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Ewa Waligura, zabójcza wycieczka. Czyta Paulina Holc. Rozdział pierwszy. Nowe zlecenie. Warszawa, czerwiec 2016 roku. Boże, jak dobrze. Magda Łaszyńska nie tyle usiadła, ile zwaliła się na fotel w kawiarni przy Freta na Nowym Mieście. Parasol nad stołem dawał złudne poczucie chłodu w to parne, czerwcowe, późne popołudnie. Była skonana i marzyła o szklance zimnego piwa. Ostatnie tygodnie ledwie przeżyła. Dzień w dzień, wycieczka za wycieczką. Pracowała jako przewodnik po Warszawie i lubiła to zajęcie. Była to wręcz jej pasja. Wkładała w oprowadzanie całą swoją energię. Często do zwiedzania dokładała punkty spoza programu, z czystej chęci pokazania turystom ciekawych miejsc. Przede wszystkim chciała jednak wzbudzić szczyptę sympatii do Warszawy, którą kochała całym swoim przewodnickim sercem. Mimo to chwilowo miała serdecznie dosyć. Sięgnęła po szklankę z piwem, którą kelnerka postawiła na stole. Było rozkosznie zimne i goryczkowe. Mogła wreszcie ugasić pragnienie po kilku godzinach pracy w upale. Cieszyła się na czekające ją 4 dni laby, słodkiego nic nie robienia. Będzie spać, oglądać kryminały i medytować na macie. Joga i medytacja. Oto czego potrzeba, by odnaleźć spokój i równowagę. Patrzyła na ludzi spacerujących po Freta, zasłuchana w miejski gwar i powoli złotym, zimnym płynem spłukiwała rozdrażnienie i zmęczenie po całym dniu. Z tej chwilowej nirwany wyrwał ją dzwonek telefonu. Co tam znowu? Syknęła rozdrażniona. Wyjęła komórkę i spojrzała na ekran. Judyta, jęknęła cicho. Telefon od szefowej biura podróży nie wróżył niczego dobrego. No cześć, co tam? Kochanie, ratuj! Wrzasnęła Judyta, żyjąca non-stop na granicy załamania nerwowego. Nie, stara, przerwała jej Magda. Od miesiąca marzę o tych 4 dniach wolnego. Nogi mam jak u słonia. Żylaki to mi niedługo wyjdą na uszach. Włosy wyglądają jak miotła, a do tego rozwaliłam sobie but. Nie biorę żadnej roboty. Starała się być stanowcza. Kobieto, błagam, to nowy klient z Anglii. Przewodniczka, która miała ich tu dopieszczać, złamała nogę i mają nóż na gardle. Proszą o ciebie. Nie mogę im odmówić, no nie mogę. Łukała do telefonu Judyta. Jest nadzieja, że ich złapiemy i będą nam dalej podsyłać klientów. Tym razem uderzyła w ton kusicielki. No i zapłacą podwójnie. Zawiesiła głos. Magda niemal słyszała w słuchawce syczenie rajskiego węża. Co to za grupa? Czuła, że jej pokłady asertywności są stanowczo za płytkie w obliczu takiej desperacji. Potomkowie emigrantów wojennych. Wiesz, Polonia w drugim czy trzecim pokoleniu. Chcą zwiedzić Heimat, trajkotała dalej Judyta. Ta, wiesz, Heimat w ich wypadku to trochę odważne określenie. Ale kumam, czyli mam dopieszczać, niańczyć, wzbudzić miłość do starej ojczyzny, wyzwolić tęsknotę za utraconą ziemią praojców i spowodować nieokiełznaną chęć powrotu na łono. O to chodzi? Czy ja już ci mówiłam, że cię kocham? Zakląskała słodko Judyta. Setki razy. Magda westchnęła z bólem. Mata i joga odpłynęły w siną dal.
0: Czas na zabójczą wycieczkę. Kolejny odcinek powieści Ewy Waligury za moment w RMF FM.

0: Płaszczyńska pociągnęła spory łyk piwa i westchnęła. Dobra, nawijaj detale. Po pierwsze, kiedy przylatują? Rzuciła do telefonu. Pierwsza grupa będzie jutro o 9:55, druga o 12:45, ostatnia ląduje o 17:00. Na szczęście wszyscy mieszkają w Bristolu. O transport się nie martw. Bus jest opłacony na cały czas trwania imprezy. Pierwszego dnia musisz ich tylko zakwaterować i zaprosić na kolację. Tylko, pomyślała Magda. Zważywszy na to, że cały dzień będę latać jak obłąkana pomiędzy lotniskiem a hotelem, to rzeczywiście tylko. Bristol. Nieźle, jakieś forsiaste towarzystwo, skomentowała. Tak, Judyta ciągnęła dalej, forsiaste. Chcą się zanurzyć w historii miasta, jak to określił londyński turoperator. Wiem, że sobie poradzisz. Musisz opowiadać, ale ciekawie. Rozumiesz? Nie zanudzać. Anegdoty, historyjki, najlepiej pikantne. Judyta próbowała włączyć ton mentorki. Dobra, dobra, nie musisz mnie pouczać. Nie denerwuj mnie, bo zacznę się jąkać. I co wtedy zrobisz? Magdę zawsze irytowały pouczenia. Okej, rzuciła Judyta, kończąc rozmowę. Wywołują mój samolot. Resztę prześle ci moja asystentka na maila. Pa, kochana, i do roboty. Rozłączyła się, zanim Magda zdążyła odpowiedzieć. Do Łaszyńskiej ponownie dotarł gwar Nowego Miasta. Wypiła ostatni łyk piwa i skinęła na kelnerkę. Pora się zbierać, pomyślała. Mam tylko dzisiejszy wieczór, żeby się zresetować. O losie. Postanowiła wrócić do domu pieszo. Mieszkała na poddaszu kamienicy przy Cytadeli. Uwielbiała swoje mieszkanko. Trzy pokoje z mansardowymi oknami z widokiem na stare drzewa okalające XIX-wieczną twierdzę. Kilka lat temu rozwiodła się z mężem, a dzieci niedawno wyjechały na studia. Mieszkała więc sama. Lubiła tę swoją samotność. Dzięki niej mogła spokojnie odpocząć od zgiełku przewodnickiej pracy. Kiedy weszła do domu, odgłosy miasta zostały na zewnątrz. Włączyła laptop, otworzyła pocztę i przeczytała uważnie przesłane przez Judytę informacje. No, wygląda na to, że będzie nie najgorzej. Mała grupa, sami dorośli, program nieprzeładowany i jeden ważny szczegół. W ramach szlifowania języka przodków wszyscy chcą rozmawiać po polsku. Magda po cichutku odetchnęła z ulgą. Była tak zmęczona długim sezonem, że wizja rozmawiania po angielsku napawała ją przerażeniem. Koniec pracy. Pora się odprężyć. Nalała sobie sporą porcję ginu z tonikiem i wyciągnęła się na sofie. Zamknęła oczy i powoli zaczęła układać w myślach plan na następny dzień. Przez otwarte okno sączył się cichy szum zasypiającego miasta. Ponad drzewami dostrzegła gwiazdy na ciemnogranatowym niebie. Zapowiedź pięknego, spokojnego dnia. Punktualnie o 7:30 Magda wparadowała do hotelu Bristol przy krakowskim przedmieściu. Rozmyślania o bogatej historii tego miejsca zostawiła sobie na inną okoliczność. Teraz nie miała do tego głowy. Potwierdziła w recepcji godziny przyjazdu swoich gości i w oczekiwaniu na hotelowego busa zdecydowała się na poranne espresso w barze.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Zabójcza wycieczka Ewy Waligury.

0: tłumcząc powoli maleńką kawusię, którą ledwo dostrzegała na dnie filiżanki wielkości naparstka, studiowała listę gości wydrukowaną wieczorem z poczty. Siorbnęła ostatnią kroplę drogocennego płynu. W pięciogwiazdkowym hotelu jego cena była porównywalna z kroplą Chanel numer 5. Powstrzymała się od wylizania wnętrza naparstka i pomaszerowała do wyjścia. Kierowca busa już czekał. Od razu ruszyli na lotnisko po pierwszą partię emigracyjnych patriotów. Dość szybko przejechali traktem królewskim, wjechali w Aleje Jerozolimskie i pozostawiwszy po prawej stronie Pałac Kultury i Nauki, skierowali się w stronę Ochoty. Powoli kończył się sezon na szkolne wycieczki. Ponadto, o dziwo, nie przewidywano na tę sobotę żadnej demonstracji, wiecu protestacyjnego, marszu odmiennych w jakikolwiek sposób, ani biegów długodystansowych, to też błyskawicznie, jak na stołeczne warunki, znaleźli się na ulicy Żwirki i Wigury. No, kto tam pierwszy przylatuje? Przebiegła wzrokiem lista osób. Małżeństwo Rita i Harry Jonesowie z Londynu. Carol Pembroke, nauczycielka z Oksfordu i profesor Greg Peterski, też z Oksfordu. No, zapowiada się nobliwie i statecznie. Dobra, trzeba wziąć byka za rogi. Skoncentrowała się, bo podjeżdżali już na dolny poziom przylotów na lotnisku. Bus się zatrzymał, Łaszyńska wyskoczyła i zakomenderowała: odjedź na parking przy nowym terminalu, jak się pojawią, to po ciebie zadzwonię. Kierowca skinął tylko głową i ruszył. Magda weszła do budynku i sprawdziła informacje na tablicy przylotów. Niedługo później drzwi się otworzyły i pojawili się pierwsi pasażerowie lotu z Londynu. Najpierw, jak zwykle, wyszli podróżni wracający z delegacji służbowych i ci, którzy przyjechali do Warszawy w interesach. Ta grupa była nieliczna. Zaraz po niej pojawili się objuczeni walizami turyści. Jonesów Magda wyłowiła natychmiast. Wyglądali bardziej na Amerykanów niż na chłodnych Brytyjczyków. Objuczeni bagażami w letnich, kolorowych koszulach z aparatami fotograficznymi wyszli przez drzwi z tak zachwyconymi minami, jakby wylądowali w Las Vegas. Witam Państwa serdecznie na polskiej ziemi! Zawołała z perfekcyjnie udawaną radością. Hi, Magda, hi! Odpowiedzieli oboje równocześnie, doskonale zsynchronizowani, jakby składali przysięgę na wierność sztandarowi. Jak miło, że po nas wyjechałaś. O, jesteśmy pierwsi. To dobry znak, ucieszył się Harry. Rita bardzo wierzy w znaki i jest przekonana, że jedynka, a my w końcu jesteśmy pierwsi, przynosi szczęście, zwłaszcza w podróży. Dlatego specjalnie prosiliśmy, żeby nasz pokój w hotelu miał w numerze cyfrę 1. Czy tak będzie? Trajkotał Jones świetną polszczyzną z lekko tylko wyczuwalnym brytyjskim akcentem. Magda oniemiała, przytłoczona nawałem wypowiedzianych słów i numerologicznych sensacji, ale szybko wzięła się w garść. Zapewniła, że wszystko będzie jak sobie życzą. Usadziła ich na ławeczce i pobiegła do drzwi po resztę. Po chwili pojawił się łysiejący mężczyzna w rogowych okularach, płóciennych, wygniecionych w podróży spodniach i tweedowej marynarce. Upuścił gazetę, którą dzierżył pod pachą, więc zatrzymał się i w związku z tym zrobił się zator. Schylił się, podniósł gazetę, ale wtedy laseczka ze srebrną główką w kształcie orła wyleciała mu z ręki i z trzaskiem upadła na podłogę. Tłok się powiększył, inni pasażerowie napierali, a ci obok usiłowali pozbierać upadające przedmioty.
1: Za chwilę w RMF FM zabójcza wycieczka. Spacer po Warszawie trwa, tylko zwiedzających coraz mniej.

Magda machnęła ręką na przepisy, przeszła pod linką odgradzającą oczekujących i podbiegła do tłumu. Witam, panie profesorze. Szybko zgarnęła z podłogi gazetę, laskę i małą foliową torbę, po czym wziąwszy mężczyznę pod ramię, poprowadziła go do holu. Pani Magdalena Łaszyńska, jak mniemam? Zapytał. Tak, a pan to pewnie profesor Greg Peterski z Oksfordu, czy się nie mylę? Ma pani oko, moja duszko, całuję rączki ślicznej damy. Pochylił się, pocałował Magdę w rękę, zanim zdążyła zareagować i, zdaje się, stuknął obcasami. Magda po raz kolejny za nie mówiła. Jakbym się przeniosła do XIX wieku i to na początek, pomyślała. No niezły dom wariatów się zapowiada. Okultyści z Las Vegas, adorator w starym stylu. Ciekawe, co mnie jeszcze czeka. Odwróciła się do wyjścia z sali przylotów i zobaczyła swoją ostatnią, poranną podopieczną. Carol Pembroke. Wmaszerowała do holu, objuczona walizą podróżną wielkości małej szafy, niewysoka, ledwo widoczna zza swojego bagażu. Ponad nim sterczał tylko czubek eleganckiego, czarnego kapelusza. Magda ominęła walizę. Jej oczom ukazała się filigranowa, ponętna, mniej więcej 40-letnia szatynka w czerni, na szpilach długości słynnego długopisu Lecha Wałęsy z czasów Wielkiej Nadziei Narodowej. Witam panią serdecznie, pani Pembroke, prawda? Zapytała, mając ochotę uszczypnąć się w łydkę. Tak, dzień dobry. Boże, co za okropne wózki tutaj macie. To w ogóle nie chcę jechać, jak tak można. Proszę zawołać bagażowego, przecież ja za chwilę połamię obcasy. A to Manolo Blahnik. Wie pani, co to takiego? Tak, oczywiście wiem. Zaraz coś zaradzimy, pani Pembroke. Proszę usiąść łaskawie na tej ławeczce. To pan profesor Greg Peterski, państwo Jonesowie, a to pani Pembroke. Magda szybko dokonała prezentacji. Ja nazywam się Magda Łaszyńska, jestem państwa przewodniczką i witam raz jeszcze najserdeczniej. Zechcą państwo tu chwilę poczekać. Samochód będzie lada moment, już po niego idę. Specjalnie nie zadzwoniła po busa przy nich. Była tak zszokowana pierwszą transzą potomków dawnych uciekinierów wojennych, że musiała najpierw zaczerpnąć świeżego powietrza, zebrać myśli i wrócić do równowagi. Nawet nie chciała myśleć, kto przyleci następnymi samolotami. Gdy pierwsza partia turystów dotarła do hotelu, Magda szybko zajęła się zakwaterowaniem. Natychmiast przed wejściem zmaterializowali się bagażowi z wózkami. W samą porę, bo pani Pembroke zaczęła lamentować, zanim jeszcze jej gigantycznych rozmiarów waliza opuściła przepastny bagażnik busa. Boże, co ja zrobię? Moje buty! Gdzie ten bagażowy? No, nareszcie! Przecież pół dnia nie będę tu czekać, a sama nie zataszczę moich bagaży, prawda? Utyskiwała bez przerwy. Magda już miała na końcu języka uwagę, że do targania bagażu wielkości pół ciężarówki nie wkłada się butów wysokich jak drabina i wartych tyle, co półroczne dochody przeciętnej Polki, ale oczywiście się powstrzymała. Doskonale zdawała sobie sprawę, że klienci mają prawo zabrać nawet otomanę, lampę i ukochany portret pradziadka, żeby im było raźniej na obczyźnie. Więc tylko westchnęła w duchu i zajęła się transportem bagaży do środka. Na szczęście Harry, Rita i Greg chwilowo nie mieli żadnych uwag. Małżeństwo, powierzywszy walizy troskliwej pieczy boja hotelowego, stało przed drzwiami i z zachwytem graniczącym z ekstazą podziwiało perspektywę krakowskiego przedmieścia skąpanego w porannym letnim słońcu.

0: Na zegarach trzecia, to oznacza fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, zapraszam. Godziną ciszy mieszkańcy Krakowa uczcili ofiary tragicznego sobotniego wypadku przy ulicy Solnej. Będą rekompensaty dla rolników za droższe nawozy i paliwo. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa. W faktach także stolica Tatr, która od kilku dni rozbrzmiewa muzyką górali niemal z całego świata. To jest nasz sprzeciw wobec piratów drogowych, którzy grasują pod naszymi domami. Tak mówili naszemu reporterowi uczestnicy godziny ciszy. W miejscu sobotniego śmiertelnego wypadku przy ulicy Solnej w Krakowie spotkali się wczoraj mieszkańcy miasta. Wskazywali na konieczność zmian w przepisach i zabezpieczenie miejsc, w których odbywają się uliczne popisy kierowców.
2: Myślę, że po prostu czuliśmy, że to jest coś ważnego i że chcieliśmy tu po prostu być, pokazać niezgodę na to, co się po prostu stało i pokazać, że nie jesteśmy obojętni i zależy nam na losie mieszkańców. Słychać na niektórych ulicach właśnie jakieś takie piski opon, kręcenie jakichś kółek na rondach. No jest to jakby zgłaszane, a policja jakby nie reaguje i jest to po prostu problem. Myślę, że on się po prostu pogłębia.
3: Wspólnie nie zgadzamy się ze wszystkimi sytuacjami, które teraz się wydarzają. Chcemy wreszcie kres tego.
4: Jak można temu zapobiec?
3: Przede wszystkim zmiany infrastrukturalne, zmiany prawne, które przyczynią się do tego, aby polepszyć bezpieczeństwo na drogach.
5: Gdzieś mi brakuje optymizmu. Mam poczucie, że wychodzenie na ulicę być może ma jakiś sens. Liczyłam może, że jak staniemy razem i pokażemy, że jest w społeczeństwie sprzeciw, to może ktoś, kto decyduje o tym, jak to miasto wygląda, jakie są zasady, po prostu coś zrobi, bo to jest naprawdę prosta rzecz do wprowadzenia, ograniczenia.
4: Dlatego tu dziś jesteście.
5: Tak, chcemy pokazać, że się sprzeciwiamy takiemu zaniedbaniu. To jest po prostu zwyczajne zaniedbanie.
1: Usłyszał od uczestników godziny ciszy nasz reporter Paweł Konieczny. Stanisław Kracik zapowiedział, że w najbliższych dniach na ulicy Solnej zostaną zainstalowane progi zwalniające. Miasto zapowiada także montaż kolejnych fotoradarów. Rolnicy będą mogli otrzymać rekompensaty w związku ze wzrostem cen nawozów oraz oleju napędowego. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa. Kiedy może rozpocząć się wypłata rekompensat? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
6: A nie wcześniej niż jesienią, bo nabór wniosków o dopłaty ruszy 1 października i potrwa 2 tygodnie. Do tego czasu warto przygotować faktury za zakup nawozów i oleju napędowego, bo by otrzymać pieniądze, kluczowe będą daty zakupu nawozów i paliwa.
7: Jeśli chodzi o nawozy zakupione od 1 marca do 15 sierpnia, jeśli chodzi o paliwo od początku lutego do końca sierpnia.
6: Wyjaśnia minister rolnictwa Stefan Krajewski. Rolnicy będą mogli otrzymać nieco powyżej 50 groszy za każdy litr oleju napędowego. W przypadku nawozów przelicznik będzie inny, nieco bardziej skomplikowany, maksymalnie do 500 zł na hektar. Wnioski trzeba będzie złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdy już ruszy nabór, czyli przypominamy, dopiero od października.
8: Korespondenci RMF FM, najbliżej faktów.
1: Brytyjskie zakłady produkujące drony dla Ukrainy mogą stać się celem ataków. Tak ostrzegał na antenie BBC doradca Władimira Putina i były wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Andrzej Fiodorow. Czy wiadomo, o jakie ataki może chodzić? To wyjaśni nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
9: Fiodorow nie mówi wprost, kto będzie ich wykonawcą, ale biorąc pod uwagę, kogo reprezentuje i nieugięte wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, nie pozostawia to większych wątpliwości. To mogą być ataki hakerów, działania polityczne i semimilitarne, powiedział na antenie BBC. Zapytany o sprecyzowanie tego ostatniego terminu, nie wykluczył akcji sabotażowych na fabryki dronów i ich logistyczną infrastrukturę. Wczoraj premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham przekazał Kijowowi projekt budowy brytyjskiego pocisku Storm Shadow, ale to drony produkowane na wyspach odgrywają obecnie kluczową rolę w odpieraniu rosyjskiej agresji na Ukrainę.
1: Stolica Tatr od kilku dni rozbrzmiewa muzyką górali niemal z całego świata. Od piątku trwa tam 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Zespoły z kilkunastu krajów walczą o złote, srebrne i brązowe ciupagi, ale także bawią turystów. Wczoraj do zabawy na ulicach miasta zapraszał zespół z Turcji, a towarzyszył im Maciej Pałachicki.
10: No pięknie. pięknie. Fajnie, bardzo fajnie.
11: Ale fajniejsi są nasi górale czy tureccy górale?
10: Wszyscy są piękni. Popatrzę, bo jest na co.
11: A pani to tańczyła chyba nawet z nimi.
10: Tańczyłam.
11: No i jak?
10: Super.
11: Fajnie się tańczyło po turecku?
10: Fajnie, tylko trzeba po prostu rytm taki ten złapać, dobry.
12: Wszystkie zespoły są piękne, no ale ja myślę, że na nas zbójnicki to nie ma lepszy.
11: Nawet Turcy nie poradzą.
12: Nie, nie ponownie. Choćby byli a wysocy, niscy, cięscy, leccy, ale nie pomogą.
1: Takie atrakcje królują pod Tatrami do czwartku. Ta gra łączy elementy rugby z szermierką i staje się coraz bardziej popularna. Mowa o juggerze. W Szczecinie ten sport trenuje już kilkadziesiąt osób. Teraz grupa wychodzi z propozycją do uczniów szkół podstawowych. Trwają zapisy na bezpłatne zajęcia juggera na nowy rok szkolny. Z trenerem tej dyscypliny, Janem Jędrzejewskim, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
13: Cześć, jestem Jan Jędrzejewski i prowadzę stowarzyszenie Jugger Szczecin.
14: Jugger. To jest taki bardzo nietypowy sport, o którym wiele osób nie słyszało pewnie nigdy. Co to jest w ogóle? Jak w to się gra?
13: Tak, w Polsce jest to jeszcze dość nowa i dynamicznie rozwijająca się dyscyplina, ale na zachodzie jest to już dość popularny sport. Na czym on polega? Mamy dwie pięcioosobowe drużyny, które walczą ze sobą na boisku za pomocą bezpiecznej broni białej. Więc jest to sport, który łączy w sobie dynamikę rugby z elementami szermierki. Brzmi dość nietypowo, abstrakcyjnie, nieco ciężko to wytłumaczyć, ale jest to niesamowicie przyjemna zabawa.
14: Jak się ogląda, nie wiem, w internecie nawet jakieś rozgrywki, czy tutaj, bo wy macie przecież treningi tutaj na Jasnych Błoniach często, też was można zobaczyć. Tam dużo się dzieje na tym boisku. Za co odpowiadają poszczególni gracze?
13: Tak, mamy dwie pięcioosobowe drużyny. W każdej drużynie mamy jednego gracza, który jest biegaczem. Jest on odpowiedzialny za zdobywanie piłki i umieszczanie jej w bazie przeciwnika, bo w ten sposób właśnie w juggerze zdobywamy punkty. Oprócz tego mamy też enforcerów. To są właśnie gracze, którzy są uzbrojeni w bezpieczną broń i ich celem jest eliminowanie graczy drużyny przeciwnej. No i tutaj, jeśli chodzi o enforcerów, to też mamy kilka różnych ról w zależności od tego, jaką kto dzierży broń, bo mamy różne rodzaje broń w juggerze.
14: I to sobie można wybrać, czy każdy ma jakąś przypisaną?
13: Generalnie jest tak, że w trakcie meczu jest dość spora rotacja, jeśli chodzi o broń. Możemy sobie ją wybrać w zależności od naszych preferencji, ale też są pewne limity, które narzucają nam zasady, jeśli chodzi o to, jakich broni, ile może na boisku się znajdować.
14: A jaka to jest broń?
13: No na przykład mamy tak zwany chain. Jest to kula na linie. Kiedyś był to po prostu łańcuch. W tym momencie ze względów bezpieczeństwa poszliśmy w nieco delikatniejszy sprzęt. I on właśnie ze względu na swoją długość, zasięg jest bardzo skuteczną bronią. No i tutaj mamy właśnie limit jednego chaina na drużynie.
14: A poza tym pozostali mogą sobie wybrać, tak? Czy mają jakieś tam, nie wiem, dłuższe, krótsze?
13: Pozostali gracze mają bardzo dużą dowolność. Czy będą wybierali na przykład, nie wiem, dwa krótkie miecze, krótki miecz i tarcze, długi miecz, czy tak zwany staff, albo Q-tip, bo to są też kolejne rodzaje broni, którą w juggerze mamy. Tutaj mamy dość dużą dowolność, jeśli chodzi o tą broń drzewcową.
14: Skąd w ogóle ta gra się wzięła?
13: To jest dość szalony koncept. W 1989 roku powstał film Salute to the Jugger, właśnie w którym ten sport w postapokaliptycznym świecie pełnił rolę jednej z bardzo niewielu rozrywek. No i ten sport w filmie był bardzo brutalny, wręcz dochodziło do śmierci zawodników. W każdym razie ktoś ten film obejrzał i stwierdził, hej, zróbmy to w prawdziwym świecie. No i generalnie taka jest geneza tego filmu. My jako tutaj nasza szczecińska ekipa zobaczyliśmy ten sport kilka lat temu na turnieju Jaggera na Pyrkonie. To jest festiwal fantastyki, który odbywa się w Poznaniu. Z miejsca się zakochaliśmy. Wiedzieliśmy, że to jest coś totalnie dla nas. Wróciliśmy do Szczecina, stworzyliśmy sprzęt, założyliśmy drużynę. No i tak od kilku lat prowadzimy treningi.
14: A dużo osób w Szczecinie właśnie trenuje Jaggera?
13: Mamy kilkadziesiąt osób, które regularnie grają, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej frekwencji i cały czas się rozwijamy, cały czas pojawiają się kolejne osoby.
14: Jakie trzeba mieć, nie wiem, umiejętności, zdolności, żeby zacząć w to grać? Czy to jest niski, czy wysoki próg wejścia?
13: Generalnie jest tak, że my jesteśmy otwarci na wszystkie osoby, które po prostu chciałyby zacząć swoją przygodę ze sportem. Wystarczą podstawowe funkcje motoryczne, wystarczy, że ktoś potrafi chociaż trochę biegać, wykonywać i jest w stanie się poruszać, w sensie nie ma ograniczeń ruchowych i to jest taki podstawowy wymóg. No i oczywiście chęci do rozwijania się, chęci do rywalizacji i my jesteśmy w stanie wszystkiego tutaj nauczyć. Każdą osobę, która jest chętna i też dużo osób zaczęło swoją przygodę sportową właśnie razem z nami i teraz rozwijają się nie tylko w jaggerze, ale też w innych dyscyplinach.
14: No wy też jesteście widoczni w mieście, no bo jednak tutaj na Jasnych Błoniach co niedzielę, tak, są te treningi. Można zobaczyć, usiąść nawet na ławce, popatrzeć, jak to wygląda, zobaczyć, czy to jest coś dla nas, no i też podejść i porozmawiać pewnie.
13: Tak, dość sporo osób właśnie w ten sposób na nas trafiło. Po prostu przechodząc sobie na spacerze na Jasnych Błoniach, zobaczyło coś nietypowego, podeszli, najpierw chwilę pooglądali, potem zaczęła się jakaś rozmowa, no i w ten sposób część z naszych graczy dołączyła do naszej drużyny.
14: Teraz z początkiem nowego roku szkolnego zachęcacie dzieci, żeby też zaczęły w to grać. Mają być jakieś bezpłatne treningi. Jak to będzie wyglądać? Kto może się zgłosić?
13: Ze względu na to, że do tej pory prowadziliśmy zajęcia dla osób dorosłych, ale pojawiało się bardzo dużo tej próśb od rodziców, że fajnie by było, gdyby powstały grupy też dziecięce, więc wychodząc naprzeciw tym prośbom, od 1 września uruchamiamy grupy dla uczniów szkół podstawowych. Jest to bardzo fajny projekt, który realizujemy we współpracy z Ministerstwem Sportu, więc tutaj warto zaznaczyć, że dla rodziców, dla dzieci te zajęcia są bezpłatne, nie ponoszą oni żadnych kosztów. Grupy, które mamy, to są uczniowie szkół podstawowych. Będziemy mieli podział w zależności od wieku. Zajęcia będą się odbywały w sali gimnastycznej TME, ulica Racibora 60/61 i zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy chcieliby dołączyć. Tutaj będziemy wychodzili nawet troszeczkę szerzej niż jagger, bo zajęcia, które prowadzimy, mają swoją nazwę Młodzi Ninja, więc tutaj będziemy łączyli jaggera z elementami akrobatyki, tak żeby z jednej strony dać dzieciom jak najwięcej dobrej zabawy, jak najwięcej radości, ale też jak najszerzej pracować nad różnymi funkcjami motorycznymi, tak żeby dzieci mogły się wszechstronnie rozwijać.
14: Czyli jakie to jeszcze będą ćwiczenia właśnie, żeby tych młodych ninja tutaj wychować i wyćwiczyć?
13: Tutaj będziemy zaczynali na pewno od tego, żeby poprawić mobilność, bo jest to podstawa do tego, żeby pójść trochę dalej, ale mamy nadzieję, że z biegiem czasu będziemy w stanie razem z dziećmi pracować nad takimi rzeczami jak przerzuty, przewroty, salta. Chcielibyśmy tak też tego nauczyć, bo wiemy, że to jest niesamowicie przyjemne i jest to po prostu dobra zabawa.
14: Jakie korzyści daje gra w jaggera?
13: No to tutaj moglibyśmy wymieniać. Z jednej strony jest to świetny sposób na rozładowanie napięć. Adrenalina, która pojawia się w grze, rywalizacja. Generalnie jest coś takiego, że w momencie, kiedy dostajemy miecz, nawet jeśli to jest bezpieczny miecz do ręki, to uruchamia się coś pierwotnego i jesteśmy naprawdę bardzo mocno tu i teraz. Nie da się myśleć o czymś zewnętrznym podczas gry, więc to jest jeden bardzo duży plus, po prostu redukcja napięć poprzez wysiłek fizyczny. Z drugiej strony mamy drużynę, więc jest ten aspekt społeczny, jest aspekt współpracy, można rozwijać swoje zdolności komunikacyjne. No i oczywiście praca nad funkcjami motorycznymi ciała. Jagger przez to, że jest bardzo wieloaspektowym sportem, no to rozwijamy się w wielu kierunkach jednocześnie. Więc jest to też bardzo, bardzo duży plus tej dyscypliny.
14: Chciałam jeszcze dopytać o kobiety trenujące. Macie ich trochę?
13: Tak, jest ich co prawda mniej niż mężczyzn, ale tutaj też sukcesywnie rośnie udział kobiet w naszej drużynie. Więc tak, jak najbardziej, absolutnie nie jest to tylko sport dla mężczyzn, nie tylko sport dla chłopaków, więc zapraszamy i kobiety na naszą grupę dla dorosłych i dziewczynki na nasze grupy dla uczniów szkół podstawowych.
1: Z Janem Jędrzejewskim o jaggerze rozmawiamy. Mówiła nasza reporterka Anna Pałamar.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Minut po trzeciej. Dzień dobry z pierwszą kawą. W środę może być już mały kryzys, ale od czego macie nas? Najlepszą muzykę, Dane Thomas. Na początek Anita Janczak, cześć.

I to jest zdecydowany hit tych wakacji. Temper City w RMF FM, 25 minut po czwartej. Wakacji, mamy lato. Co prawda te wakacje to tak ostatni tydzień, ale spokojnie, przynajmniej w pogodzie będzie bardzo przyjemnie. Dzisiaj słonecznie w całym kraju i tak od 19 stopni nawet do 25. Jutro też. Teraz warto mieć, szczególnie na południu kraju, parasole, bo deszczowo. Ale podobno nie ma złej pogody, tylko zły ubiór, więc ubierzcie się cieplej teraz.

ale romantycznie się zrobiło. Do pierwszej kawy 4:30 na zegarach. No i zaglądam w kalendarz, a tu mamy 26 sierpnia. Dziś obchodzimy, uwaga, Międzynarodowy Dzień Psa. No, czy wasz telefon też posiada... Czy wasz telefon ma więcej zdjęć? Może tak. Z psiakiem. Mój pęka w szwach od zdjęć. Dziś jest też święto brokatu. A wiecie, brokat to taki polski krewny. Niby przyjeżdża na chwilę i zostaje na lata. A psiakom to może jakąś taką dodatkową kosteczkę dzisiaj warto zafundować tak na Międzynarodowy Dzień Psa.

0: takich dźwiękach, aż mile się wstaje. Zalia w RMF FM, 20 minut do 5, a fanów sportu tutaj teraz ucieszą informacje, albo nie ucieszą.
1: Raczej nie ucieszą. Nie fanów Roberta Lewandowskiego.
0: No co tam się dzieje?
1: Zaglądamy za ocean, tam przed chwilą zakończył się mecz Chicago Fire z Robertem Lewandowskim na boisku. Ekipa Polaka, no niestety, w ćwierćfinale League's Cup przegrała z Monterrey.
0: Nie, no jak to możliwe? No to co tam się dzieje? Jaki wynik?
1: Po golach Wiktora Guzmana i Orbelina Pinedy było 2-1 dla Monterrey i tak zakończył się ten mecz. Na zegarze w tej chwili już 96. minuta, mecz zakończony. No i świetnie poradziła sobie drużyna Lewandowskiego w fazie grupowej. Przeszła przez nią jak burza. Natomiast udział w pucharze kończy się na ćwierćfinale. Robert dziś zanotował występ w całym meczu, no jednak bramki zabrakło.
0: No on tak jeszcze się rozkręca. A kiedy będziemy mogli zobaczyć kolejny jego występ?
1: Już za 3 dni w lidze Chicago Fire zagra Seattle Sounders.
0: No to czekamy i liczymy oczywiście na bramki.

Kasia Nosowska w RMF FM. 11 minut do 5, tu nasz wakacyjny program Pierwsza Kawa. Jemy z wami śniadanie, kończymy nocną zmianę i oczywiście prowadzimy na drogach. Z tego co widzę, wszystkie trasy są teraz przejezdne, ale kierowcy, uważajcie o poranku w województwach pomorskim, warmińsko-pomorskim i podlaskim. Teraz gęste mgły, noga z gazu, jedźcie ostrożnie. RMF zawsze z wami, a o 5 najnowsze fakty.

0: Na zegarach piąta o tym, co ważne o poranku w najnowszych faktach RMF FM. Już teraz opowie Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. W śledztwie dotyczącym zonda krypto nastąpił przełom, tak twierdzi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Donald Trump rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryki. Konflikt na linii USA-Kanada wszedł na kolejny poziom. Dziś wielki finał naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. Będziemy na Lubelszczyźnie. W śledztwie dotyczącym zonda krypto nastąpił przełom, tak twierdzi prokurator generalny, który jednak odmawia podania szczegółowych informacji w tej sprawie. Waldemar Żurek poinformował jednak o politycznej części śledztwa prowadzonego przez prokuraturę.
2: Czy zegarek był darowizną, czy był kupnem przez pana Piesiewicza, czy SIPAK był finansowany przez instytucję, która miała działalność przestępczą już wtedy prowadzoną, czy politycy brali pieniądze od zonda krypto i za co je brali i jak je wykorzystywali. Czy dofinansowanie fundacji pana Ziobry, fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na polskie ustawy, bo to jest przykład takiej korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony.
1: Mówił Waldemar Żurek. Przedstawienie informacji o szczegółach ustaleń minister zapowiedział za kilka tygodni. Konflikt na linii Stany Zjednoczone-Kanada wszedł na kolejny poziom. Prezydent Donald Trump ogłosił, że rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario, przez które przebiega granica państwowa między tymi krajami. Ze szczegółami nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Jezioro Ontario według Trumpa może zmienić nazwę na jezioro Ameryki. Prezydent napisał o tym w swoim serwisie społecznościowym. Stany Zjednoczone poważnie rozważają zmianę nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryki, bo nie spodziewamy się prowadzenia dalej wielu interesów z Ontario. Dziękuję za uwagę w tej kwestii. Napisał. Trump zapowiedział podwyższenie kolejnych ceł na produkty z Kanady. Tym razem auta i ciężarówki do 50%. Kanada ma nałożyć cła odwetowe. Trump nie pierwszy raz w wyniku konfliktu zmienia nazwy. Przypomnę, według Trumpa Zatoka Meksykańska to dziś Zatoka Amerykańska. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Polska Organizacja Turystyczna odpiera zarzuty, że spot mający promować Polskę za granicą nieszczególnie zachęca do odwiedzenia naszego kraju, o czym przekonali się nasi korespondenci, pytając o opinię mieszkańców europejskich metropolii. W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co jeszcze mówią przedstawiciele organizacji turystycznej?
5: W krótkim spocie trudno pokazać wszystko, co może przyciągnąć turystów do naszego kraju, dlatego magnesem mają być polscy celebryci, a opinie mieszkańców europejskich metropolii nie są miarodajne, przekonuje Paweł Moraz, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
6: Dla nas istotne jest to, jak będą na ten spot reagować internauci w tych pięciu krajach.
5: A wyniki kampanii i opinie o spotach za granicą mają być, zdaniem organizacji, bardzo dobre. Kolejne reklamy w ramach kampanii mają pojawić się we wrześniu.
1: Dodam, że kampania jest kierowana do mieszkańców Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch oraz Stanów Zjednoczonych. Dziś wielki finał naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. Żółto-niebieski konwój RMF FM będzie na Lubelszczyźnie. Miejsca polecone przez słuchaczy RMF FM odwiedzi Magdalena Wojtoń. Co dzisiaj w planie?
0: Złożone z orzechów, czyli dające energię śniadanie w Marysinie. Wpadniemy do małżeństwa Kamili i Dawida, którzy na żyznych terenach Wyżyny Lubelskiej uprawiają orzechy laskowe. Prażą je, mielą i zamieniają m.in. w pyszne kremy. Potem piaski i smak, który zna już kilka pokoleń. W rarytasie zjemy słynne flaki piaseckie, na które ponoć przyjeżdżają fani z całej Polski. A finału urządzimy w Fajsławicach. W restauracji Jankes spotkamy się z aktywnymi kobietami, które od lat wyciągają z domowych zeszytów stare receptury i dbają, żeby lokalne smaki nie zniknęły. Z tego co wiem, będą m.in. pierogi z czerwoną fasolą, zupa chłopska, zupa pokrzywowa. Porozmawiamy też na pewno o tymianku, bo Lubelszczyzna jest z niego bardzo dumna.
1: Zapraszamy zatem na Pyszne bo Polskie dziś od samego rana. Kolejne fakty punktualnie o 6:00. Najważniejsze fakty z Polski i świata przedstawiać wam będzie Tomasz Staniszewski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pyszne, to mam nadzieję, że teraz macie śniadanie. Do tego tu w RMF FM serwujemy wam pierwszą kawę. U was jeszcze wakacje, czy pędzicie do pracy? Dajcie znać pod 3322. Anita Janczak, mówię wam piękny dzień dobry. To będzie naprawdę słoneczny dzień. A, i dziś mamy Międzynarodowy Dzień Psa, więc on na pewno wam towarzyszy w śniadaniu.

Tak brzmi pierwsza kawa z RMF FM, kwadrans po piątej. Oj, dziś wam się trudniej wstaje, dajecie stać pod 3-3-2-2, dlatego uminamy wam wejście w połowę tygodnia, szczególnie tym, którzy już na nogach z czworonożnymi przyjaciółmi, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Psa, tak, 26 sierpnia i mamy pytanie do wszystkich właścicieli. Za co wasz pies powinien dostać mandat? Nie wiem, za żebranie przy stole, za zajmowanie całej kanapy, a może za szczekanie na kuriera? A może notorycznie kradną wam skarpety? Do tego w pakiecie mamy też Dzień Brokatu, a to w połączeniu z psiakami może oznaczać sprzątanie całego domu.

0: Tylko trzeba uważać i taką codzienność mocno wsadzić w portki, żeby ci pleców nie zawiało.
1: O, tak,
0: jest,
1: tak.
0: Wiesz, przedmucha i zawieje.
1: I zaznaczamy, że dzisiaj będzie taki dzień z tych, no nie 30 stopni
0: dzisiaj
1: jeszcze.
0: Nie,
1: jeszcze nie 30 stopni,
0: nie,
1: więc
0: nie.
1: Żeby ta codzienność miała kilka warstw.
0: Najlepiej. A za chwilę o 6.30 fakty.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
3: Tu Dawid Podsiadło.
4: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
3: Przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, tak twierdzi prokurator generalny. Waldemar Żurek zapewnia, że są nowe dowody, nowi podejrzani i osoby, które chcą współpracować z prokuraturą, nie ujawnia jednak szczegółów.
4: Toczy się postępowanie, które dotyczy przecieków z tego postępowania. I proszę mi wierzyć, żeby śledztwo się udało, musi być prowadzone na tym etapie na zasadach poufności. Gdybyśmy chcieli wcześniej uprzedzać poprzez media, czy też punktowo pokazywać dowody, to po prostu śledztwa palimy, jak mówią prawnicy.
3: Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, przypominam, wszczęła prokuratura regionalna w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Straty klientów Zonda Krypto szacowane są na co najmniej 350 milionów złotych. Ameryka na razie nie przewiduje kolejnych ataków na Iran. Tak przynajmniej według serwisu Axios miał zapewnić sekretarz stanu USA Marco Rubio. Nacisk na Teheran ma być wywierany innymi środkami, m.in. poprzez sankcje. Wojna z Iranem właśnie mogła być jednym z tematów wizyty w Moskwie szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej. Jak mówiłem w faktach o 6, John Ratcliffe miał spędzić wczoraj w Moskwie 4 godziny. W dniu wizyty Władimir Putin miał podpisać natomiast 3 tajne dekrety. The Moscow Times ujawnia numery 605, 606, 607, ale treść tych dokumentów nie jest znana, podobnie jak szczegóły rozmów Amerykanina z CIA z rosyjskim przywódcą z przeszłością w KGB, czyli Komitecie Bezpieczeństwa Państwowego dawnego Związku Radzieckiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: Kamil Grabara przeprowadza się z Wolfsburga do Turynu. O tej przeprowadzce, o nowym Polaku w Juventusie, w faktach sportowych RMF FM. Teraz Patryk Serwański.
6: Dzień dobry. No, na razie Grabara jest wypożyczony z Wolfsburga do Juventusu, ale klub z Turynu ma opcję wykupienia naszego bramkarza. Juventus to, przypomnę, 36-krotny mistrz Włoch. Grabara dopiero 4. piłkarzem z naszego kraju, który został zawodnikiem tego klubu. No obecnie w Juventusie mamy jeszcze Arkadiusza Milika. Całkiem niedawno w zespole występował Wojciech Szczęsny. W przeszłości jeszcze oczywiście Zbigniew Boniek. 3 drużyny dołączają do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Eliminację z sukcesem przeszli m.in. piłkarze Baku. Wyeliminowali HPL Berszewa. Gol na wagę dogrywki po asyście Tymoteusza Puchacza. Końcowy wynik 5-2. Z awansem także Las Klins. Austriacy w rewanżu odrobili 3-bramkową stratę i wyeliminowali Celtic Glasgow. W Lidze Mistrzów zagra także norweskie Bodo Glimt. Biało-czerwone siatkarki z pewnym zwycięstwem na Mistrzostwach Europy. Polki w swoim 3. meczu fazy grupowej wygrały w Stambule ze Słowenkami 3-0.
7: Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy, więc dzisiaj fajnie ta siatkówka wygląda. I to jest fajne, to cieszy na pewno, bo potrzebny taki mecz w naszych głowach, powrót do naszej dobrej siatkówki.
6: Podsumowała Magdalena Stysiak. Słoweńscy fani, no może nie pocieszeni porażką siatkarek, ale ci śledzący kolarski peleton na pewno są zadowoleni. Tadej Pogaczar bowiem imponuje formą na hiszpańskiej Vuelcie. Samotna 50-kilometrowa ucieczka Pogaczara na 4. etapie zakończona sukcesem w klasyfikacji generalnej. Słoweniec ma już ponad 3,5 minuty przewagi nad rywalami. Próbowałem zaatakować na podjeździe, licząc, że przetrwam, że uda mi się utrzymać przewagę do samej mety i faktycznie się udało. Było ciężko, ale to był piękny. Piękny dzień. No, opowiadał na mecie słoweński kolarz.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
8: No pokaż jeszcze raz teraz słuchaczom, jak robisz te bimbały.
9: Karpat Marek,
8: Magdalena przed wami.
9: Tak jak wam obiecałam, to dzisiaj pogoda będzie lepsza niż te przez ostatnie kilka dni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, tam do 24 stopni. W centrum 22, też fajnie. Nieco chłodniej zapowiada się na południu, w rejonach górskich, bo na przykład w Nowym Dargu, w Sanoku albo w Kłodzku to będzie tak 16, 18 może stopni, a Kraków, Tarnów, Katowice tam akurat koło 20.
8: Coś byście chcieli, żebym zagrał jakąś piosenkę,
9: o,
8: pewnie, tak?
9: Tak by pasowało.
8: No dobra, uwaga, lecę.

0: DJ Snake i Justin Bieber w RMF FM. 20 minut i będzie godzina 7. Jak tam u was? Wszyscy powstawali, obudzeni? Będziemy was budzić przez cały poranek.
1: Na razie obudzimy was informacją. Moherowe berety wracają.
2: U kogo?
1: Do łask wracają. Podobno w Paryżu, to w nadchodzącym sezonie mają być modne, to moherowe berety będą szczytem mody teraz.
2: W skarpetkach do klapek chodzą już po wybiegach.
0: Ja widziałem ortaliony, takie jak spod stadionu dziesięciolecia już wróciły.
1: No. Słuchajcie, no to jeszcze do tego siatka z Biedry i Polska, no, przejmie Fashion Week.
0: czyli teraz młodzi będą chodzić w moherach.
1: Będą chodzić w moherach.
0: To czekamy przed wyborami na akcję Oddaj babci dowód.
3: Reklama. Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
4: Przepis na lato.
5: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
4: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
13: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
12: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
13: Pyszne po polskie.
12: Słuchaj w RMF FM.
14: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
15: Przestronny balkon?
16: Jest.
15: Praktyczny układ?
16: Jest.
15: Dobra lokalizacja?
16: Też jest.
15: A cena?
16: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
15: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
17: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach.
18: Głos i muzyka AI.
19: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
2: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
19: To gdzie mam malować?
2: Może następnym razem maluj na tablecie?
7: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
20: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
21: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego. A w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie. Po reklamie.
22: Cześć, tu September. Słuchacie RMF FM.

0: To dla tych, którzy w drodze do pracy teraz nas słuchają. Mamy też dla was historię. Media, czeskie również media o tym piszą. Donoszą o zagranicznych próbach sztucznego podżegania nienawiści między Polakami a Czechami.
1: Co?
0: Ich napuszczają na nas, naszych na Czechów, że tu, że tam, że coś, wiesz, że Brzetysław tam, że za Oldzie i tak dalej.
1: Czyli czekaj, kogoś boli, że się lubimy.
0: Tak.
1: I ktoś się boi, że współpracujemy.
0: Tak.
2: No. Nie dajmy się.
1: Nie.
2: Nie dajmy się. Razem jesteśmy silniejsi.
0: Ale razem nie ma na nas bata ani lewara.
2: Ani nawet.
0: Nie. Bracia Czesi, jakby coś, to królewiec jest wasz.
2: Jest no, oczywiście. A my wpadniemy na knedliki.
0: To królewca na czeskie knedliki.
2: Tak.
0: Ach, ale
2: bym jadł.
0: Och, jakbym ja jadł. No. I se mówisz, dobry den, dej te knedliczku i dostajesz. Nie? I to...

0: formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
1: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98, a mleko

0: co zaplanuję, to kupuję.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę, 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie, 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
6: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
5: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
7: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
13: Herbat, kochanie, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
12: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
13: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
10: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Po reklamie.
15: Przed nami siódma, przed nami również kolejne spotkanie z porannymi faktami, oczywiście w RMF FM.
16: A fakty ma dla nas Tomasz Staniszewski.
17: Zaczynam. Fakty RMF FM od tematu emerytur. Jak dowiedział się nasz dziennikarz, projekt ustawy z propozycjami zmian trafi do Sejmu już we wrześniu. Potem niebezpieczne polskie drogi o poranku 17 i 74. Projekt NATO 3.0 według Amerykanów i ostatnia odsłona wakacyjnej akcji. Pyszne, bo polskie. Jest siódma. Zapraszam. Zaczynam fakty od sprawy emerytur. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, projekt ustawy z propozycjami zmian trafi do Sejmu już we wrześniu. Czego dokładnie ma dotyczyć, o tym teraz Kacper w faktach o siódmej.
18: Chodzi dokładnie o emerytury stażowe, które w praktyce oznaczają przejście na emeryturę po przepracowaniu konkretnej liczby lat, a nie wyłącznie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Co prawda Lewica już jeden projekt w tej sprawie złożyła, on utknął w komisji, ale jak się dowiedziałem, posłowie tego ugrupowania zrobią to po raz kolejny, uwzględniając nowe propozycje, a jedną z nich, dosyć istotną, jest wspomniane zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. W pierwotnym pomyśle kobieta mogłaby przejść na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyzna po 40. Jak powiedział mi rzecznik Lewicy Łukasz Michnik, to iloletni staż dla wszystkich, bez względu na płeć, pojawi się w ustawie, zostanie rozstrzygnięte podczas najbliższego wyjazdowego klubu Lewicy zaplanowanego na 4 września. Niewykluczone, że ustawa trafi do Sejmu na 2 września. W tym posiedzeniu.
17: Jedna osoba ranna w wypadku na Krajowej 17 w Lubelskiem, koło miejscowości Buty, to jest trasa Zamość Tomasza w Lubelski. Osobówka zderzyła się z łosiem, policja w tej chwili kieruje tam ruchem wahadłowo. Ruch wahadłowy także o poranku na Krajowej 74 w miejscowości Paradyż w Łódzkiem. Tam z kolei ciężarówka zderzyła się z samochodem dostawczym. O NATO 3.0 rozmawiać ma w tym tygodniu przebywający w Europie wiceminister obrony USA Elbridge Colby. Taką informację przekazuje Pentagon. W planach podróży wizyty w Niemczech i w Belgii. Pierwszym przystankiem Colby'ego jest Stuttgart, gdzie spotka się z wysokimi rangą dowódcami i przedstawicielami dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych oraz dowództwa afrykańskiego USA. Następnie podsekretarz obrony do spraw politycznych uda się do Mons, Belgii, gdzie odwiedzi kwaterę główną sojuszniczych sił Europy, a na koniec kwatera główna NATO w Brukseli. Australii, briefing w Radzie Północnoatlantyckiej oraz spotkania z wysokimi rangą przedstawicielami państw sojuszu. Colby, przypominam, to jest kluczowy decydent w Pentagonie w kontekście trwającego przeglądu sił USA na świecie. To już ostatni tydzień wakacji dla uczniów, ostatni dzień odpoczynku dla nauczycieli, czas przygotowań do nowego roku szkolnego.
9: Już praca w szkole się zaczęła na serio, poprawki maturalne. No a od jutra już rady szkoleniowe, spotkaniowe, analityczne i organizacyjne na przyszły rok szkolny.
19: Spotkania z radą pedagogiczną, ustalenie pewnych dociągnięć, niedociągnięć organizacyjnych, ewentualne rozmowy z rodzicami, którzy chcieliby przenieść dzieci z jednej grupy na drugą i ewentualne tłumaczenie, co z tego ma wynikać.
17: Mówili Lechosław Rybka, dyrektor 20. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu oraz Jolanta Raczyńska z Poznańskiego Przedszkola nr 4. A teraz...
2: Pyszne fakty w RMF FM.
17: Ostatnia środa wakacji, dziś wielki finał akcji Pyszne, bo polskie. Przejechaliśmy Polskę wzdłuż i wszerz, jedliśmy, słuchaliśmy historii, zaglądaliśmy do kuchni, gospodarstw i małych manufaktur, a dziś jesteśmy na Lubelszczyźnie. A dokładnie jest tam Magdalena Wojtoń.
20: Dzień dobry.
17: Po śniadaniu czy przed?
20: Po kawie, bo na śniadanie wpadniemy do naszych słuchaczy, do Marysina. Kamila i Dawid poczęstują nas orzechami laskowymi z własnej plantacji i tym, co potrafią z nich wyczarować. Potem będziemy w Piaskach, tam czeka na nas rarytas i słynne flaki piaseckie. Smak, który zna już ponoć kilka pokoleń. A na koniec Fajsławice, ceniące lokalne produkty restauracja Jankes i prawdziwa uczta ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet. Będziemy, słuchajcie, gotować, próbować, rozmawiać o starych recepturach i o tutejszych smakach, o których zdaniem mieszkańców Lubelszczyzny powinna usłyszeć cała Polska. W menu, z tego co wiem, ale ma być dużo niespodzianek, będą pierogi z czerwoną fasolą, będzie zupa chłopska, zupa pokrzywowa, na nią czekam bardzo, będzie też tymianek, także już chyba mogę tak powiedzieć. Tak, Lubelszczyzno, zaczynamy!
17: Pyszne, bo polskie dziś w faktach. RMF FM, zapraszamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: Magdalena Karwat-Marek jest wasza teraz.
22: No i pogoda na resztę tego tygodnia zapowiada się dość wakacyjnie i ciepło, chociaż może się na razie nie zanosi, bo trochę na razie chłodno i mgły. Ale jak ktoś jeszcze jest na urlopie, możecie do nas o tym pisać pod 3322, to będzie raczej z tej pogody zadowolony. Codziennie cieplej, a piątek zapowiada się wręcz upalnie. Dzisiaj średnio 20 kilka stopni w ciągu dnia, najzimniej w górach, bo tam do 18. I w weekend pogoda się zepsuje, niestety.
21: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: Ale po zimnym lecie cała Polska jest wyćwiczona w planszówkach, to se znowu weekend posiedzimy, a, będziemy grać.
16: Chińczyka, Chińczyk,
15: Warcaby.
16: Grzybobranie.
15: W grzybobranie byśmy zagrali. Do tego sobie włączysz najlepszą muzykę, zrobisz jakąś taką zimową, ciepłą herbatkę.
22: Cynamonkę jakąś, czy tam szarlotkę.
15: No, naprawdę.
22: No,
15: żyć, słuchać,
22: piękne.
15: Nie umierać. Jest 5 po 7. Dzień dobry.
16: Jacek Tomkowicz.
15: Przemysław Skowron.
23: I Tomasz Olbratowski.
16: O, właśnie, to jest on.
15: I Magic Karwat-Marek, tak już to.

0: Agnieszka Chylińska i Królowa OS w RMF FM. Ale dobrze brzmi to radio. 7.12, tu Wstawaj i Szkoda Lata.
1: Powiem takie smutne zdanie.
0: Dawaj.
1: Wakacje się kończą.
0: Ajajaj.
1: No, ale remis w rezerwacjach.
0: Czyli?
1: Bo tu są już takie podsumowania wakacji.
0: No.
1: Tyle samo procent rezerwacji nad morzem, co w górach.
0: Że
1: czyli
0: tam...
1: Polacy sprawiedliwie się rozłożyli.
2: Właśnie o czym to świadczy? Że ludzie jeżdżą i tu, i tu.
0: Ale też wiesz, dzięki temu widzą i to, i to.
2: Tak.
1: No, z drugiej strony. I tu zjesz gofra,
0: tak.
1: I tu zjesz gofra.
0: Tu się nie opalisz i tu się nie opalisz.
2: No. A ci upadli są wszędzie.
3: Dawaj, Szkoda Lata. Tylko RMF FM.

0: Matt Condor MFFM, a na zegarach już 7:20.
1: Wstawaj, wstawaj, wstawaj, szkoda lata. RMFFM.
2: Ja mam ważną informację. Niemal 16 milionów złotych zamierza przeznaczyć na dostawę wyposażenia meblowego Warszawski Szpital Południowy.
0: 16 milionów.
2: Tak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita.
0: To jest ten słynny Szpital Południowy, o którym wszyscy usłyszeli dzięki ogromnym zarobkom lekarzy. To tak.
2: 16 milionów.
3: Tak, to drogo jest.
0: To jest drogo.
3: Ten Dawid Kacprzy, ten lekarz, prawda, tamtejszy koordynator, musiałby na to pracować no całe 10 lat.

0: sama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
7: Tu Dawid Podsiadło.
8: Hi, I'm Zara Larsson.
6: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: Po reklamie.
15: 7:30, a taka godzina oznacza jedno. Mamy dla Was fakty.
16: Punkt zwrotny w rosyjsko-ukraińskiej wojnie. Tak mówi były minister obrony Ukrainy Michał Fedorow.
17: Ja думаю, że zaraz...

0: Myślę, że nadszedł punkt zwrotny, który określi naszą przyszłą trajektorię, ale wygląda na to, że stopniowo, powoli przegrywamy. Tak przekonuje Fedorow w wywiadzie udzielonym agencji Reutera. Jak zaznacza, jest kilka miesięcy na podjęcie decyzji, które zmienią sytuację na korzyść Ukrainy. Ale mamy wszelkie szanse na pokonanie Rosji. Pokonanie oznacza zwycięstwo w tej wojnie. Biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego poproszono o skomentowanie tych wypowiedzi. Przekazało, że Fedorow, gdy zajmował jeszcze stanowisko ministra obrony, pozytywnie oceniał sposób prowadzenia wojny. Od tego czasu zmieniła się jedynie jego sytuacja osobista. 35-letni Michał Fedorow był ministrem obrony przez pół roku, został zdymisjonowany w połowie lipca. A za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM, m.in. relacje polsko-ukraińskie w pytaniach do Marcina Przydacza. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta będzie gościem Piotra Salaka. Firma SpaceX, należąca do multimiliardera Ilona Muska, ogłosiła, że wybuduje swoją największą jak dotąd platformę startową. Koszt budowy 100 miliardów dolarów. Starbase powstać ma w Luizjanie na południu USA. Jak informuje SpaceX, platforma będzie wykorzystywana do obsługi, i teraz uwaga, cytat, tysięcy lotów statków kosmicznych Starship rocznie, w tym misji na orbitę okołoziemską, Księżyc, Marsa i dalej. Koniec cytatu. No trochę jak baza Astral z kreskówki Toy Story. Lub też w polskiej wersji językowej.
1: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
0: Pierwszy Starship z tej nowej bazy w Luizjanie wystartować ma za 3 lata.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Magdalena Karwat-Marek, warto posłuchać. Naprawdę, my polecamy
4: Magicka. Bo to taka pogoda fajna. Tak. Bo jakbym miała wam powiedzieć, czy w Polsce będzie dzisiaj więcej chmur, czy więcej słońca, no to powiem szczerze, że jednak więcej słońca. Upałów nie będzie, ale będą nawet 24 stopnie na zachodzie. Poranek może być za to pochmurny i mglisty, więc uwaga na drogach. A na południu kraju mogą spaść przelotne opady deszczu, ale im dalej w ciągu dnia, tym tego słońca będzie więcej.
3: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
3: SMS przyszedł. Cześć chłopaki, proszę pozdrówcie moją przyjaciółkę Monikę, która pracuje w szkole, a teraz biedna na koniec wakacji siedzi w domu ze skręconą nogą. Wierzę w moc waszych pozdrowień.
5: Ale co, zróbmy takie, ten taki słynny sygnał uleczający.
3: Monika,
5: dobra?
3: Czekaj, Monika, przyłóż nogę do głośnika. No. Tym takim miejscem skręconym do membrany.
5: Tym miękkim.
3: Tym miękkim przyłóż. Już?
5: No, już jest, no. I teraz. Odcinam to! Coś nie nogę, tylko ból.
3: Ból.
5: Ból.
3: Wypalamy ogniem sprawiedliwości do trzeciego pokolenia wstecz cały ból.
5: Powinno działać. Pod warunkiem, że miałeś wystarczająco głośno.
3: Ale teraz słuchaj serwajwiora.

0: Dobra, fajne dziewczyny, super chłopaki, proszę teraz o uwagę. W RMF FM kończymy.
1: Ale tylko fajne dziewczyny i fajne chłopaki.
0: Jak ktoś jest niefajny,
1: to nie słucha.
0: Wraca głowę, zatyka uszy i robi tak. A fajni słuchają. Kończymy lato na bogato w RMF FM.
1: A z czym to się wiąże? To się wiąże z finałowym tygodniem sierpnia i z nagrodą główną, czyli okrągłym milionem złotych.
0: I uwaga, czegoś takiego dawna nie było. Jedno wasze zgłoszenie wchodzi do wszystkich losowań w tym tygodniu, które jeszcze przed nami, czyli to są te dzisiejsze, 3 jutrzejsze i 2 piątkowe. A w piątek ktoś na pewno wygra 155 tysięcy, luksusowe BMW 220 albo milion złotych.
1: Czyli jeden SMS to jest 6 okazji na 6 zer na waszym koncie i jedynkę z przodu, bo w każdym finale milion do wygrania.
0: Teraz ci niefajni nie słuchają, tylko tam
1: Ale to było, starać.
0: Trzeba było być fajnym. No. A wy wiecie, że jeden SMS to 6 okazji na 6 zer. I mamy coś super dla was w tym momencie. Wakacyjny bonus zagadka.
1: Wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474 w ciągu najbliższych 10 minut dostaną 1250 szans w dzisiejszym losowaniu. Ale jeśli poprawnie odpowiecie na zagadkę, wyślecie odpowiedź pod 7474, to dostaniecie dwa razy więcej szans w losowaniach, czyli aż 2,5 tysiąca szans.
0: I uwaga, podajemy zagadkę. Ma 5 liter, zaczyna się na S, kończy się na K.
1: Prowadzi przez góry.
0: Przez góry.
1: Można nim dojść na szczyt. Mm-hmm. Wędrują po nim turyści.
0: Mm-hmm. Wiecie co to?
1: No.
0: Pierwsza S, ostatnia K. Jeżeli wiecie, to odpowiedź na tę zagadkę wysyłacie pod 7474 i zgarniacie 2,5 tysiąca szans we wszystkich losowaniach w tym tygodniu.
1: A jak nie wiecie, co to jest, to po prostu RMF wysyłacie pod 7474 albo wchodzicie do gry na www.rmf.fm.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Wstawaj, szkoda lata. Wstawaj, szkoda lata.
3: RMF FM.
2: RMF FM.

0: przed chwilą robiliśmy szybką sesję uzdrawiania nogi.
1: SMS przyszedł pod 3322. Panowie, nie wiem, czy sesja lecznicza podziałała o pani Moniki. Na pewno podziałała na mojego kota. Uciekł z pokoju wystraszony. Kurczę, niedobrze to jest.
2: To co robimy?
1: To musimy w tym momencie, panowie, nadać taki dźwięk. To jednocześnie są takie masajskie czary na przywołanie kotów. Jeżeli wasz kot gdzieś jest daleko, dajcie głośniej, żeby kot usłyszał. Uwaga.
2: I krzyczymy miam, miam, miam, miam, miam, miam.
1: Szynka, szynka, szynka, szynka, szynka, szynka, ryba, szynka, szynka, szynka, szynka, ryba,
2: miam, miam, miam, miam,
1: miam. My jesteśmy kretynami.
0: Teraz się zorientowałeś? Grając masajskie czary na przywoływanie kotów. Na woskowrą. Powiem ci tak, lepiej późno.
2: No, refleksu to ty nie masz.
1: Jesteśmy kretynami, ludzie.
2: No bramkarzem byś nie mógł być.
1: Ludzie, co? My jesteśmy kretynami.
2: Ale nie, ale dajcie znać, czy koty przyszły.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: Tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Rekordowa nagroda główna
7: rozdana.
9: Drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 zł.
10: Ani nie mówiłaś, że grałaś.
7: Lato na bogato. Nagrody płyną do was hurtowo. Nagrodziliśmy już aż ponad 370 osób.
11: I nie mówimy stop.
12: Teraz nowy milion do zdobycia.
13: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
18: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
19: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
19: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
15: RMF FM.

0: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Dzieciaki, bystrzaki, no te to mają pomysły.
4: Zdanie, które mnie zmroziło: mamo, wypiłem szampon.
3: Bo przecież upał był. Dzieciaki, bystrzaki. Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
5: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
6: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
7: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Po reklamie.
2: Przed nami ósma. Co to oznacza, że w tym momencie w RMF FM mamy dla was fakty? Tomasz Staniszewski przy mikrofonie.
3: Zaczynamy fakty od policyjnej akcji w śląskich Żorach. Według relacji świadków padło kilkanaście strzałów. Koalicja rządowa na najbliższym posiedzeniu Sejmu spróbuje odrzucić weto Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej. A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dziś Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Już za chwilę w cztery oczy z Piotrem Salakiem. Nocna akcja policji w Żorach w Śląskiem. Od niej zaczynamy. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM, Marcin Buczek, z którym się teraz łączymy. Marcin,
4: dzień dobry.
3: Co udało się dotychczas ustalić w tej sprawie? Co już wiemy?
4: Wszystko to miało się rozegrać około 22:00. Wtedy, to są na razie bardzo wstępne informacje, próbowano zatrzymać kierowcę i wówczas także miało dojść do potrącenia jednego z policjantów. Padły również strzały. Na razie nie ma informacji o tym, aby ktoś zginął. Wszystko to, jak mówiłeś, działo się w Żorach, ale akcję prowadzili policjanci z innej komendy.
3: Zbieramy nowe informacje w tej sprawie. Słuchajcie faktów. Koalicja rządowa na najbliższym posiedzeniu Sejmu po raz kolejny spróbuje odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. W porannych faktach ponownie dziś Kacper Wróblewski.
5: Dzień dobry.
3: Kacprze, wcześniej takie próby, przypomnijmy, na przykład dotyczące ustawy o kryptowalutach, kończyły się fiaskiem.
5: Tak.
3: Na co więc teraz liczą rządzący?
5: Na wsparcie nowo powstałego klubu pod przywództwem Mateusza Morawieckiego, podkreśla Aleksandra Leo z Unii Centrum.
6: Teraz mamy trochę inną sytuację w Sejmie. Pojawił się klub parlamentarny Rozwój Plus i tu pytanie, jak zachowają się członkowie tego klubu?
5: A jak słyszę, będą oni wierni decyzjom prezydenta. Adam Dziedzic z PSL-u podkreśla z kolei, że koalicja nie może grać pod dyktando Karola Nawrockiego.
7: Gdybyśmy przyjęli taką formułę, że za każdym razem będziemy zachowywać się jak potulne baranki, nie byłoby to żadnego sensu. To trzeba w takim razie zlikwidować Sejm, Senat.
5: Według opozycji głosowanie nad wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej jest nieprzypadkowe.
8: Tusk planuje odwrócić uwagę opinii publicznej od tych spraw, którymi Polacy żyją i wprowadzić wątek światopoglądowy. To jest stara metoda Tuska.
5: Tak uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Do odrzucania prezydenckiego weta potrzeba ponad 270 głosów, a więc i głosów dzisiejszej opozycji.
9: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
3: Zaczynajmy zatem. W studiu Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy RMF FM Marcin Przydacz, czyli szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
10: Za chwilę o statusie osoby najbliższej, ale muszę pana zapytać o to, czym żyją media i czym żyje też klasa polityczna. Jest przełom w śledztwie Zonda Krypto, tak mówi minister sprawiedliwości Żurek i zapowiada, że będzie kontynuowane śledztwo także w sprawie, w tym wątku konferencji SIPAC, na której występował Karol Nawrocki, jeszcze kandydat na prezydenta. Jak pan sobie zamierza, czy jak Kancelaria Prezydenta zamierza sobie poradzić z tym kłopotem politycznym?
11: Panie redaktorze, pan prezydent w trakcie kampanii brał udział w wielu różnego rodzaju wydarzeniach, na które dostawał zaproszenie. To, że jednym ze sponsorów jakiegoś wydarzenia w tym wypadku była Zonda Krypto, no nie powodowała sytuacji, w której prezydent ma się nie spotykać z Polakami. Natomiast próba wiązania dzisiaj prezydenta z tamtą sytuacją, no jest oczywiście działaniem natury politycznej. Nie można od tego abstrahować. Zresztą,
10: ale wszyscy fakt, też pamiętamy o trzech wetach prezydenta w sprawie kryptowalut.
11: To może przejdźmy do szczegółów. To po pierwsze pan szef Zonda Krypto jest dzisiaj reprezentowany przez Romana Giertycha i mamy tutaj pomieszanie porządków. Z jednej strony jest to obrońca, z drugiej strony polityk Koalicji Obywatelskiej, więc rodzą się pytania o dzisiaj zaangażowanie tej sprawy w walkę polityczną. To po pierwsze. Po drugie, no mamy upolitycznioną prokuraturę, więc zaufanie do prokuratury, jeśli chodzi o działanie w tej sprawie, musi być musimy podchodzić z dużą rezerwą.
10: Ale pan wie o tym, że to jest sprawa polityczna, jeśli chodzi, bo Zonda Krypto dawało pieniądze na politykę.
11: Ale już odpowiadam, jeśli chodzi o weta. Po pierwsze, ten rynek jest regulowany rozporządzeniem MiCA, czyli unijnym rozporządzeniem, które weszło w życie. Rząd spóźnił się wiele, wiele miesięcy z doprecyzowaniem pewnych przepisów, to po pierwsze. Po drugie, ustawy, które pan prezydent zawetował w tym wypadku, i tak wchodziły w życie po kilku miesiącach, a w międzyczasie zonda krypto upadła, więc te rozwiązania w ogóle nie dotyczyłyby tej sprawy.
10: A abstrahując już od tego, panie redaktorze,
11: ale muszę skończyć, zonda krypto była zarejestrowana w Estonii, a ten porządek ustawowy miał dotyczyć porządku polskiego. Więc to jest próba, widzi pan, przyklejenia niekomfortowej sprawy prezydentowi w sytuacji, w której zawaliły służby i prokuratura państwa polskiego rządzonego się przez Donalda Tuska.
10: Zapytam pana jeszcze o status osoby najbliższej.
11: Chciałem, że pan o kawę zapyta. Bardzo dziękuję. No nie jest kawa z żołędzi, bo słyszałem, że tutaj Stefan Maria Antonina.
10: Cieszę się, że pan śledzi w takim razie nasze rozmowy.
11: Proponuję Polakom picie kawy z żołędzi, skoro drożeje kawa. Ja bym wolał, żeby generalnie produkty w Polsce rolne taniały, a nie drożały.
10: A czy nie wolałby pan, żeby rozwiązana była sprawa statusu osoby najbliższej, żeby takie rzeczy jak wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej, do formy pochówku, żeby to wszystko było rozwiązane? Dlaczego prezydent się nie chce na to zgodzić?
11: Jak rozumiem, wracamy znów do tej samej dyskusji, która już została w Polsce przeprowadzona. Wiemy, że ta ustawa tylko nazywa się ustawą o statusie osoby najwyższej, de facto jest próbą wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich i w tym sensie jest niezgodna z polską konstytucją, bo konstytucja tutaj...
10: Całą bibliografię mogę panu przedstawić prawników, którzy mówią, że artykuł 18 wcale niekoniecznie definiuje tego, że nie mogą być w Polsce związki partnerskie.
11: Tylu prawników, tyle opinii. Zdaniem pana prezydenta, pan prezydent ma tutaj kluczowe znaczenie w procesie legislacyjnym. Ta ustawa podważa artykuł 18. Natomiast...
10: A kiedy prezydent przedstawi własny projekt?
11: Jaki jest cel tej dyskusji? Przecież wiadomo, że to weto nie zostanie odrzucone. Chodzi o to tylko, aby wywoływać kolejną awanturę. Ten rząd nie ma się czym pochwalić, nie ma nic poza aferami, które przez ostatnie wakacje się przetoczyły. No przypomnijmy, 600 milionów złotych, które miały być przeznaczone na kampanię de facto promocyjną. No na szczęście dla Polski, dla polskiego budżetu, osobę, którą wytypowano do tego, no skompromitowała się.
10: I tu musimy postawić kropkę, panie ministrze. No, nie zdążyłem pana zapytać o projekt prezydencki, jeśli chodzi o status osoby najbliższej. I zapytam pana, panie prezydencie,
11: ile pan będzie
10: ale słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy. Również polecamy dalszy ciąg naszej rozmowy w Radiu RMF 24 i oczywiście w naszych mediach społecznościowych.
3: Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Jak słyszeli państwo, od teraz w naszym informacyjnym Radiu RMF 24, tam ciąg dalszy porannej rozmowy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Masz słuchawki? Masz.
14: No
2: ale
14: mam.
2: Ty wiesz, że w radiu każdy głupi potrafi ze słuchawkami.
14: Myślałam, że to olutka, ale to były moje, nie poznałam moich słuchawek.
2: Bez słuchawek sobie zrób.
14: No wiesz, to następną pogodę, bo od dzisiaj
15: też
14: pogoda
15: to moje.
14: Robi się ładniejsza, coraz ładniejsza. Słońca będzie całkiem dużo i
2: tak
14: codziennie będzie
2: my?
14: Tak trochę cieplej. No nie, aż tak ładna to nie będzie jeszcze dzisiaj. W piątek będzie tak ładna jak wy, bo to nas czeka wtedy najładniejszy dzień w całym tygodniu. Taki ładny jak Przemek, Jacek i Tomuś.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Nadaliśmy najpierw dźwięk leczący nogi, potem nadaliśmy dźwięk przywołujący koty i przyszedł SMS, że to się łapie po dostawę Lex Szarlatan. Czyli chyba mamy przerąbane.
15: Ale nie, bo my za to w ogóle ani grosza nie wzięliśmy.
2: Nie, to nie, to było za darmo.
15: To wszystko jest dla dobra Polski.
2: Dla kraju, z Afryczką.

0: I zaraz będzie po wakacjach. O. Człowiek się nie opalił, a tu pyk.
1: I potem co? 1 listopada będzie grobing, tak. A potem wiadomo, Sylwester.
0: I po świętach i tyle.
1: Tak.
0: A na www.rmf.fm razem z nami przenosicie się z powrotem do szkolnej ławki. Wspominamy swoje czasy, ale też wybieracie sobie sprzęty z oferty Media Expert, które to sprzęty mogą pomóc waszym dzieciom w nauce i w odkrywaniu nowych przedmiotów w tym roku szkolnym.
1: Cześć Gosiu.
0: Cześć Gosia.
1: Gosia z Gliwic.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Ty wybrałaś sobie tutaj z oferty Media Expert tablet Lenovo IdeaTab z pamięcią 8 GB RAM-u.
0: I wskazałaś, że to się przyda w języku angielskim, tak? Dlaczego?
2: No właśnie, nie dla siebie, tylko dla córki, która się uczy angielskiego, tak, i rozmawia ze swoją kuzynką regularnie z UK i też próbuje na swoich sił na wakacjach.
0: Super.
2: Także no, zdecydowanie dla córki tablet.
1: No, na takim tablecie to się będzie dobrze gadać. No,
0: ale też można sobie słuchać RMF-u na tablecie, a my gramy angielskie piosenki. Angielskie, takie na przykład.
1: Every breath you take.
0: Show me your body, show me be your body.
1: In the shadows, Różne, to jest wszystko po angielsku. Pewnie nie wiedziałaś, a to jest po angielsku. No.
2: Gosia, tak to widzę.
0: Gosia, mamy dla ciebie kartę podarunkową wartości 1000 zł do Media Expert i sobie kupisz ten sprzęt, tego tableta albo coś innego.
2: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy gorąco, cudownego dnia życzymy, a was...
2: No będzie cudowny, dziękuję.
1: Dzięki, a wszystkich słuchaczy oczywiście zapraszamy na www.rmf.fm do dalszego udziału w konkursie.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: wszystko, co najlepsze macie w RMF FM. Najlepsza muzyka, 20 minut po godzinie 8 i oczywiście sprawdzamy, co się dzieje na świecie, żebyście dojechali na przykład do pracy najlepiej poinformowani.
1: Teraz sprawdzimy, w jakim miejscu są stosunki amerykańsko-kanadyjskie, bo po tym jak Donald Trump nałożył cła na Kanadę, Kanadyjczycy na USA, na co Trump powiedział, że podwoi cła, to dzieje się dalej.
2: No i ja słyszałem, że premier prowincji Ontario, no to kazał Trumpowi, tu będę cytował,
1: no.
2: Tu będę cytował, po całym mnie w dupę.
0: Tak,
2: Kiszaj S.
0: A w odpowiedzi Donald Trump mówi, że zmieni nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
1: Ameryka. To skromniutko. Ja myślałem, że zmieni jednak na jezioro Trumpa. Czyli patrzcie, skromność, umiar i wyważenie cechują jednak tego, no, skromnego jakże człowieka.
3: Tu RMF FM. Szkoda lata. Szkoda lata w RMF FM.

0: Black Eyed Peas. A, nie myśleliście, że wam zagramy, nie?
1: To nie, tak, nie, myśleliście, że, może to, że może tamto.
0: Że Śmietek Fok poleci, czy tam Śmietek Szcześniak, czy co.
1: Black Eyed Peas normalnie. A za chwilę polecą fakty i fakty sportowe. Bądźcie z nami.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: I jak się sprawdził nowy Changan?
4: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
5: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
6: Gotowa na powrót do szkoły?
7: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
6: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
5: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie. Po reklamie.
13: 8.30, dajmy głośniej, posłuchajmy faktów w RMF FM.
14: Ustawa o statusie osoby najbliższej jest nią tylko z nazwy. W praktyce jest próbą wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Jak informowaliśmy w faktach o 8, koalicja rządowa na najbliższym posiedzeniu Sejmu po raz kolejny spróbuje odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej.
15: Konstytucja tutaj...
16: Całą bibliografię mogę panu przedstawić prawników, którzy mówią, że artykuł 18 wcale niekoniecznie definiuje tego, że nie mogą być w Polsce związki partnerskie.
15: Prawników, tyle opinii. Zdaniem pana prezydenta, pan prezydent ma tutaj kluczowe znaczenie w procesie legislacyjnym. Ta ustawa podważa artykuł 18.
14: W całą rozmowę Piotra Selaka z Marcinem Przydaczem na filmie znajdziecie na

0: stronie rmf24.pl. Do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie powiatu myślenickiego w Małopolsce wysłano o poranku alert informujący o przedpołudniowych ćwiczeniach z wykorzystaniem syren. To jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia zaplanowano przed południem od 10 do 12 na terenie miasta i gminy Myślenice. Co dzieje się w naszym mózgu, gdy musimy zajmować się kilkoma rzeczami naraz? Amerykańskie badania, których wyniki publikuje tygodnik Nature, przynoszą tutaj zaskakujące wnioski.
1: Okazuje się, że mózg nie dzieli uwagi na jedno, drugie czy trzecie zadanie, ale tak jak nowoczesna nawigacja GPS, na bieżąco analizuje całą sytuację i proponuje najlepsze działania, uwzględniając zmieniające się warunki.
0: Grzegorz Jasiński w studiu. Grzegorzu, naukowcy odkryli tutaj aktywność rejonu mózgu, o którym sądzili, że zajmuje się czymś zupełnie innym.
1: Tak, chodzi o hipokamp. Dotychczas ten obszar mózgu kojarzony był głównie z procesami uczenia się i zapamiętywania. Teraz badacze wykazali, że nie tylko przechowuje wspomnienia, ale także przewiduje możliwe przyszłe scenariusze i wspiera planowanie kolejnych działań. Pełni rolę swoistego koordynatora, dzięki któremu jesteśmy w stanie płynnie dostosowywać swoje zachowanie do zmieniających się okoliczności i skutecznie realizować wiele celów jednocześnie.
0: No to za chwilę płynnie przechodzimy do faktów sportowych.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: W faktach sportowych RMF FM na początek kajakarskie Mistrzostwa Świata w Poznaniu. Patryk Sewański.
4: Dzień dobry. Na poprzednio taka impreza w tym mieście odbyła się w 2010 roku. Kajakarstwo to jest dyscyplina, o której przypominamy sobie właśnie najczęściej podczas tych największych sportowych imprez i umówmy się, zawsze liczymy na jakieś biało-czerwone medale. Teraz dojdą do tego wyjątkowe emocje. Liczy się z nimi na przykład poznanianka Martyna Klat.
5: Rodzina, znajomi przyjdą licznymi grupami. Tor w Poznaniu świetnie przygotowany. Też jesteśmy zadowoleni, że właśnie tutaj wśród swoich kibiców będziemy mogli spełniać swoje marzenia.
4: No, te marzenia sięgają oczywiście podium. Wioślarskie Mistrzostwa Świata za to w Amsterdamie. Trzymamy kciuki za te polskie medale. No i dopingujemy także nasze siatkarki. Polki odniosły trzecie zwycięstwo na Mistrzostwach Europy i trzeba przyznać, że zagrały dużo lepiej niż w meczach z Węgrami i Łotwą. Wczoraj pokonały 3-0 reprezentację Słowenii. Do rozpoczęcia drugiej fazy eliminacji Mistrzostw Świata szykują się z kolei nasi koszykarze. Pierwszą fazę zakończyli z kompletem zwycięstw. Awans na turniej jest więc blisko, ale trzeba jeszcze wyszarpać punkty na parkiecie. Jutro nasza drużyna zagra w Rydze z Izraelem.
6: Atmosfera jest bardzo dobra. Powiedział, że jak zawsze. Oczywiście dochodzą do tego emocje, aczkolwiek wydaje mi się, że z tą grupą już na tyle dobrze się czujemy, że to nam tylko pomaga w tym, żeby być bardziej skupionym.
4: Tak mówił rozgrywający Andrzej Pluta. W Anglii Tottenham poszukuje kolejnych wzmocnień. Teraz do drużyny dołącza Savinho, Brazylijczyk kupiony z Manchesteru City za 85 milionów funtów. No, latem Tottenham wydał na wzmocnienie już blisko 300 milionów, ale pierwszy mecz sezonu przegrany. To było 0-3 z drużyną Brentford. Martyna Kubka awansowała do drugiej rundy kwalifikacji tenisowego wielkoszlemowego US Open. Swój mecz przegrał niestety Max Kaśnikowski.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Magdalena Karwat-Marek, prognoza pogody wakacyjnej.
8: Jeszcze cały czas są wakacje. I ten dzień zapowiada się w sumie dość wakacyjnie, dość przyjemnie, pogodnie i prawie bez deszczu. Mówię prawie, bo w rejonach podgórskich, może też tak w okolicach Krakowa, zapowiadają się przelotne opady. I największe zachmurzenia będą właśnie na południu kraju, a najcieplej z kolei zapowiada się na zachodzie i w centrum, tam nawet do 24 stopni. Za to już jutro deszczu nie powinno być nigdzie, a temperatura znowu wzrośnie.
7: A w RMF FM w tym momencie muzyka najlepsza pod słońcem, Wiktor Waligura.
9: I on śpiewa o tym, że są cztery pory roku.
7: Bo myśmy liczyli.
8: I ma rację,
7: chłopak. Patrzyliśmy w kalendarz, liczyliśmy i są pierwsza, druga, trzecia. Tak, i potem jest właśnie
8: czwarta. I teraz mamy drugą. No.

0: I co? No, i można fajnie zagrać. I
1: możliwości
0: można,
1: jest kilka.
0: No, jest przyjemny.
1: Możesz stać. Tak, o, se tam
0: po prostu dłubać, stać.
1: Dłubać w nosie, ale możesz zmienić swoje życie. W tym momencie w RMF FM. Bo to są wakacyjne sejfy. My kończymy lato na bogato i przed nami finał. Finałowy tydzień sierpnia.
0: I załatwiliśmy wam coś, że... Bo żeby jednym zgłoszeniem wejść do wszystkich losowań w tym tygodniu, które jeszcze przed nami, czyli dzisiejsze losowanie o bańkę, trzy jutrzejsze i dwa piątkowe, i w piątek ktoś na pewno wygra 155 tysięcy, luksusowe BMW 220 albo milion złotych.
1: Czyli jeden wasz SMS.
0: Jeden!
1: Jedno wasze wejście do zabawy.
0: Jedniutki!
1: To jest 6 okazji na 6 zer na waszym koncie, bo jeden SMS bierze udział we wszystkich tych 6 finałach.
0: A dwa SMS-y jeden. To jest... 12 okazji.
1: I teraz patrz, widzisz fajnego chłopaka, widzisz fajną dziewczynę i masz takie opcje, że albo stoisz i się czaisz i tak nie wiesz, albo idziesz i mówisz no cześć.
0: Tak. I to właśnie...
1: Zróbcie to no cześć teraz.
0: I to właśnie wejdźcie do gry. Teraz. To jest ten moment.
1: Żeby was pchnąć w kierunku zmiany waszego życia, mamy dla was jedyną dzisiaj super godzinę.
0: Tak. I teraz przez godzinę.
1: Aż to 60 minut. Tutaj.
0: 1400 szans jednym SMS-em, czyli 1400 szans wpada jednocześnie do 6 losowań.
1: Wysyłasz jednego SMS-a i on pracuje w 6 losowaniach razy 1400. To nie było czegoś takiego jeszcze w RMF-ie.
0: No, a na pewno nie dzisiaj. Wejdźcie do gry, zagrajcie o swoje marzenia. RMF wyślijcie pod 7474.

0: RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Ptasie mleczko Ewedel 340 gramów, różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2 plus 1 gratis. Limit 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
11: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
12: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
15: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
16: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
3: Po reklamie.
18: My tu się bawimy, a ty śpisz? Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.

0: Donna Marie Lucenzo, RMF FM, Danza Kuduro, jest 8:53.
1: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Budzimy was wakacyjnie w RMF FM.
2: Najważniejsze informacje. Dziennikarz Michał Piękoś sprawdzał siedzibę Fundacji Marka Polska pani profesor Mróz-Gorgoń, tej od raportu AI. Pod adresem jest firma od wirtualnych biur, są tam zarejestrowani kierowcy Ubera i fundacja od marki polskiej.
0: Czyli patrzcie, kierowcy dowożą, a fundacja nie. Jest w tym, powiem wam, jakaś ciekawa logika, jest jakieś takie zabawne uśrednienie.
2: Ja bym jednak dał fundacji 670 planowanych milionów złotych.
0: Tak? Przecież
2: będzie jeszcze ciekawiej i jeszcze zabawniej. A oto niełatwo.

0: Kaigo i Selena Gomez w RMF FM. Za chwilę punktualnie o 9:00 u nas kolejna porcja faktów.
1: Reklama.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
3: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
14: Do euro przyjdź.
13: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest prawie 9:00. A skoro tak, to mamy dla was fakty.
15: W studiu faktów RMF FM Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
0: Redaktor Tomasz Staniszewski.
15: Redaktor, tak.
16: Marcin Przydacz o sprawie giełdy Zonda Krypto. Krótko.
17: Zawaliły służby i prokuratura.
16: Usłyszeliśmy w porannej rozmowie w RMF FM. W faktach także czeski bohater dywizjonu 303. Szkoły na ostatniej prostej przed pierwszym dzwonkiem.
18: Nie, no słaba jest demografia.
16: O 9:00 także akcja Pyszne po polskie i obiecuję, bardzo orzechowe. Zapraszam. Mamy upolitycznioną prokuraturę. Rynek kryptowalut jest regulowany rozporządzeniem unijnym, a rząd spóźnił się z doprecyzowaniem przepisów. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta odniósł się w ten sposób do śledztwa w sprawie Zonda Krypto.
17: Szef Zonda Krypto jest dzisiaj reprezentowany przez Romana Giertycha i mamy tutaj pomieszanie porządków. Z jednej strony jest to obrońca, z drugiej strony polityk Koalicji Obywatelskiej, więc rodzą się pytania o dzisiaj zaangażowanie tej sprawy w walkę polityczną.
16: Tyle. Marcin Przydacz. Cała poranna rozmowa jest na rmf24.pl. A straty klientów giełdy kryptowalut Zonda Krypto szacowane są na co najmniej 350 milionów złotych. W czeskiej Pradze wieczorem miała miejsce premiera filmu Samotny Wilk, opowiadającego o Józefie Františku, który podczas bitwy o Anglię walczył w polskim dywizjonie 303.
19: Ja jestem Józef František.
16: Na premierze był czeski prezydent Petr Pavel, minister obrony Jaromir Zuna oraz szef sztabu generalnego Mirosław Chlawacz. Film w reżyserii Andrzeja Wawerki jutro trafia do czeskich kin.
20: Wow! Zepsuł pan całą akcję.
18: naraził pan na niebezpieczeństwo innych pilotów?
16: W tym filmie m.in. słyszany Piotr Trojan, Czech, często odłączał się od szyku, stąd właśnie przydomek Samotny Wilk. Między 2 a 30 września 1940 roku 17 potwierdzonych trafień. Tym samym Józef Franciszek został najskuteczniejszym niebrytyjskim pilotem bitwy o Anglię. Początek roku szkolnego za niespełna tydzień. Uczniowie łapią zatem ostatnie chwile wolnego, a dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz nauczyciele już w wirze pracy, układanie grafików, spotkania rad pedagogicznych. W tym roku pedagodzy zwracają uwagę na problemy związane z mniejszą liczbą uczniów. Niż demograficzny jest bardzo odczuwalny, usłyszał dziennikarz RMF FM w Poznaniu.
20: Mamy jeden oddział mniej. Także były 4 oddziały, teraz są tylko 3 oddziały. To jest zdecydowanie mniej, ale szczerze powiedziawszy nawet lepiej, dlatego że mamy jedną salę do wykorzystania na zajęcia socjoterapeutyczne, ewentualnie na integrację sensoryczną, także do tych zajęć dodatkowych, które w planach przedszkola mamy.
16: To Jolanta Raczyńska z poznańskiego przedszkola numer 4.
21: Polskie smaki w faktach RMF FM.
16: Akcja Pyszne bo Polskie także zamyka wakacyjną trasę. Zamyka dziś na Lubelszczyźnie. Nasz żółto-niebieski konwój zatrzymał się w Marysinie. Łączymy się z Magdaleną Wojtoń i Dominikiem Smagą. Gdzie dokładnie jesteście?
22: U Kamili i Dawida w Familii Nas. To jest rodzinne gospodarstwo z sadem leszczynowym. Koło nas mnóstwo drzew. Stoimy w pięknym słońcu. A w zgłoszeniu do naszej akcji napisaliście, że wkładacie w tę pracę całe wasze serce i w słoikach umieszczacie smaki regionu. Jak smakuje wasza Lubelszczyzna?
23: Smakuje orzechem laskowym. Naszym orzechem laskowym prażonym z naszej plantacji.
22: Ale zrobiliście dla nas przywitanie. Co tutaj jest?
23: Tutaj przed państwem jest orzech laskowy w karmelu, prażony, orzech laskowy po prostu uprażony, pasta z orzechów laskowych 100%, jak i krem z orzechów laskowych z dodatkiem kakao, mleka w proszku oraz cukru.
22: Tomaszu, odjadłeś kiedyś majonez z orzecha laskowego?
24: Orzechowy, nie.
22: Aha. Dominiku,
24: zrobisz... coś takiego. Tu właśnie coś takiego.
22: Czy możesz
24: takiego
22: się poświęcić i spróbować?
24: Ja się nie muszę poświęcać.
22: To poświęcenie to mówię z takim przymrużeniem oka.
24: Mogłaś nie zauważyć, ale ja już próbowałem. Świetny. Świetny, wszystko robicie sami?
23: Całe, wszystkie produkty od nasadzeń po zbiory i całe przetwórstwo tak wykonujemy sami razem z mężem.
22: No to w takim razie my się bierzemy za testowanie, a oprowadzicie nas po swoim orzechowym królestwie?
23: Oczywiście, że tak, zapraszam.
22: Idziemy, a za godzinę razem z Dominikiem opiszemy wam najciekawsze miejsca. Spróbujmy.
16: No właśnie, no to po kuleczce o 10 wracamy do tego leszczynowego sadu w Marysinie, 40 km na południowy wschód od Lublina. Wystarczy zjechać z ekspresowej S17.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Magdalena, dwojga nazwisk przed nami. Posłuchajmy, co w pogodzie.
26: No dzisiaj do 9 mogły utrzymywać się mgły, no ale już teraz minęła 9 i w większości regionów powinno być pogodnie i słonecznie, tak bez opadów. Większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu mogą się utrzymywać jedynie na południu kraju, tak w rejonach górskich, podgórskich. I trochę więcej chmur może też się pojawić na północnym wschodzie kraju, czyli w pobliżu Suwałk. No i już jutro nie powinno nigdzie padać.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Olbratowski jest, Tomkowicz jest, Karwat Marek obecna, Skowron jest. Wszyscy są, to wszyscy są. To jest, no.
27: Jeszcze wpiszcie pod 3322, czy wy jesteście.
0: To wpiszcie to.
27: Wpiszcie, kto jest przy radioodbiorniku, żebyśmy wiedzieli, do kogo mówimy.
0: A nie, że tak gadamy se weter, a tam nikogo tak. Nie ma, to nie.
27: Jeszcze napisz, nie? Tam Romek z Konina na przykład, nie? Bożena z... Skąd?
0: Z Racławowic.
27: O, na przykład.
0: Piszcie.
27: Piszcie, 3322 to jest ważne.

0: Aś narobił. Ja myślałem, że nikt nas nie słucha, że my tu co siedzimy.
1: W trzech.
0: Że tylko panna dyrektor czasem tam nam pokiwa palcem karcąco, co się okazuje.
1: Trochę nam się systemy przewiesiły. Po 3-3-2-2 pisaliście skąd jesteście, kto nas słucha. Sprawdzaliśmy listę obecności.
0: No i uwaga, lista obecności, słuchacze, wstawa i szkoda lata. Hej, tu Paweł, kierowca śmieciarki ze Szczecina. Pozdrawiamy.
1: Bernard Subsk, słucha i pozdrawia.
2: Sławek z Częstochowy, ale w Niemczech
0: jest. A Kasia z Gdańska, ale w Radunicy jest.
1: Sebastian z Pikulic.
0: Tadek z Wideł Wisły jest.
2: Tak, Rafał w Iweko słucha.
1: Agnieszka z Bełchowa.
0: Nakło Śląskie przesyła Kasia, pozdrowienia.
1: Oj, tu jestem chłop z Podlegnicy.
2: Fajnie.
1: A wiecie, co się stało Podlegnicą?
0: No
1: a
0: wiem, Adrian z Długołęki, Robson z Miedzianej, Marcin z Trzcianki, Adam z Lyonu, Asia z Irlandii.
2: Kurczę. Andrzej i Olgiert z Hyundai'a.
1: Fajnie. Hyundai to jest tam za tym, za Warszawą po prawej.
0: Nagrzynie, jak się jedzie.
1: Basia z Mińska Mazowieckiego, przy desce do prasowania. Żabka i Borys z Wolsztyna.
0: Wszystkie Baśki to fajne chłopaki.
1: Jacek z Leicester to jest też za granicą.
0: Jurand ze Spychowa.
2: To co go
0: w PCK oślepili.
1: Bodzio z Jasła. Jestem, pozdrawiam. Napisał. Dobra, nie wymienilibyśmy wszystkich.
0: Nie, bo to jest, nie wiem, systemy nam się zwiesiły.
1: Ale fajnie, że jesteście. I w prezencie mamy dla was najlepszą muzykę.
0: Dla każdego, kto ma włączone radio teraz. Natasza Belling.

0: Months Below.
1: W RMF FM, 9:24 na zegarach. Uwaga, lato na bogato w RMF FM.
2: A co byście powiedzieli na to, żeby zarobić tak na koniec sierpnia 1 000 000 złotych?
1: Czyli tak zwanego dużego banioka. A duży baniok, to poszalejesz.
2: Tak, a baniok to jest co innego niż gliniok.
1: To jest gliniok, jest nie. Gliniok zły, baniok dobry. Słuchajcie, najważniejsze. Jedno wasze zgłoszenie teraz wchodzi do wszystkich losowań w tym tygodniu, które jeszcze przed nami, czyli do dzisiejszego. Tu jest bańka. 3 jutrzejsze, tutaj też w każdym jest bańka. I 2 piątkowe, a w piątek na pewno. Na bank, na stówę. Ktoś wygra albo 155 koła, albo luksusowe BMW 220, albo dużego banioka. Czyli milion.
2: Nie lubimy was pospieszać, nie. Tylko tak, bo uruchomiliśmy super godzinę i ona się już powoli kończy. Więc...

0: No, czegoś takiego dawno nie było. Jedno zgłoszenie wchodzi do wszystkich losowań w tym tygodniu, które jeszcze przed nami. To dzisiejsze, 3 jutrzejsze i 2 piątkowe. I w piątek ktoś na pewno wygra 155 tysięcy, luksusowe BMW 220 lub 1 000 000 złotych. Jeden SMS równa się 6 okazji na 6 zer na waszym koncie, bo w każdym finale 1 000 000 do wygrania. No a teraz pełne skupienie. Uważajcie i sprawdzajcie swój numer telefonu. To są szczęśliwe numerki. 1 i 6. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1100 szans, ale kto ma 1 i 6 w swoim numerze, dostaje 2 razy więcej, czyli aż 2200 losów. Nie muszą być po kolei 6 i 1 obok siebie, nie muszą być właśnie obok siebie. Ważne, żeby były oba. 1 i 6. To są szczęśliwe numerki. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. 1100 losów lub 2200. Tylko przez 10 minut. Zegar ruszył. RMF 7474.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.

0: na Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
5: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
4: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
5: Pyszne, bo polskie.
4: Słuchaj w RMF FM.
6: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD.

0: tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: RMF FM.

Nie, 2 minuty 37 sekund. Jedno wejście do gry, 6 losowań i szczęśliwe numerki. Jedynka i szóstka w numerze telefonu daje wam aż 2200 losów. Ostatnie 2 minuty szczęśliwych numerków. 6 losowań w każdym z finałów, 1 000 000 złotych. Hasło RMF pod 7474.

0: to jest to lato.
1: Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM. No, dziś 46 lat kończy... Tak jest, Kevin, ten sam Kevin w domu. Aktor Macaulay Culkin urodził się w Nowym Jorku, raczej nie sam.
2: O czym jeszcze mogliśmy zapomnieć? Kevin!
1: No, to tak wam przypominam, żeby nie było, że ktoś znowu zapomniał o Kevinie. A to jest muzyka, która wam na pewno coś przypomni. Z wakacji, z końcówki sierpnia. It must have been love. Roxette. Tu RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Szef CIA poleciał do Moskwy. O co chodzi w tym spotkaniu? Słuchajcie faktów o 11.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
5: Gotowi na weekend? No to jazda!
4: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
5: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
4: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Przepis na lato.
9: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
4: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7:00 w RMF FM.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
0: I sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Fakty w RMF FM. 11. Tomasz Staniszewski.
14: Polski wątek w aferze ze skażonymi salmonellą jajami w Belgii. Od tej sprawy zaczynamy. Potem komentarz do tej wizyty.
15: John Ratcliffe has visited Moscow as CIA director.
14: Szef CIA w Moskwie, o czym rozmawiał? Tutaj dużo znaków zapytania. Wieczystej Kraków, nowy trener, a akcja Pyszne bo Polskie dziś na Lubelszczyźnie. Nowe miejsce, nowe smaki. W faktach o 11. Polski wątek w aferze ze skażonymi salmonellą jajami w Belgii. Chorych, którzy zjedli trefne jaja, jest już w tym kraju ponad 300, część z nich trafiła do szpitali. Ogniskiem salmonelli farma Lirko w Hiel, a na linii faktów korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginio. Kasiu, wyjaśnijmy, na czym polega ten polski wątek w tej sprawie.
16: Polska pojawia się w związku z wykrytą w Belgii salmonellą w unijnym systemie wczesnego ostrzegania RASF wraz z 7 innymi krajami. Nie oznacza to automatycznie, że skażone jaja trafiły do Polski. Rzeczniczka Belgijskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności Ellen Bonte powiedziała mi, że najprawdopodobniej ktoś kupił jaja w belgijskiej firmie, zakup zarejestrował na polską firmę, a jaja nigdy do Polski nie trafiły. Belgowie podkreślają jednak, że nie mogą na 100% tego potwierdzić. Zdaniem belgijskiej rzeczniczki to polskie służby muszą sprawdzić, czy firma rzeczywiście otrzymała te jaja i co się z nimi stało. Wysłałam wczoraj pytanie do Głównego Inspektoratu Weterynarii i czekam na odpowiedź.
14: Wczorajsze rozmowy dyrektora amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej Johna Ratcliffe'a w Moskwie dotyczyły kontaktów między służbami bezpieczeństwa. To są słowa rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa z rozmowy z dziennikiem Washington Post. Żadnych innych szczegółów rozmów nie ujawniono. Wall Street Journal pisał natomiast wcześniej, że szef CIA miał przekazać ostrzeżenie dla Rosji przed planami prowokacji przeciwko NATO lub też doniesień o przygotowaniach do rosyjskiej mobilizacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uhonorował tymczasem amerykańskiego miliardera Ilona Muska Orderem Wolności, najwyższym odznaczeniem państwowym nadawanym obywatelom innych państw. Ukraina ma 50 tysięcy terminali Starlink, prawie 30 tysięcy, przypominam, przekazała Polska. Żyli Kokopić, tymczasem nowym trenerem Wieczystej Kraków. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca sezonu piłkarskiej ekstraklasy z opcją przedłużania na kolejny rok. Zaczynał w NK Luczko, potem był Hajduk Split, Pafos, Dynamo Zagrzeb i ostatnio Dynamo Bukareszt. W Wieczystej trener zastąpił Kazimierza Moskala, który został zwolniony w sobotę po przegranych 2-3 derbach z Krakowią. A nowy trener zadebiutuje już w sobotę w kolejnych derbach Krakowa, tym razem z Wisłą.
17: Razem tworzymy fakty.
14: Wielki finał akcji Pyszne bo Polskie dziś na Lubelszczyźnie. Na naszej wyjątkowo długiej liście wakacyjnych i nie tylko wakacyjnych kulinarnych przysmaków według was musiały znaleźć się flaczki, na które do Rarytasu w Piaskach przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Tam właśnie na miejscu Magdalena Wojtoń i Dominik Smaga.
18: Dzień dobry.
16: Jesteśmy.
14: Smakuje ten
16: test przysmak? Przeprowadza właśnie w tej sekundzie Dominik, nasz radiowy ekspert od tej potrawy. No i jak?
18: Świetne, genialne. Michał Szczepanowski, szef kuchni, razem z nami. Jak powstało to dzieło? Bo ten piękny pomidorowy kolor wcale nie jest zasługą pomidorów.
19: Oczywiście, że nie. Ten kolor jest zasługą papryki, wysokiej jakości papryki podsmażonej na masełku.
18: Oprócz tego sekretem są przyprawy. Tu musi być dużo przypraw. To jest taka esencjonalna, dosyć ostra potrawa.
19: No przede wszystkim to dobry wywar. Wywar musi być naprawdę wysokiej jakości na mięsie wołowym. Najlepiej szponder wołowy. No i od tego zaczynamy produkcję naszych flaków. Następnie przyprawy, tak jak pan powiedział, musi być imbir, musi być gałka muszkatułowa, musi być ta wspomniana wcześniej papryka. No i rzekomy flak, który też jest najwyższej jakości. Nie może być ten taki pospolity.
16: Tak jest, no i wyraz twarzy Dominika oraz liczba gości, go się cały czas machamy, im cały czas przychodzą do was, powoduje, że możemy na wasze ręce złożyć certyfikat pyszności RMF FM. Gratulujemy, a my ruszamy dalej.
14: No to teraz kierunek Fajsławice, Zielarskie, serce Lubelszczyzny. A w RMF FM zaczynamy fakty kulturalne w studiu Marlena Chudzio.
20: Dzień dobry. Kolekcja Poznańskiego Muzeum Instrumentów Muzycznych zostanie cyfrowo skopiowana. Najcenniejsze okazy będą badane tomografem komputerowym.
21: Badanie tomografem daje nam bardzo, bardzo wiele informacji i też pozwala nam uchwycić pełną strukturę instrumentu, geometrię i daje nam możliwość stworzenia takiego właściwie bliźniaka cyfrowego.
20: Mówił kierownik Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu Patryk Frankowski. Do tej pory zeskanowano w ten sposób ponad 140 instrumentów smyczkowych. Przed Bielskim Teatrem Polskim w weekend nie lada gratka. Wystawiona zostanie opera Carmen Georgesa Bizeta. To jedno z kluczowych wydarzeń w ramach Polskiej Stolicy Kultury, którą w tym roku jest bielsko-biała. W wydarzeniu wystąpi blisko 200 wykonawców. I na koniec jeszcze świat kina. Pamiętacie filmy Jak stracić chłopaka w 10 dni? Kate Hudson i Matthew McConaughey stworzyli tam niezapomnianą parę. W planach powstanie sequela, a aktorka będzie współproducentką. Prace są jeszcze na wczesnym etapie, ale pewne jest to, że główni bohaterowie po 23 latach powrócą do swoich ról.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sześć minut po 11:00, byle do lata w RMF FM. Pogoda dziś znów taka jakaś... Jakby jej się nie chciało, no to my z muzyką najlepszą pod słońcem na ratunek. Europe teraz, Dawid Podsiadło przed nami, no i Daria. A i Sean Baker też się pisze na to.

0: Wakacyjne sejfy w RMF FM. No jeszcze dziś możecie to być wy.
1: Zadzwonili do nas z RMF FM. Jezu!
0: To jest finałowy tydzień sierpnia i czegoś takiego dawno nie było. Jedno zgłoszenie wchodzi do wszystkich losowań w tym tygodniu, które jeszcze przed nami. To dzisiejsze, 3 jutrzejsze i 2 piątkowe. I w piątek ktoś na pewno wygra 155 tysięcy złotych lub luksusowe BMW 220 lub 1 000 000 złotych. Czyli jeden SMS równa się 6 okazji na 1 000 000 złotych. I teraz właśnie startuję wam bonusową strefę. Jedyne takie 7 minut w tej godzinie. Proszę bardzo, zegar ustawiamy. 3, 2, 1. Poszło. 7 minut, tak jak mówiłem. 1306 losów wpada wam do każdego z 6 losowań. W każdym nagroda główna 1 000 000 złotych. 6 minut 50 sekund. RMF pod 7474. Szansa na zostanie milionerem aż 6-krotnie. 1306 losów, RMF 7474. Ostatnie 6,5 minuty.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Kochani, zapraszam do mojego królestwa, królestwa Dibango.
4: Król Dibango, Piotr Kręgowski w te wakacje w RMF FM.
3: Ogłaszam edykt, tańczymy w każdy piątek rano.
4: Prawdziwe Dibango startuje już w piątek po 8:30.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje.
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourache 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
15: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
19: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
20: No i
7: co, Barbara, i co?
19: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
20: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
21: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
22: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
23: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
24: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko

0: to, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Ostatnie dwie minuty. Odliczamy. Jeden SMS równa się 6 okazji na 1 000 000 złotych. Ostatnie dwie minuty, jeszcze teraz 1306 losów. To jest gigabonus. Ostatnie chwile. RMF pod 7474.

0: To jest jeszcze muzyka z wakacji, z lata.
1: W RMF FM. No, zbliża się ostatni weekend wakacji i przecież nie pozwolimy wam spędzić tego czasu w domu. Żadnego sprzątania, nudy. To czas ostatni raz te wakacje się zabawić. Po 3322 SMS-em napiszcie, jak powinien nazywać się ostatni weekend wakacji. Możecie wymyślić to słowo, byle było fajne, zaskakujące. Autorów i autorki najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy podwójnymi biletami na festiwal Erste Letnie Brzmienia już w ten weekend we Wrocławiu.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

0: muzyka najlepsza pod słońcem, Taylor Swift.
1: W RMF FM za tydzień rok szkolny. No i pojawił się pomysł, czytam w internecie, rotacyjne wakacje, żeby nie wszyscy mieli w tym samym czasie. Coś jak ferie. Wyczytałem też, że ministerstwo mówi, nie ma takich planów, nie będziemy tego zmieniać. Tak sobie pomyślałem, że szkoda, ja bym to widział. Można zrobić trzecią turę wakacji wrzesień. Tak testowo w tym roku. Wrzesień wolny, może jeszcze nie rotacyjnie, ale dla wszystkich. Z tym postulatem, wiecie, można wybory wygrać.
2: Reklama. Masz furę, drogę.

0: lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
9: Zdrowit. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie radia RMF FM.

0: Uwaga kierowcy w Pomorskiem, A1, tam wypadek, problemy w stronę Łodzi. Słuchajcie faktów o 12.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
11: I to po raz 9.
12: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
13: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
14: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
12: Dziękujemy.
13: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
12: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
13: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
12: RMF FM to Wasz numer 1.
11: I takie są fakty.
15: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
0: 12 w studiu faktów Ewa Kwaśny. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam i zapraszam na fakty.
0: A my słuchamy.
18: Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w Gocławiu. Zawaliła się ściana budynku. Ranna została 35-latka. Akcje CD Projekt Red w dół po przesunięciu premiery Wiedźmina 4. Inwestorzy i gracze rozczarowani. W faktach także ostrzeżenia o utrudnieniach na autostradzie A1 w Pomorskiem. A w finale naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie żółto-niebieski konwój RMF FM gości na Lubelszczyźnie. Co tam się dzieje? Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w Gocławiu w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Ranna została 35-letnia kobieta. Dom został poważnie uszkodzony. Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń.
19: Dzień dobry.
18: Witaj Michale, co jeszcze ustaliłeś?
19: Do wybuchu doszło nad ranem przy ulicy 3 Maja w Gocławiu. Jak wstępnie ustaliły służby, eksplodował gaz, który ulatniał się z butli. Siła wybuchu była tak duża, że zawaliła się część ściany budynku. Ranna została 35-letnia kobieta, którą do szpitala zabrał śmigłowiec LPR. W domu były też 58-latka oraz dwoje dzieci w wieku 6 i 7 lat. Im nic się nie stało. Na miejscu nadal pracują strażacy. Po zakończeniu ich działań stan budynku oceni nadzór budowlany, a przyczyny wybuchu ma ustalić prokuratura.
18: A teraz uwaga kierowcy, utrudnienia na autostradzie A1 w Pomorskiem. Pomiędzy węzłami Swarożyn-Pelplin w pobliżu miejscowości Klonówka. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Akcje CD Projekt Red nadal w dołku po zapowiedziach dotyczących planów wydawniczych. Wczoraj polski producent gier i jedna z najważniejszych spółek na warszawskiej giełdzie gwałtownie straciła kilka procent. Gra Wiedźmin 4 ukaże się później niż spodziewali się gracze. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
9: Dzień dobry.
18: Igorze, gracze są niepocieszeni, a inwestorzy?
9: A inwestorzy również nie są zadowoleni, dlatego akcje mocno potaniały. Ci mniej cierpliwi uznali, że nie chcą czekać na premier.
6: premierę czwartej części aż do 2028 roku. I to mimo, że od wczoraj w cyfrowym uniwersum Wiedźmina wydarzyło się bardzo dużo. Bo zobaczyliśmy zwiastun odświeżonej wersji ostatniej odsłony przygód Geralta z Rivii Wiedźmina 3. Do tego w przyszłym roku gracze otrzymają nowy dodatek do gry. A mimo to CD Projekt Red jeszcze nie odrabia strat na warszawskim parkiecie. Podkreślmy, sytuacja wokół tej spółki może oddziaływać na całą giełdę. Spółka jest notowana w indeksie WIG20. Do tej pory sprzedała ponad 65 milionów kopii Wiedźmina 3.
20: Jedziemy w Polskę, by być bliżej Was.
18: To ma być finał z przytupem. Pyszne bo polskie kończymy dzisiaj na Lubelszczyźnie, w Fajsławicach, razem ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet. Żółto-niebieska ekipa RMF FM. Jest tam Magdalena Wojton i Dominik Smaga, tak?
21: Dzień
18: meldujecie
21: dobry.
18: Się, ale jesteście panie mówić. Na miejscu. No wyobrażam sobie na pewno. Witamy ponownie. Wieś Fajsławice jest nazywana, tak? Zgadza się, zielarskim sercem Lubelszczyzny.
21: Tak jest. I to jest widać, i to widać przeglądając menu lokalnej restauracji Jankes, gdzie właśnie jesteśmy. Z nami Honorata Pędzisz, właścicielka. Które potrawy z ziołami polecasz szczególnie nowym klientom, którzy tutaj się pojawiają?
22: Dzień dobry przede wszystkim. Zapraszamy serdecznie na naszą zupę chłopską. Jest to pierwsza taka sztandarowa nasza potrawa, którą się nasza restauracja wyróżnia, która została wpisana w 2013 roku na listę produktów tradycyjnych.
21: Chłopska, czyli syta, tak się domyślam.
22: Syta, bardzo syta. To nasze panie właśnie z Koła Aktywnych Kobiet zapoczątkowały tą zupę, to one ją stworzyły, to ona dzięki nim została wpisana na tą listę, a my dzięki paniom możemy ją serwować w naszym lokalu. Jest to zawiesista zupa z dodatkiem kremowych ziemniaków. Jest tam bardzo dużo ziół. Są lane kluseczki, przysmażone podgardle i słoninka. Jest to taka zupa, która kiedyś w domach była robiona z produktów, które każdy miał dostępne od ręki. Nie musiał do sklepu chodzić, bo wiadomo, że produkty były ograniczone, a to była taka zupa, którą każdy mógł u siebie zrobić.
21: Pani Honorato, a babcia w domu też taką zupę robiła?
22: Babcia też taką zupę robiła.
21: Babcia się uśmiecha, siedzi koło nas, dlatego, że babcia należy do stowarzyszenia.
23: No właśnie to dzięki Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet, które działa w Fajsławicach, tyle pyszności. Ponoć tyle pysznych rzeczy panie robią, że trudno było się zdecydować, o czym naszym słuchaczom opowiadać w pierwszej kolejności.
24: No trudno nam o wszystkim opowiedzieć.
23: Co robicie?
24: Robimy praktycznie wszystko. Wszystkie stare dania robimy, co nasze babcie gotowały.
23: Nawet pokrzywa na warsztat
24: Nawet
23: idzie.
24: Nawet pokrzywa idzie na warsztat. Nasza zupa pokrzywowa jest wszędzie bardzo lubiana. Dobra. Jest bardzo
23: I lemoniada z pokrzywy.
21: Musimy koniecznie tego spróbować. Tak. To my próbujemy. Z Dominiku nalejesz mi, a my słyszymy się w Faktach za godzinę.
23: Biegnę po dzbanek.
18: Ach, jak ja was słyszę, to od razu robię się głodna. Zresztą nie tylko ja, wszyscy w redakcji. Zobaczcie też filmy z finału naszej akcji Pyszne bo Polskie na profilu RMF24 na Instagramie. Gorąco polecamy.
0: Zostawili coś nam?
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
0: Przywiozą nam coś, myślisz?
18: Paweł, ty też jesteś głodny.
0: No tak, tak.
18: Słyszałam.
0: Myślę. Jeszcze jak godzinę temu o flaczkach mówili.
18: Ja flaczków akurat nie lubię.
0: To ja bym wziął twoją porcję.
18: Bardzo proszę, ale zupę chłopską chętnie.
0: No widzisz, no to tak, to po dwa talerze tego i tego poprosimy.
18: Dla wszystkich w redakcji?
0: Dla wszystkich w redakcji, zgadza się.
18: Kociołek.
0: O, kociołek, no tak. No i co, o pogodzie to wam powiem tylko tyle, że będzie jutro cieplej.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
0: Kociołek, flaczki, zupa chłopska.
18: Smacznego.
0: No dobrze, ja mam mielone dzisiaj.
18: Też smaczne.
0: Tak. Prawie jak ten kociołek.

0: I tak sobie możemy śpiewać, jak już wróciliśmy z urlopu. Nie ma miejsca.
1: Jak dom mrozu w RMF FM. Jak z pracy wrócicie, to też będziecie mogli tak śpiewać. Tu byle do lata. Najmodniejsze jeansy jesieni wybrane. Są to luźne slouchy. Tak to się nazywa. To chodzi o to, że spodnie wyglądają, jakbyśmy kupili zły rozmiar. Ale teraz robimy to świadomie, że takie nosimy. To jest modne. Też bym takie brał. I co najfajniejsze? Takich nie wolno prasować.

0: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Dziś jedno zgłoszenie wchodzi do wszystkich losowań w tym tygodniu. Do wszystkich, które jeszcze przed nami. Jeden SMS to 6 okazji na wygranie 1 000 000 zł. I właśnie dostałem teraz listę miejscowości, gdzie ostatnio trafiły pieniądze z sejfów. Sprawdźcie teraz, czy na waszej, na tej liście jest wasza miejscowość. Ford Kuga zaparkował w Żywcu. 66 tysięcy złotych z sejfów trafiło do Łomży. 100 tysięcy złotych do Nysy. Olsztyn 85 tysięcy złotych. Myślenice 67. Lexus LBX pod Szanowo. 74 tysiące złotych Chorzele, no i 1 300 000 złotych trafiło do Pszczyny. No za każdym razem w finale pytamy was, skąd jesteście, wy nam odpowiadacie. No to teraz chcemy wiedzieć, skąd jesteście i sprawdzić, w jakiej części Polski mieszka szczęście. Uwaga, wyjątkowa okazja na wejście do gry. Pod 7474 przyślijcie nazwę swojej miejscowości. Świetna okazja, żeby zagrać. Bo te nazwy miejscowości zamieniamy na 1013 losów. 1013 losów za nazwę miejscowości. Bonus trwa 10 minut. Przez ten czas możecie wysyłać SMS-y, wchodzić do gry na www.rmf.fm. Miejscowość pod 7474 razy 1013. Właśnie teraz. 6 okazji na zostanie milionerem. Miejscowość 7474.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santa.com.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo.

0: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Po reklamie.
5: Z RMF FM najlepiej.

muzyka najlepsza pod słońcem. Tu RMF FM, tyle do lata. No to teraz gramy hit z internetu, piosenka, w której sample pochodzą z 79 roku. Rapper H. Herm B.

0: Rapper H. You can ring my bell, ring my... No you ring my bell.
1: Jak coś, to chodzi o dzwonek do drzwi i nic więcej, tak się umówmy. Byle do lata, szybka zmiana tematu. Krwawy księżyc na niebie już za dwa dni, 28 sierpnia. Najlepsza obserwacja w Polsce mniej więcej od 4.30 do 5.45. Krwawy księżyc o wpół do 5 rano. Brzmi złowiesz? Najbardziej przerażające i tak jest, że trzeba będzie budzik na 5.30 ustawić.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
3: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko

0: co zaplanuję, to kupuję.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
2: Zawsze z wami.
3: Mamy dla was gorące newsy,
4: relacje z naszych eventów,
5: prognozę pogody
6: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnikmalina.pl.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
15: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
16: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
17: i Klemens prawy.
16: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
18: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
17: Codziennie.
18: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
15: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
19: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
9: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
1: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z synop, wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Oliver Alker.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: RMF FM zawsze z wami.

0: A czwórka na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, tam utrudnienia, słuchajcie faktów o 13.
1: Reklama.
2: I jak się sprawdził nowy Changan?
3: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
4: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
9: Rekordowa nagroda główna.
8: Rozdana.
10: Mój drogi, jesteśmy bogaci o 1 300 000 złotych.
11: Ani nie mówiłaś, że grałaś.
8: Lato na bogato. Nagrody płyną do was hurtowo. Nagrodziliśmy już aż ponad 370 osób.
12: I nie mówimy stop.
13: Teraz nowy milion do zdobycia.
14: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.pl.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
20: Zdrowit.
21: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
22: To nie jest pora.
21: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
23: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
0: Reporterzy na łączach w studiu Ewa Kwaśny. Zaczynamy fakty w RMF FM. Jest 13.
24: Bardzo proszę. Na początek nowe fakty, do których dotarł dziennikarz RMF FM, dotyczące wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Utrudnienia po wypadkach na autostradzie A4 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Dla zmotoryzowanych mamy także informacje o cenach paliw, które mają obowiązywać od jutra. A w wielkim finale akcji Pyszne bo Polskie dużo przepysznego jedzenia w wyśmienitym towarzystwie. Jesteśmy na Lubelszczyźnie. Dopiero po miesiącu od wysłania amerykańskie władze otrzymały wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Według informacji uzyskanych przez naszego dziennikarza z prokuratury krajowej, służby dyplomatyczne polskiej ambasady w Waszyngtonie przekazały go stronie amerykańskiej dopiero wczoraj. Z tymi wiadomościami Tomasz Skory. Tomku, chodzi o wniosek wysłany z Polski 27 lipca.
25: Dokładnie tak, bo z taką datą pojawił się wtedy komunikat prokuratury stwierdzający, dziś właściwym władzom USA przekazano drogą dyplomatyczną wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Tak się jednak, jak się okazuje, nie stało. W ubiegłym tygodniu zapytałem prokuraturę, na jakim etapie jest rozpatrzenie tego wniosku. Ale dopiero dziś, czyli 30 dni po informacji o przekazaniu wniosku Amerykanom, prokuratura odpisała jednym zdaniem, że, cytuję, służby dyplomatyczne ambasady RP w Waszyngtonie przy nocie werbalnej z dnia 25 sierpnia 26 roku przekazały władzom amerykańskim wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobro. Praktycznie miało to oznaczać, że dopiero wczoraj, kilka dni po tym, jak zaczęliśmy o to pytać, zarówno w Waszyngtonie, jak w Warszawie, któryś z pracowników polskiej ambasady dostarczył w końcu do Departamentu Stanu wniosek, który miał tam trafić, przypominam, jeszcze w lipcu.
2: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
24: Jedna osoba została ranna w zderzeniu auta osobowego z motocyklem na A4 w pobliżu Bochni w Małopolsce. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia też na dolnośląskim odcinku A4. Dwie ciężarówki zderzyły się w pobliżu Jadwisina. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. A teraz ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57 zł, benzyny 98 7,39, a oleju napędowego 7,47 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe o grosz, a oleju o 7 groszy. Dużo dobrego jedzenia, jeszcze więcej dobrej energii. Tak wygląda nasz wielki finał. Pyszne, bo polskie dziś na Lubelszczyźnie. Magdalena Wojtoń i Dominik Smaga są w Fajsławicach ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet. Witajcie ponownie.
3: Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
24: Jaka potrawa polecona przez panie zrobiła na was największe wrażenie?
3: No i tutaj ciężko wskazać zdecydowanego zwycięzcę. Przede mną jest miska ziemniaków, takich ugotowanych z wody, które obtacza się w mączce z siemienia lnianego, prażonego i popija postnym barszczem, zimnym barszczem. To jest woda ze śmietaną, szczypiorkiem i koperkiem. A tutaj obok mamy na półmiskach dwa rodzaje pierogów. Jedne są z czerwoną fasolą i skwarkami, drugie jak ruskie, ale nie do końca.
4: Tak, to są pierogi ruskie, ale troszeczkę podkręcone takim twistem naszym fajsławickim, czyli masełko z dodatkiem świeżego tymianku.
3: A te z czerwoną fasolą przepyszne, to taka lokalna specjalność?
4: Pierogi z czerwoną fasolą to jest lokalna. To jest, pierogi z czerwoną fasolą zostały w 2014 roku wpisane na listę produktów tradycyjnych, stworzone przez nasze panie aktywnych kobiet.
11: No właśnie, ja po drugiej stronie stołu z panią Krystyną. Pani Krystyno, kiedy zapytałam panią o sukcesy koła, pani wyciągnęła 4 kartki A4. Mnóstwo tego.
12: Tak, bardzo dużo mamy nagród, dlatego że właśnie my gotujemy produkty, robimy potrawy tradycyjne. Co robiły nasze babcie, prababcie? I wszystko jest bardzo smaczne.
11: Fantastycznie. I chyba potwierdzi to Grzegorz, czyli słuchacz, który słuchajcie, przyjechał do nas na motorze, usłyszał, że jesteśmy tutaj na tym terenie i teraz trwa test pierogów. I co, panie Grzegorzu, jak smakują?
20: Witam, dzień dobry. Jak najbardziej są pyszne, ale to z czerwoną fasolą to dla mnie jest super. I jeszcze skwareczki robią robotę.
3: Potwierdzam.
20: Bardzo dobrze.
11: Pan Grzegorz jest pierwszym słuchaczem, który dzisiaj do nas dotarł, ale czekamy na więcej. Słuchajcie, od 14 czeka na was ogromny gar zupy pokrzywowej i ogromny gar zupy chłopskiej, także zapraszamy.
3: Czekamy,
11: czekamy na was
3: w Jankesie. W Fajsławicach.
24: Polecamy i zapraszamy. Pyszne, bo polskie jeszcze dziś wróci na antenę RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No to wam mogę obiecać, że zajrzymy jeszcze na Lubelszczyznę i sprawdzimy, co tam jest w garnkach. 5 minut po 13, to do obiadu może. Podgrzewacie już coś w pracy? Najlepsza muzyka.

0: Nastawiłem zegar, uwaga. I dopóki mówię, macie okazję wejść do gry w sejfach na specjalnych zasadach. Nie będę mówił za głośno, bo to będzie tylko dla tych, którzy uważnie słuchają radia, bo to jest wyjątkowa okazja. Czegoś takiego dawno nie było. Jedno zgłoszenie i wchodzicie do wszystkich losowań w tym tygodniu. Do wszystkich, które jeszcze przed nami. Te dzisiejsze, trzy jutrzejsze i dwa piątkowe. I w piątek ktoś na pewno wygra 155 tysięcy złotych, luksusowy BMW 220 lub 1 000 000 złotych. Czyli to jest tak. Jeszcze teraz możecie wysłać hasło RMF pod 7474, zgarnąć 1006 losów do każdego z 6 finałów, bo jeden SMS to jest 6 okazji na 6 zer na waszym koncie. W każdym z tych finałów 1 000 000 do wygrania. RMF 7474. Możemy zrobić jeszcze tak, że daję wam jeszcze 5 minut na wejście do gry. Wyjątkowa, bonusowa strefa. Jeszcze 5 minut. RMF 7474 tylko dla was.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: A co bystrzaki robią w te wakacje?
9: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
8: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
10: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapni wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
11: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
12: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl.
13: Przestronny balkon?
14: Jest.
13: Praktyczny układ?
14: Jest.
13: Dobra lokalizacja?
14: Też jest.
13: A cena?
14: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
13: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
15: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach. Głos i muzyka AI.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
20: Lidl.

0: na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Jeszcze tylko minuta. 1006 losów do 6 finałów. W każdym z nich nagroda główna 1 000 000 zł. RMF pod 7474. Za minutę zamykamy bonusowe bramki SMS. RMF 7474.

0: I tak Julka wyśpiewała sobie udział w finale Talent Show. Twoje 5 minut RMF FM. Halo Julka, czy ty to słyszysz? Scena przed Tauron Areną Kraków, 29 sierpnia o 19.
1: Dzień dobry, nie wierzę. Cudownie, nie wierzę, naprawdę. Nie wiem, co mam powiedzieć, nie spodziewałam się
0: to,
1: tego.
0: To, że będziesz. Dasz radę?
1: Będę.
0: A o to chodzi. No to miłego dnia.
1: Nie wierzę, miłego również.
0: Julia potwierdzona, nagrodą jest profesjonalna live sesja w studiu RMF FM oraz pojawienie się na antenie RMF FM. Masz wyjątkowy głos, uwielbiasz śpiewać i marzysz o dużej scenie? No to nagraj cover swojej ulubionej piosenki, wyślij zgłoszenie przez formularz, no i daj się poznać. Jeszcze macie szansę, zgłaszajcie się na www.rmf.fm.

0: sponsorem programu Pyszne bo Polskie jest właściciel sklepu w polskiej sieci handlowej Lewiatan.
1: Dzisiaj z akcją Pyszne bo Polskie jesteśmy na Lubelszczyźnie i teraz to, co wiewiórki lubią najbardziej, orzechy laskowe. W gospodarstwie Kamili Palus, no czego oni tam z tych orzechów nie robią?
2: Na tym stole znajduje się kaszanka w panierce z orzechów laskowych, rogal poznański, z tym, że wszystkie orzechy zamieniliśmy na orzechy laskowe. To jest konfiseler z majonezem z orzechów laskowych. Tutaj mamy dwa rodzaje kanapeczek z pastą z orzechów laskowych oraz również majonezem z orzechów laskowych.
1: Chcecie zobaczyć te smakołyki? To zaglądajcie na social media RMF-u. Tylko ostrzegam, że na sam widok można pogryźć ekran telefonu.
0: Sponsorem programu Pyszne bo Polskie jest właściciel sklepu w polskiej sieci handlowej Lewiatan.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: 10% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Pan Rembiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
10: Po reklamie.
11: Plaża, RMF FM i muzyka najlepsza pod słońcem. To się nie nudzi.

0: A czwórka, kolejne zdarzenie, słuchajcie faktów o 14.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
12: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
11: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowit. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
1: Po reklamie.
0: 14. Zaczynamy fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny. Słuchamy.
16: Zapraszam. Kontrowersje dotyczące tego, że Roman Giertych jest obrońcą prezesa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysława Krala. Opinie polityków zebrał nasz dziennikarz. Ciała ofiar tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Kraków w remoncie. Reporter RMF FM opisze drogowe utrudnienia w centrum miasta. Będzie też letni wypoczynek nad Bałtykiem.
17: Dużo miejsca. W dali widać hel. Statki robią dekoracje.
16: Zapraszam na fakty o 14. Jest adwokatem i ma do tego pełne prawo. Tak o Romanie Giertychu, który został obrońcą prezesa Zonda Krypto, mówią przedstawiciele koalicji rządowej. Opozycja krytykuje fakt, że wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej jest adwokatem Przemysława Krala. Komentarze w tej sprawie zebrał w Sejmie reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Dzień dobry. Kacprze, co o tej sprawie jeszcze mówią politycy?
18: Wielokrotnie z ust rządzących pada stwierdzenie, że łączenie zawodu adwokata lub radcy prawnego z aktywnością polityczną nie jest zakazane.
19: Mi nie zgrzyta, dlatego że Roman Giertych jest adwokatem i rola adwokata jest taka, żeby udzielać pomocy prawnej dla różnych osób. Często adwokaci muszą bronić bandytów, muszą bronić zabójców.
18: Tak mówi poseł Lewicy Tomasz Trela, z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak mówi wprost, kto jest beneficjentem takiego układu.
2: Z tej działalności pana Giertycha większy zysk ma nie pan Kral, ale koalicja rządząca, bo widzimy kolejne afery, które wychodzą.
18: Jak można się tylko domyślać, innego zdania jest opozycja.
20: Ja wolałbym, żeby polityk Platformy Obywatelskiej tak bardzo troszczył się o osoby poszkodowane.
18: Słyszałem od europosła Michała Dworczyka z Rozwoju Plus. Roman Giertych zadeklarował, że jest obrońcą prezesa Zonda Krypto od maja.
16: Ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech zostały dziś sprowadzone do Polski. Na jutro i piątek zaplanowane zostały sekcje zwłok, poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk. W wypadku 10 dni temu zginęło 12 osób. Kierowca autokaru został aresztowany. Prokuratura skierowała do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosek o przejęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Sędziny Huby w Wielkopolsce. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. Kolejny dziś wypadek na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Budziszów. Bus zderzył się z ciężarówką. Nie ma informacji o poszkodowanych. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Zgorzelca.
3: Tym żyje Kraków.
16: Drogi w stolicy Małopolski remontami stoją. Stoją także kierowcy w korkach w związku z licznymi pracami, które prowadzone są w centrum miasta. Przy ulicy Piastowskiej jest nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, które miejsca w stolicy Małopolski pod koniec wakacji są zmorą kierowców?
21: Tu na Piastowskiej trwa przebudowa, w związku z którą mamy ruch jednokierunkowy w stronę Królowej Jadwigi. Najbardziej uciążliwe remonty są jednak w centrum stolicy Małopolski. To m.in. zwężenie w związku z naprawą nawierzchni na wiadukcie na Alei 29 listopada, czy remont Alei Słowackiego na odcinku od Karmelickiej do Łobzowskiej. Spore korki codziennie tworzą się w rejonie Mostu Kotlarskiego, gdzie przeniesiono ruch na jeden pas, a także na Kamińskiego, gdzie także zwężono drogę do jednego pasa w kierunku centrum miasta. Tuż przy rynku uciążliwa dla kierowców, ale także korzystających z komunikacji miejskiej jest niewątpliwie przebudowa węzła przy Teatrze Bagatela. I jeszcze ważna informacja dla powracających z letniego wypoczynku w górach. Ze względu na pracę na Zakopiance od węzła autostradowego do wyjazdu z miasta, korki na tym fragmencie w godzinach szczytu gwarantowane.
16: Z południa przenosimy się na północ Polski. W Bałtyku można się kąpać. Od Świnoujścia po Krynicę powiewają białe flagi na plażach. W Gdyni pogoda sprzyja, choć upałów nie ma. Plażowicze chwalą sobie wypoczynek nad morzem.
22: Słoneczko świeci, jest dobrze.
17: Trzy osoby są może w wodzie, więc jest dużo miejsca. W dali widać Hel. Statki robią dekoracje horyzontu.
23: Wypiłam kawę, zjadłam śniadanie. Czytam sobie, patrzę, słucham szumu fał. Jest bosko.
24: Leniwie.
25: Właśnie usiadłyśmy, bo nam się nie chce iść.
26: Dużo chillu. Jeśli się rozkręcimy.
16: Usłyszał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Jaka pogoda przed nami, nie tylko nad morzem? Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobrze, słyszałem, że już trzy osoby pływają w Bałtyku?
16: Tak.
0: O, proszę, to jest morsować pod koniec sierpnia. Gratuluję odwagi.
16: Ale nie jest taka woda zimna, co?
0: W Bałtyku? Nie, wcale. Nie, no. Szkoda, nie. Ciepło. Ciepło. Potem się ogrzejcie tylko.

0: teraz uwaga, sprawdzajcie swój numer telefonu. Szczęśliwe numerki. 6 finałów przed nami. 6 okazji na 1 000 000 złotych. I teraz szczęśliwe cyfry to... Myślcie o swoim numerze telefonu. 4 i cyfra 7. Kto ma 4 i 7 w swoim numerze telefonu, dostaje w tym momencie 2400 losów. Nie muszą być po kolei. Nie musi być ta 4 i 7 obok siebie. Ważne, żeby były... Żeby były obie te cyfry. 4 i 7. To jest aż 2400 losów. Lepiej u mnie już dzisiaj nie będzie. Wyjątkowa bonusowa strefa dla tych, którzy mają 4 i 7 tylko przez 13 minut. Jeden SMS, 6 okazji na 1 000 000 złotych, bo w każdym z finałów 1 000 000 do wygrania. No i przekosmiczna liczba losów wam właśnie teraz wpada, jeżeli macie 4 i 7. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
1: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest! Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Góry kasy i 5 samochodów.
7: Rozdane.
8: Super, rewelacja, dziękuję.
9: Nie ochłonęłam.
10: To jakiś cud świata.
5: To jest lato na bogato. Aktualizacja. Z wakacyjnych sejfów wyciągnęliście już prawie 3 miliony złotych.
11: A dziś znów czeka na was gruby milion.
12: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUI.
14: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349. I farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
16: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
17: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
16: To gdzie mam malować?
17: Może następnym razem maluj na tablecie?
15: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
20: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
21: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
22: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
24: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
23: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Po reklamie.
2: Szczęśliwe numerki. Kto ma czwórkę i siódemkę w swoim numerze telefonu, dostaje aż 2400 losów. Jeszcze teraz ostatnie minuty szczęśliwych numerków. RMF pod 7474, w sejfach nagroda główna 1 000 000 zł. RMF 7474.

0: Chociaż namówiliśmy pana aktora też, żeby przeczytał coś jeszcze.
1: Britney Spears, Toxic. Kochanie, czy nie widzisz? Wołam. Alert RCB powinien ostrzegać przed takimi jak ty. To niebezpieczne. Spadam. Nie ma ucieczki.
0: Toxic to akurat jest o Izabeli Łęckiej, więc wszystko się zgadza. Wszystko w temacie. 1 września, 13. Bądźcie przy RMF-ie.

0: No, mam nadzieję, że to was doładowało po całym dniu pracy, albo też wylegiwania się na ostatnich dniach urlopu. Bebe Rexha, BRMF FM, tu byle do lata. No, ledwo co zakończyliśmy urlop z remontem, a tu już nowości na nowy sezon. Kolory mieszkań 2027, proszę notować, śliwka, bordo, granat. I te kolory, to jest ważne, również trafią na sufit. To mi się bardzo podoba, kolory na suficie te same. W końcu koniec z taśmą malarską. Malujesz, dopóki nie trafisz w żyrandol.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Tylko teraz tablet OskalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
3: Tu Dawid Podsiadło.
4: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: RMF FM na wakacjach.
7: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
8: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
7: Czekamy na was na www.rmf.fm.
2: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: No uwaga kierowcy, dzisiaj co chwilę jakiś nowy poważny wypadek. A2 Wielkopolska, SJ7 Mazowieckie. Tam teraz poważne utrudnienia. Słuchajcie faktów o 15.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
1: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
2: O czym marzą bystrzaki tego lata?
9: Codziennie chcę lady.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
10: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
11: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
12: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
16: Finał Festiwalu Rabatów w RTV EuraGD. Promocja na 1000 produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
16: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Nie musicie teraz sprawdzać powiadomień w telefonach. Słuchajcie faktów w RMF FM. Jest 15. Ewa Kwaśny.
18: Zapraszam. Wołodymyr Zełański dziękuję Karolowi Nawrockiemu za życzenia z okazji Święta Niepodległości. Posłuchajcie, co jeszcze napisał w serwisie X prezydent Ukrainy. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia po wypadku na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Jedna osoba została tam ranna po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Ponownie będziemy też w Fajsławicach na Lubelszczyźnie, bo tam wielki finał wakacyjnej akcji RMF FM. Pyszne, bo polskie. Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, otwartych sercach i drzwiach od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Tak prezydent Ukrainy odpowiedział na list polskiego prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki napisał do Wołodymyra Zełańskiego z okazji 35. rocznicy ukraińskiej niepodległości. W faktach nasza reporterka Magdalena Greiner. Witamy Magdo, co jeszcze pisze prezydent Zełański?
19: Podkreśla zaangażowanie w rozwijanie więzi między naszymi dwoma, jak pisze, silnymi narodami, z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości, trzeźwym podejściem do obecności. obecnych zagrożeń oraz optymizmem wobec naszej wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej i NATO. Zełenski do swojego wpisu w mediach społecznościowych dołączył list, który otrzymał od prezydenta Polski. W tym Karol Nawrocki podkreśla znaczenie dobrych sąsiedzkich relacji.
20: To, co najważniejsze, to to, że Polsce zależy na dobrosąsiedzkich relacjach, oczywiście z Ukrainą, tylko te dobrosąsiedzkie relacje muszą się też opierać o pewne podstawowe fundamenty tych relacji, a takim fundamentem jest między innymi prawda historyczna.
19: Mówił dziś w rozmowie z Piotrem Salakiem w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Wołodymyr Zełenski otrzymał listy również od prezydent Republiki Macedonii Północnej i prezydent Republiki Peru.
18: Przynajmniej do 17.30 potrwają utrudnienia po wypadku na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Trasa jest zablokowana między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg na pasach w kierunku Poznania. Zderzyły się tam dwa samochody, jedna osoba ucierpiała. Utrudnienia również na mazowieckim odcinku trasy S7. Na odcinku między Nowym Dworem Mazowieckim a Płońskiem samochód uderzył w bariery. W kierunku Gdańska przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
1: Pyszne fakty w RMF FM.
18: Jeżeli kończyć wakacyjną podróż po polskich smakach, to właśnie tak, przy wspólnym stole i w dobrowym towarzystwie. Wielki finał Pysznego Polskie trwa w Fajsłowicach. Magdalena Wojtoń i Dominik Smaga są ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet. Witamy gorąco.
21: Meldujemy się, dzień dobry.
18: Czym Lubelszczyzna...
22: Jesteśmy zachwyceni.
18: No, ja tak myślę. Słyszeliśmy to na antenie. Ale czym Lubelszczyzna żegna Was na finał?
22: Na koniec zawijańcem. Co to jest?
23: Zawijaniec fajsławicki. Jest to schab faszerowany serem i ziołami, z przewagą oczywiście świeżego tymianku. Do tego są ziemniaczki z masełkiem czosnkowo-ziołowym i też świeże, wszystkie nasze świeże tutejsze zioła.
22: A jak pachnie, a ilu słuchaczy do nas na zupę przyjechało?
21: Tak, bo przed chwilą rozdawaliśmy, jeszcze rozdajemy zupę pokrzywową. Państwa ta wiadomość złapała w samochodzie?
24: Tak, w samochodzie jechaliśmy z Siedlec do Łęcznej.
21: I postanowiliście zajechać do nas na zupę.
24: Tak,
21: jak smakuje?
24: Bardzo dobrze, świetnie.
21: A to nie tylko ci
22: słuchaczy,
21: państwo,
22: słuchaczy jest tutaj
21: nas
22: sporo.
21: Bardzo dużo.
22: Słuchajcie, cała restauracja, to jest niewiarygodne. Tylu słuchaczy nas odwiedziło, jesteśmy przeszczęśliwi, ja mam dreszcze i Fajsławicze na Lubelszczyźnie. To jest ostatni przystanek tegorocznej akcji Pyszne po Polskie. Słuchaczom dziękujemy, że wskazaliście nam miejsca, które warto odwiedzić. I wiecie co? Mieliście rację. Było przepysznie i jak zawsze mamy apetyt na więcej, no ale to już chyba za rok.
18: Magdalena Wojtoń, Dominik Smaga, pięknie dziękujemy i również dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich wokół tam Was. Gorąco pozdrawiamy.
22: Szanowni Państwo, pozdrowienia od dziennikarzy z Kopca Kościuszki w Krakowie.
18: No i myślę od wszystkich naszych również słuchaczy. Pozdrawiamy. Relacje z finału naszej akcji na Lubelszczyźnie koniecznie zobaczcie również na Instagramie RMF24.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Kłodzko drugi dzień z rzędu testuje jesień, 16 stopni, ale tak jest lepiej, bo wczoraj mieli 13. Mm-hmm. Także już przetestowali, że 13 nie bardzo, 16 teraz idą.
22: Czyli jesień się sprawdza, jednym słowem.
0: Sprawdza się, ale to cieplejsze jednak.
22: Dobrze, tak, dobrze, dobrze. To może skończmy te testy, wróćmy na chwilę do lata jeszcze, póki trwa.
0: No to Słubice, Wieluń, 24 stopnie teraz.
22: Dobrze, bez deszczu.
0: Bez deszczu, jak najbardziej.
22: Słońce, delikatny wiaterek.
0: Mm-hmm. Tak.
22: Super, mamy to.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: No i wasze kochane Olki, dzień dobry.
26: Dzień dobry. Słuchajcie, mamy taki apel, jeśli ktoś w ten czwartek ma już dość roboty, chce ją rzucić, to zostańcie z nami, bo praca szuka człowieka.
22: A nawet w środę, bo to środa w kalendarzu.
0: A,
22: no, jak człowiek zapracowany, to się łatwo mylą dni, no.
26: Faktycznie, przecież
0: ja
26: to środa.
0: Już przy piątku,
26: ale muszę być szczęśliwy.
22: Dla tych zapracowanych, którzy pracy mają dość, mamy rozwiązanie. Szczegóły za chwilę, bądźcie
0: Olek,
22: z nami.
0: Spójrz w grafik, może nie jesteś
26: środa, środa, środa, to mój dyżur, dobra.

0: dwóch zdolnych. Kuba i Kuba za nami w RMF FM, na zegarze 16 minut po 15. Uwaga, bo wspominaliśmy o tym, gdyby ktoś w środku tygodnia potrzebował zmiany, to praca szuka człowieka. I to jaka? Hawaje za darmo, nawet na pół roku.
1: Tak, za darmo. Ty poczekaj, bo za darmo to wiesz, co możesz dostać.
0: Ty mi grozisz? Przepraszam.
1: Nie, tylko no po prostu takie są fakty, nie?
0: Słuchajcie, nie. Hawaje w zamian za to, że 20 godzin tygodniowo, czyli wychodzi jakieś, no od poniedziałku do piątku ile? 4 dziennie?
1: No, to jest jakieś 4 godzinki.
0: Opiekujesz się małymi świnkami, dają ci zakwaterowanie, proszę bardzo. Koniec. No.
1: Ty... Ale ludzie, słuchajcie, czyli na legalu dajecie, podstawiacie komuś świnie i jeszcze za to macie nocleg? No, nie wierzę.

0: Ja nie wiem, co się ostatnio dzieje w internecie, ale wszyscy już przygotowują się do jesieni, narzekają. U nas nadal są wakacyjne sejfy w RMF FM, ale to prawda, że niebawem kończymy lato na bogato.
1: Dokładnie tak. 1 000 000 złotych. Dokładnie tyle chcielibyśmy rozdać wam dziś, albo rozdać wam jutro, albo rozdać wam w piątek. A może w każdy z tych dni?
0: A czemu nie?
1: Pewnie. A czemu nie? Słuchajcie, trwa finałowy tydzień sierpnia. To jest ostatnia środa sierpnia. I szczerze mówiąc, czegoś takiego dawno nie było, prawda?
0: No, zapisujemy się chyba na kartach historii, bo słuchajcie, teraz dzieją się naprawdę cuda. Jedno zgłoszenie wchodzi do wszystkich losowań w tym tygodniu, które jeszcze przed nami.
1: To dzisiejsze.
0: To dzisiejsze, właśnie.
1: 3 jutrzejsze.
0: Ja liczę na palcach.
1: Mhm. 2 piątkowe. I w piątek, zaznaczmy, ktoś na pewno wygra 155 tysięcy, albo luksusowe BMW 220, albo 1 000 000 złotych. Czyli policzyłeś to? Jeden SMS wchodzi teraz do?
0: Do 6 losowań. 1 SMS i 6 okazji na 6 zer na waszym koncie.
1: Dokładnie.
0: Bo w każdym finale 1 000 000 do wygrania.
1: To umówmy się tak. Każdy taki SMS o treści RMF wysłany pod 7474 w ciągu najbliższych 10 minut pomnożymy razy 1350. Co wy na to?
0: O, no klaski!
1: Proszę bardzo, lepszej okazji, żeby jednym zgłoszeniem wejść do 6 losowań już po prostu nie będzie. RMF 7474.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
3: Przepis na lato.
4: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
3: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Chcę rzucić palenie.
17: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
20: Desmoxan. I już nie pali.
21: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
22: W Media
0: RG Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus.

Przypominamy, że w RMF FM żegnamy lato na bogato. Jeden SMS, czyli jedno RMF wysłane pod 7474. To teraz wejście do 6 ostatnich losowań w tym miesiącu. RMF 7474. I jeszcze tylko przez 3 minuty mnożymy wasze szanse.

0: sprawa jest. Mamy coś dla wszystkich tych, którzy lubią futbol, albo lubią go nieco mniej, ale panie na przykład są pod wrażeniem Grześka Krychowiaka, który organizuje mecz gwiazd Polska-Francja. Tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie, gdybyście wpadli.
1: Ale słuchajcie, fanki i fani Grześka Krychowiaka to jedno, ale jeśli są tutaj fanki Pawła Jawora, to ja melduję, że nasz Paweł Jawor zagra. Co prawda tylko 3 minuty, ale jednak zagra na tym boisku. Grzesiek, w ogóle co się wydarzy 29 sierpnia? Wytłumacz nam.
2: Zostanie rozegrany mecz pomiędzy polskimi i francuskimi legendami piłki nożnej. Będę mógł powiedzieć mojej żonie, że Polska wygrała z Francją.
1: O!
0: No, to jest jakaś konkretna obietnica. Słuchajcie, na naszym Instagramie wleciała właśnie rolka. Można wygrać bilety na ten mecz w Łodzi. Więc co? Do dzieła.

0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: przeznaczasz na Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
4: Zdrowit. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie. I pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki. Amo.

0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
14: Gotowi na weekend? No to jazda!
13: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi Was jak rasowy DJ.
14: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki w górę i bango!
13: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
15: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie ekstra mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
19: Po sobotnim tragicznym wypadku w Krakowie na ulicy Solnej władze miasta zapowiadają zmiany w organizacji ruchu, szczegóły za moment. Rośnie bilans ofiar po przejściu potężnej powodzi błotnej na północy Nepalu. Według ostatnich informacji nie żyje co najmniej 95 osób. Donald Trump zabiera głos w sprawie wczorajszej tajemniczej wizyty szefa CIA w Moskwie. W faktach także kolejne ostrzeżenia naukowców przed nadużywaniem słodzików. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie konsultacji społecznych o zmianach w organizacji ruchu w Podgórzu w Krakowie ma trafić na kolejną sesję Rady Miasta Krakowa. Chodzi m.in. o rejon ulic Nadwiślańskiej oraz Solnej, gdzie w sobotę doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a niemowlę zostało ciężko ranne. Z problemem łamania przepisów przez kierowców mierzymy się tam od lat, tak mówi przewodniczący Rady Dzielnicy Szymon Taboła.
20: Jak wypracować model, który zniechęci kierowców do popisywania się w tym kwartale, a w zasadzie w dwóch kwartałach, czyli właśnie Nadwiślańska, Brodzińskiego, Kalwaryjska, Piwna, Plac Bohaterów Getta i kwartał Zabłocki. Ja jeszcze chciałbym dodać od siebie, że raczej oczekiwałbym zmian systemowych, ponieważ my takich niebezpiecznych miejsc w Krakowie i nie tylko, w całej Polsce mamy mnóstwo i ta patologia pojawia się w wielu miastach, miejscowościach, wsiach, bo ja sam na mojej dzielnicy mogę wskazać mnóstwo takich niebezpiecznych miejsc. Stało się to tutaj. Były wcześniej sygnały, ale sygnały są z wielu innych miejsc.
19: Wczoraj władze Krakowa zapowiedziały zamontowanie na ulicy Solnej progów zwalniających. One mają pojawić się tam w ciągu kilku dni. Jedna osoba została ranna na drodze numer 79 Mazowieckiem na trasie Zwoleń-Lipsko w pobliżu miejscowości Ciepielów II. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tak może być jeszcze przez dwie godziny. Co najmniej 95 osób zginęło po przejściu potężnej powodzi błotnej na północy Nepalu. Prawie 400 osób uznawanych jest za zaginionych. Większość stanowią zagraniczni turyści z Indii, USA i Wielkiej Brytanii. Według wstępnych doniesień do katastrofy doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Z powodu żywiołu ucierpiały szczególnie obszary w górzystym dystrykcie Rasuwa. Na zdjęciach i nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać zniszczone całe wioski. Uszkodzone zostały też hydroelektrownie, drogi i mosty. Możecie to zobaczyć na rmf24.pl. Wizyta szefa CIA Johna Radcliffe'a w Rosji była w pewnym sensie rutynowa, ale może coś z niej wyniknąć, tak mówi Donald Trump. Prezydent USA w rozmowie telefonicznej z komentatorem politycznym Glennem Beckiem skomentował wczorajszy lot dyrektora amerykańskiej agencji wywiadowczej do Moskwy. Radcliffe spędził w rosyjskiej stolicy 4 godziny. Strona amerykańska nie ujawnia szczegółów wizyty. Kreml przekazał jedynie, że spotkanie dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa.
1: Ważne dla Twojego zdrowia.
19: I kolejne przestrogi naukowców przed nadużywaniem słodzików, tym razem ksylitolu.
3: Najnowsze wyniki badań prezentowane podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Monachium wskazują, że wysokie stężenie tej substancji we krwi może wiązać się z istotnie wyższym ryzykiem poważnych incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu.
19: I te ważne informacje przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
3: Dzień dobry.
19: Grzegorzu, ci sami naukowcy przestrzegali przed nadmiarem ksylitolu już wcześniej.
3: Badania zespołu z Uniwersytetu Charité w Berlinie wskazywały, że ksylitol może zwiększać ryzyko zakrzepów. Te najnowsze analizy wyników obserwacji 17 tysięcy osób przez 8 do nawet 30 lat zdają się to potwierdzać. Co istotne, zależność ma charakter stopniowy. Im wyższe stężenie ksylitolu, tym większe ryzyko takich zdarzeń, niezależnie od wieku, płci czy innych czynników ryzyka, masy ciała, nadciśnienia, cukrzycy czy zaburzeń lipidowych.
19: Słodziki, Grzegorzu, różnego typu są tymczasem coraz popularniejsze.
3: No, są rekomendowane jako zamiennik cukru, którego nadmiar oczywiście szkodzi, ale jak podkreślają badacze z Berlina, powinny być stosowane z umiarem i trzeba zdecydowanie dokładniej badać, jakie mogą być ich uboczne skutki.
19: Najnowsze informacje w RMF FM już za godzinę. Gorąco zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
21: No dobrze, sprawdzam sobie z wami mapy pogodowe. Jutro będzie ona naprawdę po naszej stronie. Sporo słońca, bez większych niespodzianek, od 22 stopni nad morzem do nawet, uwaga, 27 na Opolszczyźnie. To czyli ja? Końcówka wakacji jeszcze całkiem letnia.
22: Byłam na tyle odważna, że sprawdziłam piątek i piątek zapowiada się jeszcze bardziej owocnie, jeśli chodzi o termometry.
21: Właśnie widzę, wow.
22: Nawet 30 stopni na zachodzie.
21: No, pięknie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
21: No to uwaga, jak masz uwaga, taką odwagę, bo jesteś taką odważną dziewczyną, proszę bardzo, witaj się z nami.
22: Witam się z wami i chciałabym witamy przekazać bardzo ważną informację. Uwaga, uwaga. Zaczynamy ostatnie odliczenie.
21: Aj, to już.
22: Bo przed nami ostatnia szansa w te wakacje, żeby jednym zgłoszeniem wejść jednocześnie do 6 losowań w finałowym tygodniu sierpnia.
21: Takiej sytuacji nie było naprawdę dawno. 6 finałów, z czego 3 finały jutro.
22: Zostały ostatnie 4 minuty i za chwilę wylosujemy numer do kogoś z was, kto po wyborze sejfu być może zostanie milionerem. Trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było. To są tylko 4 minuty i przez cały ten czas każde RMF, które wyślecie pod 7474, pomnożymy.
21: Pomnożymy razy 1206, czyli jeden SMS i 1206 szans w 6 losowaniach. Gracie też oczywiście na www.rmf.fm, więc telefony w dłoń. RMF 7474.
22: Podkreślmy, że 1200 szans w ostatnich 6 losowaniach w tym tygodniu. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No dobrze, środa, zwykłe popołudnie, już nie, bo to finał wakacyjnych sejfów RMF FM. Dzwonimy do pierwszej szczęśliwej osoby, proszę bardzo.
2: I prosimy, żeby odbierać jak najszybciej. Macie na to aż albo tylko 6 sygnałów, bo to jest wystarczające, żeby znaleźć telefon, który gdzieś tam dzwoni, ale jednocześnie ten czas nagli, więc no właśnie, jesteśmy już w połowie tych sygnałów. Halo?
1: Halo, halo, dzień dobry, wakacyjne sejfy RMF FM, Ola Filipek, Olek Sikora, to my. A kto po drugiej stronie? Jak masz na imię?
3: Romek.
1: Romek. Cześć, Romku. Romku, tak. Co robisz?
2: Halo, halo, a, Romku.
3: Co robię? Teraz oglądam telewizję.
1: O, i wybierasz sejfy.
3: Z babcią, z żoną.
2: Romek to jest medialny człowiek po prostu. Oglądając telewizję, rozmawia jednocześnie z radiem RMF FM. Romku, prosimy cię, żebyś wybrał sejf od 1 do 30, który jest twój od teraz.
3: Skarbie, serf, sejf, wybieraj.
1: Skarbeńku, dawaj sejf.
3: Wybieraj.
2: Od 1 do 30. No. Który?
3: Od 1 do 30. 24.
2: No to już jest wasz sejf, twój i skarbeńka, jak rozumiem.
1: Tak, i skarbeńka. A powiedz mi, jak skarb ma na imię?
3: Skarb Bożenka.
1: Bożenka, no
2: tak
1: dobrze.
2: Tak sobie tutaj zapiszemy. Skarb Bożenka. Rozmawiamy z Romkiem i skarbem Bożenką.
1: Ciekawe, jaki skarb jest w sejfie numer 24.
2: No właśnie.
1: Mój drogi, mamy dla ciebie taką propozycję, ponieważ dzisiaj w naszych sejfach masz co najmniej 5000 zł za samo podniesienie słuchawki, za samo odebranie telefonu.
2: Kwota
1: maksymalna,
2: sejfu.
1: Tak, kwota maksymalna to 1 000 000 zł.
2: Proponujemy, bo chcielibyśmy odkupić twój sejf. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Może wolisz w ogóle pewną gotówkę i chciałbyś 8000 zamiast sejfu numer 24. Co ty na to?
3: Raczej mało.
1: Mało?
3: 8000 troszkę mało.
1: Ale kochany, poczekaj,
2: bo
1: 3000 no ponad
2: właśnie.
1: Minimum. No
2: za
1: dobra,
2: 8
1: no to jak mało?
2: Gdybym ja miała 8000,
1: gdybyś
2: kupiłabym
1: ty miała
2: sobie
1: 8000.
2: Fajną wycieczkę weekendową dla siebie i dla bliskiej osoby.
3: Ale w sejfie może być 1 000 000. Ja czatuję na 1 000 000.
2: Ale wiesz, że może być też 5000 i wtedy byłbyś już 3000 do przodu.
3: I wtedy też będę usatysfakcjonowany.
2: Okej, dobrze, bo Romku, satysfakcja to jest słowo klucz.
1: Romku, zróbmy tak. To ja też z tobą czatuję i z Olą na ten 1 000 000 i oczywiście z naszym skarbeńkiem, Bożenką. Ale co ty byś powiedział na taką propozycję, gdybyśmy ci dali 10000 za sejf numer 24? Proszę.
2: Uhuhu.
3: No, to jeszcze jest mało.
1: Jeszcze mało?
2: Poczekaj, bo byłbyś wtedy drugie tyle do przodu, mało. Gdyby w twoim sejfie była 5. Wiesz, o co chodzi?
1: Bożenka coś podpowiada.
3: Tak, Bożenka mi tu podpowiada, nie słyszałem, co było mówione.
1: Jeszcze troszkę Bożenka krzyczy. No dobra, jak Bożenka tak krzyczy, Ola, to co robimy?
2: Dobrze, jak Bożenka mówi jeszcze troszkę, to ja mówię 11000. To jest dla mnie troszkę.
3: Nie, Bożenka mówi, że safe i koniec.
2: Dobrze.
1: Ale ta twoja Bożena to uparta. No dobra,
3: uparta,
1: podbijam
3: kobieta.
1: Stawkę Oli. I to jest 12000. 12000 to jest nasza propozycja za sejf numer 24 i Romek, koniec. Już mnie nie namówisz na nawet złotówkę więcej. 12000, koniec, basta.
3: Nie, ja sobie pomyślałem kiedyś, że jak zadzwonicie kiedyś, bo dość często tego wysyłam SMS-y, także wybiorę sejf, jeśli już mogę sejf wybrać, to wybieram sejf.
2: I ja chcę się tylko upewnić, czy cokolwiek będzie w sejfie numer 24, czy Romek będziesz zadowolony?
3: Oczywiście.
2: I czy gdyby się okazało, że będzie mniej niż proponujemy, to czy Bożena nie będzie ci suszyć głowy?
3: Raczej nie.
2: Raczej nie,
3: bo
2: dobrze.
3: Mówi, że też sejf.
2: Okej, okay. Jeszcze
1: ale
2: jedno mam pytanie.
1: Ale zwróćcie uwagę, jak nagle Bożenka jest cicho, jak pytasz o to suszenie głowy.
2: Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo tutaj w redakcji mówią, że podobno jest jakaś piosenka o Romusiu, taka ostatnio popularna. Znasz ją? Czy nie?
3: Nie,
2: nie znasz? Okej, okay, dobra, to tak tylko zapytałam. O, Romuś, dobra, no to co? Otwieramy sejf numer 24, czy chcesz pewne 12000?
3: Pewne 12000 czy 24?
2: I to jest ostateczna
3: 24
2: decyzja.
3: 24 sejf. Otwieramy sejf.
2: Oj, to Romuś było bardzo stanowcze. No to dobrze.
3: Tak jest.
1: Otwieramy sejf, a w sejfie?
2: W sejfie numer 24. kwota, za którą można mieć bardzo przyjemny weekend, tak jak wcześniej powiedziałam. 5000 złotych dla Romana i dla Skarbusia Bożenki.
3: Dla Skarbusia, takie.
1: Dziękujemy Romek, wam nasze skarby.
2: Ale wiecie, o co chodzi? Udowodniliśmy, że największy skarb to Romek ma jednak w domu po prostu. Bożenkę.
1: I Bożenka, czyli nasz skarb jest bezcenna.
2: Dokładnie tak.
1: Tak się właśnie gra o milion.
2: Kochani, niech te pieniądze wam służą na jakieś wspólne przyjemności. Tego wam życzymy, może jakiś weekend gdzieś piękny, na przykład w Polsce. Polska jest taka piękna, albo może gdzieś za granicą. Cokolwiek zrobicie z tą kasą, niech wam służy. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, hulajcie. Hulajcie, bawcie się. A no i was prosimy o uwagę, ponieważ już jutro 3 finały z sejfami.
2: I zanim te finały, podkreślmy raz jeszcze, że tylko tak jak Romek przed chwilą gra się o główną nagrodę, o milion, bo tylko otwierając sejf można dać sobie na niego szansę. No dobrze, no to jutro. Jutro. No powiedz to, co nas czeka.
1: Jutro 3 finały z sejfami. 3 próby na wyciągnięcie z sejfów nagrody głównej, czyli tak jak mówisz, czeka na was milion złotych.
2: A każdy SMS gra nie tylko o 3 jutrzejsze finały. On wchodzi też do wszystkich losowań do końca tego tygodnia, czyli do wszystkich losowań do końca wakacji. A w ostatnim z nich, no po prostu szał, nie?
1: Szał, Oluniu, kochana, maszerujemy, ponieważ jutro 3 opcje, ktoś na pewno wygra.
2: Nie
1: 150...
2: jutro, w piątek.
1: W piątek, na pewno ktoś wygra w piątek, te dni mi się mylą.
2: No.
1: Albo 155 tysięcy złotych, albo luksusowe BMW 220 Grand Coupe lub, uwaga, milion złotych.
2: Dokładnie tak, podsumowując, RMF wysłane pod 7474 to teraz wejście do wszystkich ostatnich wakacyjnych losowań, w tym do tego najbardziej wypasionego, o którym przed chwilą powiedział Olek. Wystarczy wysłać RMF pod 7474, a my każdy taki SMS wysłany w ciągu 7 minut pomnożymy razy, Olek wymyśli bonus, proszę bardzo.
1: A niech będzie 1333, czyli jeden SMS i każdy taki SMS, jedna wiadomość jest pomnożona razy 1333, ale to tylko przez minut 7.
2: Dokładnie. I ten bonus ruszył też na www.rmf.fm, tam też można zobaczyć ten samochód, o który gracie. No to co, my trzymamy kciuki, a wy grajcie i spełniajcie marzenia. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: or another. Reklama.
1: Koniec lata. Nie.
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
1: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
2: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
4: Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy.
4: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
6: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
14: A to pewnie szefa długo nie będzie.
13: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
14: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
13: No w Brikomanie, a gdzie?
15: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
16: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej. 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: RMF FM.

0: Laila za nami w RMF FM na zegarze 35 minut po 16. Teraz będzie mocna sprawa. W Chorzelach. Dobrze czytam? Tak, Chorzelach.
1: Dobrze,
0: uczestnik
1: tak.
0: dożynek odjechał kombajnem, który był przyczepiony do sceny, więc no po prostu ją pociągnął i zawalił, ale słuchajcie, policja sprawy nie prowadzi, bo sprawca, jak czytam, dogadał się z organizatorami, obiecał pokryć straty.
1: Ale co za typ? Gość wbił na dożynki i normalnie zaorał imprezę.

0: nadzieję, że jedziecie w rytm Lambery, która przed chwilą grała na antenie RMF FM. Ale słuchajcie, dajcie nam znać na 3322, jakie macie warunki na drodze, bo dostajemy od was wiadomości, że na A2 pod Poznaniem ciągnie się ponad 9-kilometrowy korek w stronę miasta, więc
1: troszkę pewnie
0: test dla cierpliwości.
1: Postoicie, szukając plusów, no przynajmniej zdążycie na fakty punktualnie o 17. W nich właśnie sprawdzimy, bo na Lubelszczyźnie podobno są też jakieś problemy na drogach. Wrócimy z tą informacją punktualnie o 17.
2: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
9: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
8: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
10: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Po reklamie.
10: Lato bez końca, tylko w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Kochani, zapraszam do mojego królestwa, królestwa Gibango.
2: Król Gibango, Piotr Kręgowski w te wakacje w RMF FM.
1: Ogłaszam edykt, tańczymy w każdy piątek rano.
2: Prawdziwe Gibango startuje już w piątek po 8:30.
3: Reklama.
4: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
2: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM. Dzieciaki Bystrzaki.
6: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
7: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
8: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojaz i na bartek.com.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
14: Po reklamie.
15: Zbliża się godzina 17, czas na najnowsze fakty RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny.
16: Zapraszam. Na początek ostrzeżenia dla kierowców podróżujących obwodnicą Lublina. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. Kolejne 5 myśliwców F-35 Husarz w drodze do Polski z Teksasu.
17: Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
16: Na koniec faktach przeżyjmy to jeszcze raz. Podsumujemy naszą wakacyjną akcję Pyszne bo Polskie. A działo się. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu 3 samochodów na obwodnicy Lublina. Do wypadku doszło między węzłami Lublin-Rudnik a Lublin-Tatary. Droga w kierunku Warszawy jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez niecałe 2 godziny. 5 kolejnych F-35 jest już w drodze z Teksasu do Polski. Za kilkadziesiąt godzin mają wylądować w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku.
17: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
16: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Po ich przylocie Polska będzie miała 8 maszyn tego typu. Łącznie kupiliśmy 32, a wszystkie mają trafić do Polski do 2029 roku. Od jutra polskie ekipy pomogą Litwie w usuwaniu skutków potężnej burzy, która w weekend przeszła nad tym krajem. Ogłosił to litewski premier po rozmowie z polskim ministrem energii Miłoszem Motyką. Nawałnica spowodowała na Litwie rozległe uszkodzenia sieci energetycznej. Sytuacja nadal jest trudna, a bez prądu pozostaje ponad 70 tysięcy odbiorców. Zmiana progów podatkowych, podwyżka CIT-u, ale też ograniczenia w ryczałcie. O tym elemencie planowanej reformy podatkowej rząd mówi mniej. Eksperci nie mają wątpliwości. Nowe limity dla ryczałtowców mogą uderzyć w wiele firm. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, przedsiębiorcy stracą?
3: To zależy od tego, jakie mają przychody. Rząd jasno zadeklarował, że aby znaleźć środki na zmianę progów podatkowych w przyszłym roku, potrzebne są pieniądze z innych źródeł i na cel wzięty został ryczałt.
18: Kto w trakcie roku przekroczy przychodami 300 tysięcy euro, czyli około 1 300 tysięcy złotych, ten od tej chwili aż do końca roku płaci od nadwyżki nie swoją stawkę, tylko 17%.
3: Wyjaśniam główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk, a przecież niektóre stawki ryczałtu wynoszą w granicach 3-5%, czyli kilkukrotnie mniej.
18: I co ważne, to nie jest podatek od zysku, tylko od przychodów, czyli obrotu. Dlatego uderzy nie w najbogatszych, tylko w firmy o dużych obrotach i niskich marżach.
3: A następnie taki przedsiębiorca zostanie wypchnięty z ryczałtu w kolejnym roku, bo rząd chce też zmniejszyć całkowity limit roczny z 2 milionów do 250 tysięcy. Euro.
19: Te fakty robią wrażenie.
16: Przejechaliśmy 7 tysięcy kilometrów. W ramach tegorocznej wakacyjnej akcji RMF FM, Pyszne bo Polskie, odwiedziliśmy 30 miejsc, które polecili nam nasi słuchacze. Żółto-niebieskim konwojem razem z naszymi reporterami podróżowała Magdalena Wojtoń. W ciągu 9 wakacyjnych tygodni poznaliśmy wspaniałych ludzi, którzy z poszanowaniem tradycji, odwagą do wprowadzania nowości i dbałością o jakość produktów udowadniają, że mamy się czym pochwalić.
20: Kocham piec, kocham różne smaki.
21: Kóz jest bardzo dużo.
22: Pasą się też w lesie, wasze kozy?
21: Tak.
23: Czasami ktoś nie chce, ale tak pachnie, że idzie, pyta, czy już jest do odebrania chlebek, bo czy już jest upieczony.
24: Nasi goście to uwielbiają, ciepła jagodzianka i do tego rozpływające się lody waniliowe.
25: Zapraszamy zobaczyć, bo można się zakochać.
22: Jak wołasz owieczki, przypomnij.
26: Baziu,
25: tak? Podejrzewam, że przylecą.
27: Zupa rybna. Wczoraj ugotowałam 80 litrów, więc starczy na może 2 dni. Z 5 gatunków ryb zawsze gotowana.
28: Zrobiliśmy pierwszy ser bazując na filmiku z YouTube'a.
29: Tak się zaczęło.
30: Polski imbir z sokiem jabłkowym, plasterki imbiru w occie jabłkowym.
31: Zrobił na mnie największe wrażenie.
22: Ostry.
30: Ostry.
16: Potrawy ostre, delikatne, słodkie, kwaśne i gorzkie łączyło jedno. Były pyszne, bo polskie. Relacje z dzisiejszego, ostatniego, finałowego odcinka naszej akcji na Lubelszczyźnie możecie zobaczyć na Instagramie RMF24.
32: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
33: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
34: Pojawiły się takie głosy, że sierpień zaczął nam powoli przypominać jesień za oknami. No i tutaj pogoda wkracza z tym, co proponuje nam na czwartek, a to będzie nawet 26 stopni na termometrach, więc czy ja wiem, czy tak jesiennie, zero deszczu?
15: Nie, no
34: wszędzie słońce.
15: No mamy coś dla niedowiarków, bo ja przerzucam też naszą mapkę na piątek i widzę sporo słońca. Od 24 stopni na północnym wschodzie do nawet 31 na Dolnym Śląsku.
33: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
34: A my meldujemy, że dzięki wam pilnujemy tego, co dzieje się na polskich drogach.
15: Jesteśmy z wami na trasie. Ktoś napisał nam na 3322. Droga do Opalenicy zablokowana za miejscowością Wojnowice. Faktycznie patrzę na mapę. Chodzi o drogę wojewódzką 307. Uważajcie na siebie.
34: Noga z gazu w takim razie. Jedźcie ostrożnie. No i jedźcie z nami bezpiecznie. Aż do 19. Co najmniej. Taki jest plan.

0: Never Let Me Down. 15 minut po 17 na zegarze, a my przeglądamy, co tam w świecie, co tam w Polsce.
1: No i co tam się dzieje?
0: No o nas piszą w prasie. Polacy, idąc do dentysty, coraz bardziej niż białego fartucha boją się... No rachunku po prostu.
1: No a dziwisz się?
0: Ale poczekaj, bo tutaj jest historia pana Karola, który żali się dzisiaj na łamach faktu, że za wyrwanie zęba zapłacił, no, 500.
1: Oj,
0: kasy sporo nie miał, więc musiał pożyczyć od kolegi, no.
1: No biedny pan Karol, no nawet portfel wyrwali mu z korzeniami.

0: sponsorem programu Pyszne bo Polskie jest właściciel sklepów polskiej sieci handlowej Lewiatan.
1: No i teraz mamy pytanie do was. Jesteście głodni?
2: O, ja bardzo.
1: Tak?
2: Ja bardzo.
1: No to przypominamy w takim razie, że przez całe wakacje trwa nasza akcja Pyszne bo Polskie, w ramach której jeździmy po Polsce i odkrywamy regionalne przysmaki. Dziś jesteśmy w miejscowości na Lubelszczyźnie, a w poszukiwaniu lokalnych smaków zawitaliśmy aż do Fajsławic, do restauracji Jankes i pań ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet.
2: A w tej kuchni rządzą, jak się okazuje, zioła.
3: Wszystkie potrawy, które serwujemy, posiadają jakąś dozę ziół. Tak jak zawijaniec fajsławicki, faszerowany serem i ziołami.
4: Tak, słynne pierogi z czerwoną fasolą i te drugie z serem i ziemniaczkami. Tymianek dodaje im smak.
5: Potem będzie zupka pokrzywowa. Pokrzywa jest przysmażana na masełku. No i potem warzywa, kartofelek i bardzo dobry.
3: Stąd pochodzimy, Fajsławice to Zagłębie Zielarskie. Także każde nasze potrawy, wszystkie mają nutę ziół.
2: I to proszę sobie zapamiętać, a dowody na to mamy na naszych mediach społecznościowych, więc wpadajcie i zobaczcie wszystkie te smakołyki, które tam pokazujemy.
0: Sponsorem programu Pyszne bo Polskie jest właściciel sklepów polskiej sieci handlowej Lewiatan.
6: Reklama.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Po reklamie.
17: To jest RMF FM.

0: Przed momentem mówiliśmy o sztucznej inteligencji i to nie koniec, bo wiecie, ja sobie tam przeglądam taką stronkę z nowinkami.
1: Aha.
0: I słuchajcie, kolejna ciekawostka. W Chinach powstaje pierwszy hotel w pełni obsługiwany przez roboty, które, uwaga, posprzątają, dowiozą ręczniki i obsłużą gości.
1: O. Hotel bez ludzi.
0: Mhm.
1: Kurczę, no to introwertycy właśnie dodali go do ulubionych.
2: Reklama. Koniec lata. Nie.
3: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Enzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
2: Teraz Enzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
3: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
4: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
5: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Gotowa na powrót do szkoły?
13: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
12: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
14: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
2: Po reklamie.
4: Uśmiechnij się, masz wakacje. RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
5: Na Golasa?
6: Tak.
5: Zupełnie?
7: Wszędzie.
5: Zupełnie, wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
4: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
8: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
9: Tu trwa
8: lato na bogato.
9: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
10: Może jest we Włocławku.
11: Może w Kętach.
12: A może w Jaworznie?
13: Nie wierzę, po prostu nie wierzę.
14: A ty? Tak, ty.
15: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
4: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
18: Po reklamie.
19: Zbliża się godzina 18, czas na najnowsze fakty RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny.
20: Polecam fakty. Komisja Europejska odrzuca na razie apel Polski i 5 innych krajów w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Posłuchajcie ustaleń korespondentki RMF FM w Brukseli. Część mobilnych stacji diagnostycznych ITD nie wyjeżdża na drogi przez awarię. Szczegóły za moment. Gdynia z dwujęzycznymi tablicami, nazwa miasta także po kaszubsku.
21: Uważam, że to jest świetny pomysł. Skoro Kaszuby, język kaszubski warto promować.
20: Wybiła 18. Nie będzie na razie pozytywnej odpowiedzi Komisji Europejskiej na list 6 państw, w tym Polski, wzywających do opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli. Unijne kraje proponowały stworzenie wspólnego mechanizmu, aby koncerny paliwowe, zarabiające na kryzysie wokół cieśniny Ormus, przyczyniły się do zmniejszenia obciążenia ponoszonego przez obywateli. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, dlaczego Bruksela nie chce takiego rozwiązania?
22: Bruksela nie planuje obecnie własnej inicjatywy, bo to dopiero apel 6 państw, a nie szerokie poparcie całej Unii. List Polski, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Austrii wzywa dopiero do rozpoczęcia dyskusji na wrześniowym spotkaniu ministrów finansów. W dodatku nie ma w Unii konsensusu w tej sprawie. Dodatkowo podatek od firm działających międzynarodowo rodzi skomplikowane pytania, co dokładnie uznać za nadzwyczajny zysk, jak opodatkować zyski zagraniczne koncernów i jak podzielić wpływy. Komisja wskazuje, że państwa członkowskie same mogą wprowadzić takie rozwiązania podatkowe. Jednocześnie nie zamyka całkowicie furtki na przyszłość.
20: Jutro w Brukseli wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski spotka się z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym. Rozmowa będzie jednym z elementów negocjacji na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i Europie. A tradycyjnie w każdą środę zapraszamy na teren wojskowy w Radiu RMF 24. W naszym gdańskim studiu na posterunku jest już komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Witamy, panie komandorze.
23: Dzień dobry, witam.
20: No i znowu bardzo ciekawe tematy, prawda? O czym konkretnie dziś usłyszymy?
23: Dokładnie tak, bo dzisiaj poznamy wojskowy savoir vivre. Wyjaśniając, komu oddaje się honor, a komu nie. Opowiem też, co już poprawiono w Polsce po upadku rosyjskiej rakiety w rzepaku. I w końcu zaproszę wszystkich do twierdzy Poznań. Po co? To wyjaśnię. W terenie wojskowym Radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
20: Zapraszamy i polecamy naszej informacyjnej stacji. Posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl. Wyłapywały niesprawne pojazdy na polskich drogach, a teraz same mają problemy techniczne. Generalna Inspekcja Transportu Drogowego musiała odstawić część swoich mobilnych stacji diagnostycznych. sprzęt za miliony złotych od miesięcy nie wyjeżdża na ulicę. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co dokładnie się stało?
6: Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Władze Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego postanowiły, że 16 mobilnych stacji diagnostycznych ma pracować już nie raz czy dwa razy w miesiącu, ale codziennie. Wtedy okazało się, że agregaty prądotwórcze są za duże, pracują na niskich obrotach i zapychają się filtry DPF. Wykonawca był zobowiązany do naprawy sprzętu, ale ostatecznie tego nie zrobił.
7: Próbowaliśmy nawiązać kontakt, prowadzić negocjacje. Niestety one zakończyły się fiaskiem. Obecne kierownictwo zdecydowało o skierowaniu tej sprawy do prokuratorii generalnej.
6: Mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego. W najbliższych miesiącach inspekcja ma sama naprawić uszkodzone stacje, a to będzie kosztowało przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych.
2: Są i takie fakty.
20: Gdynia po polsku i Gdynio po kaszubsku. Przy wjazdach do miasta mają stanąć dwujęzyczne tablice. Miejscy radni zdecydowali dziś o ich wprowadzeniu. Takie oznakowanie funkcjonuje już w wielu innych miejscowościach regionu.
21: Uważam, że to jest świetny pomysł. Skoro Kaszuby, język kaszubski warto promować. Warto tak kultywować to, co lokalne i tradycyjne.
10: Mało jest tutaj prawdziwych Kaszubów, więc w Kartuzach czy w Kościerzynie uważam, że to jest dobry pomysł, no bo tam faktycznie ludzie chodzą i mówią w tym języku.
11: Że dużo obcokrajowców, to dla nich to jest taka atrakcja też.
12: Są Kaszuby też i mają własny język.
14: Szczególnie, że Gdynia pochodzi z małej kaszubskiej wioski rybackiej.
11: Tak, to... zwłaszcza tak. Teraz jak miasto się szczyci tym, że jest setna rocznica założenia Gdyni.
20: Usłyszał na bulwarze nadmorskim nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Tyle faktów w tym momencie. Na te wieczorne zapraszam w imieniu Tomasza Waryńskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Jeśli wierzyć synoptykom, to jutro parasol raczej nie powinien nam się przydać. Na mapach widzimy wszędzie słońce, większe lub mniejsze, no bo na północy tylko 21 stopni, w centrum 24, ale już na zachodzie kraju nawet 26 stopni na termometrach.
19: Ale mamy też coś dla fanów upałów. W piątek 31 stopni we Wrocławiu, więc jeszcze będzie okazja się poopalać.
18: Czy możemy zaryzykować takim stwierdzeniem, że lato się już kończy, czy jeszcze nie?
19: Nie. Chociaż bociany odlatują.
18: Ale nie wszystkie.
19: Nie, nasz celebryta bocian Wojtek znowu na językach Polaków, ale co odwalił? No, rodzice będą zbulwersowani.
18: Szczegóły za chwilę.

0: Wy już to wiecie, wy już wiecie, że bardzo często lubimy zająć się tak zwanymi ploteczkami, dlatego dzisiaj pogadamy trochę o naszym celebrycie, Bocianie Wojtku, który, słuchajcie, no po raz szósty zostaje w Olszanach, mimo że jego partnerka i dzieci odleciały do ciepłych krajów w pierwszej połowie sierpnia. No, zamiast dalekiej podróży, chłopak po prostu wybrał dobrze znane podwórko pani Ewy.
1: Ale ty to mówisz takimi okrągłymi zdaniami, no mówmy wprost.
0: No.
1: Pan Bocian Wojtek zostawił żonę i dzieci, prawda?
0: Nieładnie.
1: Ale no, z drugiej strony udowodnił, że żadne all inclusive nie jest lepsze od domowej polskiej kuchni pani Ewy.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
4: Reklama. I jak się sprawdził nowy Changan?
5: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
6: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
7: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
8: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
7: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
9: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
10: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przez Mac w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Górażdże 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
13: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syropu, wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Oliver Alker.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Po reklamie.
5: RMF FM na wakacjach. No, taka sytuacja.

0: W nocy, o północy, tę piosenkę, to jest tekst, którego no nie da się zapomnieć. 1-8
1: to jest nasza
0: za nami
1: młodość.
0: W RMF FM.
1: Kto tego nie zna, to musi poznać raz jeszcze. Dobrze, ale my tak trochę już teraz na poważnie, ponieważ amerykańskie władze chcą cofnąć nawet 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych. No niestety, mamy nadzieję, że nie będzie to dotyczyło Polaków, ale czas to sprawdzić.
0: Sprawdził nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski. Więcej o tym oczywiście w Faktach RMF FM punktualnie o 19:00. Bądźcie z nami. Reklama.
2: Przestronny balkon?
3: Jest.
2: Praktyczny układ?
3: Jest.
2: Dobra lokalizacja?
3: Też jest.
2: A cena?
3: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
2: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
4: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach. Głos i muzyka AI.
5: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
6: Tu Dawid Podsiadło.
7: Hi, I'm Zara Larsson.
5: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
13: No, bo mają wszystko taniej.
12: A jeszcze jakiś?
13: Bo mają najlepszy wybór.
12: No i?
13: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
12: Ciekawe, co jeszcze?
13: I jeszcze te farby, co chciałaś.
14: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
15: Tu trwa lato na

0: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach.
3: A może w Jaworznie.
4: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się kręcę.
1: A ty? Tak, ty.
5: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie. Po reklamie.
11: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska. Właściciel polskiej sieci marketów Dino. Oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
12: Trwa program RMF FM.

0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
6: Gotowi na weekend? No to jazda!
5: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
6: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki w górę! Dibango!
5: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
7: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten lek

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie. Radiowe Olki mówią do usłyszenia jutro o tej samej porze.
4: A już teraz zapraszamy na fakty punktualnie o 19:00, a temat dla nas Tomasz Weryński.
5: Na początek sprawa śmiertelnego pobicia kibica Hutnika w Krakowie. 16-latek podejrzewany o udział w tym napadzie wróci do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Jak rozpoznać miejsce schronienia w Polsce? Do końca roku pojawi się nowe oznakowanie na terenie całego kraju. Młode talenty futbolu w Łodzi ruszył Łódź Soccer Camp z Grzegorzem Krechowiakiem.
6: Najważniejsze to, żeby mieć chęć, żeby być bardzo zaangażowanym.
5: Wybiła 19:00. 16-latek podejrzewany o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków wróci do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd rodzinny uchylił udzielony mu wcześniej urlop i nakazał powrót do placówki. Policja nadal ustala, kto brał udział w ataku i jaką rolę odegrały poszczególne osoby. W sprawie zatrzymano 2 mężczyzn, 9 innych osób zatrzymanych wcześniej zwolniono z braku dowodów. Nowe zielono-białe oznakowanie do końca roku ma pojawić się we wszystkich miejscach schronienia w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje w tej sprawie nowe przepisy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz odwiedził miejsce schronienia w podziemiach Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim ze starszym kapitanem Rafałem Wróblem.
7: Tutaj przede wszystkim cegły i drewno. Coś jeszcze zwraca uwagę w tym miejscu?
8: No to jest generalnie stary budynek, który znajduje się w przestrzeni pod dawnym kościołem, ale też widzimy tak naprawdę instalację elektryczną, która po dostosowaniu będzie mogła spełniać swoją funkcję.
7: Ile czasu możemy spędzić w takim miejscu schronienia jak tutaj?
8: Co do zasady, punkty schronienia nie są miejscami generalnie, które służą nam do tego, żeby przebywać w nich na pobyt długotrwały.
7: Czy każdy z nas może zorganizować takie miejsce jak to?
8: Nic nie stoi na przeszkodzie, oczywiście, żeby każdy na własną rękę rozpoznał miejsca, które w jego ocenie są relatywnie bezpieczne.
7: Na przykład swoją piwnicę?
8: Na przykład. Idealnym rozwiązaniem jest to, żeby była to kondygnacja podziemna wzmocniona. No i oczywiście we własnym zakresie powinniśmy zadbać o zapasy tak naprawdę wody, zapasy żywności.
5: W całym kraju jest obecnie ponad 85 tysięcy punktów schronienia. Listę tych miejsc można sprawdzić w rządowej aplikacji Gdzie się ukryć. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji o Polakach, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi na północy Nepalu. Takie informacje w resorcie uzyskał dziennikarz RMF FM. Służby konsularne w New Delhi i Katmandu na bieżąco monitorują sytuację i będą reagować, jeśli pojawią się informacje o poszkodowanych obywatelach Polski. W Nepalu nadal trwa akcja ratunkowa. Prawie 400 osób uznawanych jest za zaginionych. Większość stanowią zagraniczni turyści. Na naszej stronie rmf24.pl możecie zobaczyć, jak wygląda teraz Nepal po przejściu kataklizmu. Amerykańskie władze planują cofnąć nawet 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych. Jeśli do tego dojdzie, będzie to największa jednorazowa operacja tego typu w historii Stanów Zjednoczonych. Łączymy się z waszyngtońskim korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim. Pawle, kogo może dotyczyć ta decyzja?
9: Dzień dobry. Według amerykańskich mediów chodzi o wizy B1 i B2 wydane w ciągu ostatnich 10 lat osobom, które po przyjeździe do USA wystąpiły o azyl. Departament Stanu argumentuje, że część cudzoziemców deklarowała krótkoterminowy pobyt, a później próbowała w ten sposób pozostać w kraju na stałe. Cofnięcie wizy nie oznacza jednak automatycznej deportacji. Status wielu osób, których wnioski azylowe są nadal rozpatrywane, ma zostać zmieniony. To kolejny element zaostrzania polityki imigracyjnej przez administrację Donalda Trumpa. W ciągu ostatnich 18 miesięcy Stany Zjednoczone cofnęły już ponad 175 tysięcy wiz. Administracja zapowiedziała te zmiany wizowe od połowy września dla zagranicznych studentów i zagranicznych dziennikarzy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Niemal setka piłkarek i piłkarzy rozpoczęła treningi na Łódź Soccer Camp. To obóz szkoleniowy dla młodych talentów futbolu, połączony z turniejem. Pomysłodawcą i ambasadorem wydarzenia jest Grzegorz Krechowiak, były reprezentant Polski i gospodarz podcastu w stylu Krechowiaka na antenie RMF FM.
10: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem. Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, czego ta świadomość, do czego ja nie miałem dostępu w tym młodym wieku. Nawet nawet jak nie zagrają w tym finale, żeby ten kamp tutaj dał im coś, co będą mogli wykorzystać w przyszłości.
11: Co trzeba mieć w sobie, żeby no ktoś mógł powiedzieć, że to jest talent piłkarski?
12: Szybkość, zwinność.
13: Musi dobrze strzelać.
6: Najważniejsze to, żeby mieć chęć, żeby być bardzo zaangażowanym.
11: Jak daleko chcecie zajść?
14: Po pierwsze miejsce.
11: Ale jesteście na to gotowe?
15: Tak!
5: Z uczestnikami Łódź Soccer Camp rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wederka. Najlepsze drużyny zagrają na stadionie Widzewa tuż przed wielkim meczem gwiazd. Polska-Francja już w najbliższą sobotę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Piękną mamy jesień i tego lata. Ktoś powiedział na głos i chyba się lato przestraszyło, bo faktycznie jutro nawet 26 stopni na termometrze. Piątek mówisz?
17: Mm-hmm.
16: No lato w pełni, 30 stopni na zachodzie kraju. Nie klikam na sobotę i na niedzielę, bo tam z tego co słyszałam takie ploteczki były, że chyba jednak deszcz chciałby się pojawić.
17: Ale to są krótkie wakacje, bo to jest weekend.
16: A to też prawda, to tak, to też prawda. I jakie plany, panie Darku, na
17: ja
16: ten wieczór?
17: Ja mogę pokazać plecy.
16: Bardzo proszę. No szkoda, że tego nie widzicie. Dancing.
17: Mhm. Zapraszamy na dancing, najpopularniejszy w tej części Europy. No i panie proszą panów. No sorry papi.
16: Nie

No w takim bardzo wolnym tłumaczeniu w ostatnich słowach tego nagrania ładmy te dni. Sorry papi, no taki mamy klimat taneczny, słoneczny, typowista, Tudorek, Maciborek, witajcie. Jeśli tak się dobrze zastanowić, to każde nagranie w notowaniu dzisiaj jest albo o miłości, albo o tańcu. W propozycjach prima ballerina pięknie będzie nam się prezentowała Margaret.

Jak pojawiają się takie problemy, no to problemy takie najlepiej należy wytańczyć. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston na top ten poblisty, a w propozycjach dobra ballada, nastrojowa ballada, romantycznie country zakochana Taylor Swift. No na podobne kłopoty, które wyśpiewał Jasiek Piwowarczyk, Taylor Swift, I knew it.

0: Takie skrzydła się prostują, jakieś myśli się prostują. Wracasz z pracy, ze spotkania na rowerze, relaks, może stoisz gdzieś w dużym mieście w korku i pojawia się on, Samber. No i takie słońce balladowe się pojawia. Muzykoterapeuta, My Body Isn't Ready, Samber na Top Ten Top Listy.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro. Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
9: Zawsze z wami.
10: Mamy dla was gorące newsy.
11: Relacje z naszych eventów.
12: Prognozę pogody.
13: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
8: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
14: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlmyślnik.malina.pl.
3: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
16: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: szkół szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest RMF.

Jak takiego pasażera bierzecie, no nie chcę powiedzieć, że na stopa, ale w korku, Alan Walker i Passenger, no to czerwone światła, tak siup, siup i już jedziecie dalej. Nagranie jak wyznanie w propozycjach do waszej listy, weź mnie za rękę, bo to jest we mnie ciągle. Modne brzmienie, ballada z lat 80. odżywa w nowej kompozycji Steel, Karol G i Bruno Mars.

0: i orkiestra, i skrzypeczki, orkiestra radości w nagraniu. No i iskry, i latanie latem w Stanach w piosence itp. itd. Sensacja, nie, sensacja. Nowa gwiazda country i DJ za moment przedstawią swoje klubowe dzieło. Bądźcie z nami.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy. Przepis na lato.
2: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
1: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
3: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
5: Wiesz co, Marian?
6: Mm?
5: Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara.
5: No.
6: A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
8: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98.

0: mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr i wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie. Po reklamie.
7: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

zgodnie z prognozą muzyczną w tym nagraniu ostatni dzień lata będziemy przedłużać. Będziemy przedłużać, dopóki będą na top ten pobliste Gibbs, Ego i For Money. Sensacyjne podejście do tego duetu, bo to nowa gwiazda muzyki country, twórca przebojów, wokalista, kompozytor, twórca piosenek, no i siła melodii dance'owej Kygo. Kygo i Max McKnown. Musimy poznać to nazwisko, tym razem na przyspieszonych popowych obrotach, a nie w balladach country. Take me back.

How does it feel? Z takim feelingiem, no ja czuję jakby to było zapowiedź bardzo dobrego wieczoru w bardzo dobrym towarzystwie. Klasyk w nowej wersji. How does it feel? Dub Dogs, Fezo i Zark. Zaraz za szczytem. A na szczycie błyszcze, jak błyszczy z gwizdałką, no to Dawid na błysk.

0: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
3: We had a 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
2: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
4: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
2: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. Już jutro po 23.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
6: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
7: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
8: i Klemens prawy
7: meldują się na breloczkach.
6: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
2: Dzieciaki, bystrzaki, no te to mają pomysły.
9: Zdanie, które mnie zmroziło: mamo, wypiłem szampon.
2: Bo przecież upał był. Dzieciaki bystrzaki. Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
10: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
11: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
12: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojaz i na bartek.com.pl.
13: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Marian, A gdzie mogę kupić?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
16: Zbliża się 20 najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Tomasz Waryński.
17: Duży pożar składowiska odpadów w Lublińcu w Śląskiem. Strażacy wciąż walczą z ogniem i o tym na początek. Potem Słowacja i udaremnione podpalenie fabryki dronów. Zatrzymano 3 osoby. W faktach również informacje z Krakowa. Jutro rozpocznie się kolejny remont w centrum miasta. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM i walka o piłkarską Ligę Mistrzów. Strażacy gaszą pożar składowiska odpadów w Lublińcu w Śląskiem. Pali się pryzma o rozmiarach 20 na 40 metrów. Ognia jeszcze nie udało się opanować. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Magdalena Grajner.
18: Dobry wieczór.
17: Magdo, co teraz dzieje się na miejscu?
18: Ogień gasi 11 zastępów strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej i Straż Wojskowa. Na miejsce jedzie jeszcze zastęp z dronem z kamerą termowizyjną, które pomoże szukać ognia. Pryzma ma 5 metrów wysokości i teraz strażacy uniemożliwiają pożarowi rozprzestrzenianie się. Na miejscu jest też ciężki sprzęt, który strażacy wykorzystują do przesypywania składowiska i przelewania poszczególnych warstw. Dogaszanie ognia może potrwać jeszcze kilka godzin.
17: Słowacka prokuratura ujawniła, że 3 osoby zatrzymane w związku z udaremnionym podpaleniem fabryki dronów to Ukrainiec i 2 Łotysze. Zakłady koło Preszowa na wschodzie kraju należą do ukraińskiej firmy Skajeton. W oświadczeniu jej przedstawiciele napisali, że Rosjanie wielokrotnie próbowali zniszczyć zakłady produkcyjne na Ukrainie. Żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii i Norwegii rozpoczynają ćwiczenia na końcu świata, a dokładnie na wulkanicznej wyspie Jan Mayen na północnym Atlantyku. Jest ona oddalona o 1000 kilometrów od norweskiego lądu. Manewry pod kryptonimem Operation Atlantic City, które potrwają do 4 września, są częścią inicjatywy NATO. Sojusz chce wzmocnić zdolność do obrony Arktyki.
8: Tym żyje Kraków.
17: Jutro w centrum Krakowa zaczyna się kolejny remont ulicy Starowiślnej. Będą zwężenia dla pieszych i kierowców oraz zakaz zatrzymywania się. Przedsiębiorcy ze Starowiślnej obawiają się mniejszej liczby klientów przez utrudnienia.
19: Mam nadzieję, że to nie będzie tak bardzo uciążliwe, jak było to na ulicy Kościuszki, co zamknęli całą ulicę razem z chodnikami. No tutaj troszeczkę to zmienili.
20: Tym bardziej, że my tutaj na tej Starowiślnej nie mamy małych czynszów, nie czarujmy się. Ogromne koszty utrzymania lokalu. Wystarczył nam remont, który był robiony tarowiska w lutym, to było 3 tygodnie. Spadek był o ponad 70% sprzedaży. To będzie katastrofa.
21: Ta ulica rzeczywiście wygląda makabrycznie, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o jezdnie i o tory, z tego sobie zdajemy sprawę. Natomiast oczywiście obawiamy się tego, w jaki sposób to wpłynie na tutaj na nasze obroty, na klientów, na wszystko.
17: Mówili przedsiębiorcy ze Starowiślnej. Więcej o remoncie tej ważnej krakowskiej ulicy przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Regiony. Ulicami Zakopanego przeszli dziś górale z włoskiej Sardynii. To w ramach trwającego w stolicy Tatr 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. O wrażenia polskich turystów pytał nasz dziennikarz Maciej Połachicki.
22: Coś innego, fajnie, tak troszkę powoli, tak, ale mało ekspresyjnie jak na Włochów. Chyba zdecydowanie wolę nasz folklor. Bardziej wesoły, taki ekspresyjny, ciekawszy.
23: Bardzo nam się podoba. Przyjechaliśmy dzisiaj i wiedzieliśmy, że jest występ grupy z Sardynii, także od razu tutaj jeszcze z bagażami. I tak, są spokojniejsi, to zdecydowanie. Widać, że ten folklor, ta muzyka jest spokojniejsza, taniec też jest spokojniejszy, także, ale to jest coś innego.
24: Taniec, umiłowanie tańca, ale pięknie było popatrzeć. Myśmy dopiero co doszli, ale z przyjemnością popatrzyliśmy na.
17: Festiwal w Zakopanem potrwa do jutra.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
17: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarku.
26: Witam, dobry wieczór. Gra o Ligę Mistrzów to zawsze gra o miliony euro. Późnym wieczorem poznamy 4 ostatnie kluby, które wywalczą awans. UEFA wycenia go na ponad 18 milionów euro, czyli przeszło 80 milionów złotych. Szkoda, że przeszło mistrzom Polski. Wczoraj w Champions League zameldowały się za to Sabach Baku z Tymoteuszem Puchaczem, LASK Linz oraz Bodo Glimt. A dziś o 21:00 zagrają AEK Atena z Lewskim Sofia, Celje ze Slovanem Bratysława, Lyon z Fenerbahce oraz norweski Viking z Dinamem Zagrzeb. W pierwszych meczach wszędzie padły remisy, więc na pewno będzie ciekawie. W Lidze Mistrzów na pewno zagra Manchester City, który ściągnął do siebie perełkę mundialu. Ayuba Buadiego Lille zainkasuje za 18-latka z Maroka aż 100 milionów euro. Raków jest o krok bliżej budowy nowego stadionu. Jest wstępna zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków na zaprojektowanie nowego obiektu na terenie fabryki Elanex. To jest blisko centrum Częstochowy. O finansowaniu dla projektu jutro zdecydują w głosowaniu miejsce radni. Stadion raczej ma być z tych mniejszych.
27: Wartość 15 tysięcy na pewno jest taką wartością, o której klub może na dzisiaj śmiało rozmawiać. Jak docelowo jeszcze mógłby ten stadion wyglądać? To przede wszystkim chcielibyśmy, żeby on był efektowny, bo w tym miejscu, o którym mówimy, to w mojej opinii da się zaprojektować coś nie tylko funkcjonalnego, ale też przede wszystkim ładnego, efektownego.
26: Mówił RMF FM prezes Rakowa Wojciech Cygan. Dobry początek Mistrzostw Świata w Poznaniu dla polskich kajakarzy. Eliminację przeszedł komplet biało-czerwonych, w tym Anna Puławska, która broni tytułu mistrzyni świata w jedynce i dziś pewnie wygrała swój wyścig.
28: Chciałam od razu pokazać to, że jestem w dobrej dyspozycji i tak zrobiłam. Ja zawsze właśnie tym pierwszym startem najbardziej się stresuję, a później już kolejne są przyjemności.
26: Kajakarskie Mistrzostwa Świata w Poznaniu potrwają do niedzieli.
25: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
29: Brexit, Pokémony, hymny sprzed dekady i wasze wspomnienia w muzycznym wehikule czasu. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Historia prawdziwa z lata 2016. Historia z piosenki wydarzyła się naprawdę. Mike Posner był na Ibizie na koncercie Ewiczego i rzeczywiście przyjął od poznanego tam człowieka tajemniczą tabletkę. Smutna opowieść o utracie sławy, uzależnieniu od popularności. Napisał taką smutną piosenkę, a ludzie czerpią z niej radość imprezową. Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, rok 2016, do którego za chwilę wracamy.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
7: RMF FM na wakacjach. To będzie lato w waszym rytmie.
8: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
7: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
8: Zgłoś się na www.rmf.fm.
7: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
15: Zapraszam, Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Po reklamie.
7: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł czasu. To było lato.

0: A to było tak niedawno. Polska pierwszy raz naprawdę uwierzyła. Cała Polska. Euro 2016 w 1/8 finału Polska pokonała Szwajcarię po rzutach karnych i po raz pierwszy w historii awansowała do ćwierćfinału Euro. W ćwierćfinale było 1-1 z Portugalią, Polacy przegrali w rzutach karnych, a Portugalia później została mistrzem Europy, pokonując Francję 1-0. Anita Wodarczyk, złoto i rekord świata w Rio de Janeiro.
1: Cały scenariusz zaplanowany nie był przypadkowy. Tak miało dzisiaj być po prostu. Proszę Państwa, rekord świata i złoty medal olimpijski. 82-29!
0: 23 czerwca 2016 roku Brytyjczycy zagłosowali za opuszczeniem Unii Europejskiej. Premier David Cameron, zwolennik pozostania w Unii, ogłosił swoją rezygnację. Brexit stał się jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych dekady. Stress Out, 21 Pilots. Wracamy na światowe listy przebojów. 2016 rok. Piosenka hit o dorastaniu, tęsknocie za dzieciństwem. Rok później 21 Pilots zdobyli nagrodę Grammy w kategorii Best Pop Duo Group Performance. Stress Out, 21 Pilots.

Tamta dziewczyna. Powrót Sylwii Grzeszczak po 3-letniej przerwie. Z płytą Tamta dziewczyna, muzyka Sylwia Grzeszczak, tekst Marcin Liber Piotrowski. Sylwia Grzeszczak później mówiła, że po narodzinach córki wróciła do tworzenia i bała się, czy nadal będzie miała w sobie tyle miłości do muzyki. Piosenka okazała się ogromnym sukcesem na pobliście RMF.

0: na lato.
1: Ja naszykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
0: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Sponsorem przepisu na lato.

0: jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: To było lato.

2016, Pokémon Go, świat oszalał, lipiec 2016, nagle wszyscy chodzili po ulicach z telefonami i szukali Pokémonów. Gra stała się jednym z największych fenomenów mobilnych w historii. Leonardo DiCaprio wreszcie zdobywa Oscara po kilku wcześniejszych nominacjach. Leonardo DiCaprio zdobył pierwszego swojego Oscara, najlepszy aktor w filmie Zjawa. Najcudowniejszy duet na listach światowych przebojów: Hymn for the Weekend, Beyoncé i Coldplay. Chris Martin początkowo chciał napisać typowo imprezowy numer. Martin później wymyślił zupełnie inną historię, osobę, która pojawia się w naszym życiu jak anioł i daje nam poczucie euforii oraz szczęścia. Wokalista Coldplay wyobrażał sobie głos Beyoncé w tej piosence, ale był przekonany, że Beyoncé odmówi. W końcu zapytał, a wokalistka po prostu powiedziała: zrobię to. Producent Rick Simpson zdradził, że zbudowano dla Beyoncé specjalną kabinę wokalną w sypialni dzieci Chrisa Martina. Hymn for the Weekend, Coldplay, Beyoncé.

0: mama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowid.
5: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
6: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
5: To gdzie mam malować?
6: Może następnym razem maluj na tablecie?
3: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
9: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Tomasz Waryński.
10: Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce. Na trasie S5 bus zderzył się z ciężarówką w pobliżu węzła Kleszczewo. Nauczyciele protestować będą w Warszawie tuż przed nowym rokiem szkolnym. Chcą wyższych pensji. Eksplozja fajerwerków podczas festiwalu w Hiszpanii. Poszkodowanych jest 50 osób. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Tragiczny wypadek na drodze S5 w rejonie węzła Kleszczewo w Wielkopolsce. Ciężarówka zderzyła się z busem. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Trasa jest zablokowana w kierunku Poznania. W poniedziałek, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, przed kancelarią premiera w Warszawie protestować będą nauczyciele. Domagają się podwyżki płac. Dotychczasowe rozmowy z rządem w tej sprawie nie przyniosły porozumienia między stronami. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michał, jak będzie przebiegać ten protest?
11: Ma być głośno, bo nauczyciele przyjdą przed kancelarię premiera z gwizdkami. Mają mieć też ze sobą czerwone kartki. To ich symboliczny gest, który niczym sędzia piłkarski chcą pokazać premierowi, bo mają mu za złe, że nie wywiązuje się ze złożonej im wcześniej obietnice.
12: Premier, jak i politycy rządu obiecali nauczycielom powiązanie wynagrodzeń ze średnią krajową w gospodarce i tej obietnicy nie dotrzymali. Dlaczego to jest ważne rozwiązanie? Dzisiaj 500 zł to jest różnica pomiędzy płacą początkującego nauczyciela, a minimalną krajową.
11: Mówi Magdalena Kaszulani ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje poniedziałkowy protest. Manifestacja rozpocznie się o 11:00. Dla kierowców utrudnień nie będzie, bo związek nie dostał zgody od policji na zajęcie pasa drogi, więc protestować będą na chodniku bliżej Łazienek Królewskich. Do Warszawy ma zjechać 3000 nauczycieli z całego kraju. Już teraz zapowiadają, że jeśli rząd nie podejmie działań, to będą kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
13: Fakty ze świata.
10: 50 osób ucierpiało w wyniku eksplozji fajerwerków, do której doszło podczas lokalnego festiwalu w miasteczku Noain na północy Hiszpanii. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w trakcie otwarcia wydarzenia. Z balkonu ratusza wystrzelono sztuczne ognie. Iskry zapaliły ląty innych fajerwerków, które spadły na zgromadzony na placu tłum i tam eksplodowały. Obrażenia uczestników wydarzenia na szczęście nie są poważne. Impreza po incydencie została wznowiona. Coroczny festiwal trwa 5 dni, a w jego trakcie odbywają się procesje religijne i koncerty muzyczne. Wieża Eiffla ma nowego konkurenta. W podparyskiej dzielnicy biznesu La Défense dobiega końca budowa najwyższego francuskiego drapacza chmur, który ma stać się jednocześnie symbolem architektury ekologicznej. O szczegółach tej inwestycji korespondent RMF FM Marek Gładysz.
14: Nowy biurowiec o nazwie D-Link, co można by przetłumaczyć jako łącze czy łącznik, ma 242 metry wysokości, jest więc o prawie 100 metrów niższy od wieży Eiffla, ale chodzi o najwyższy współczesny budynek w regionie paryskim. Co ciekawsze, ma on się stać jednocześnie symbolem bardziej ekologicznego podejścia do architektury. Na wszystkich piętrach i na dachu tego drapacza chmur stworzone zostaną mini ogrody i tarasy z drzewami. Dużą część energii elektrycznej zagwarantują panele fotowoltaiczne. Do większości biur docierać będzie światło dzienne. To ciekawe, w dawnych czasach najwyższymi budowlami w miastach były katedry, a teraz biurowce. Dobrze, że jest trochę ekologii, tłumaczy mi zaintrygowana paryżanka.
10: Kolejne fakty za godzinę. Zapraszam o 22.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: A na fakty sportowe RMF FM zaprasza Cezary Dziwiszek.
15: Ruszają 4 decydujące spotkania o awans do Ligi Mistrzów. AEK Ateny, Lewski Sofia, Celje Slovan Bratysława oraz Lyon, Fenerbahce i Viking Dinamo Zagrzeb. We wszystkich spotkaniach tydzień temu padły remisy, więc zwycięzcy zagrają w fazie ligowej. A w hiszpańskiej La Liga już w grze Real Madrid i Real Sociedad. Wieczysta Kraków ma nowego trenera. Został nim Chorwat Żeliko Kopić, który w karierze prowadził m.in. Hajduka Split, wspomniany Dinamo Zagrzeb, a ostatnio także Dinamo Bukareszt. Zastąpił Kazimierza Skala zwolnionego po przegranych derbach z Krakowią. Nasi koszykarze szykują się do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Świata. W piątek w Rydze zagrają z Izraelem.
16: Drużyna idzie krok do przodu. Myślę, że zawodnicy dopiero w dniu meczowym trochę odczują to. Natomiast u mnie jest na pewno takie coraz bardziej motyłki w brzuchu.
15: Przyznaje trener naszych koszykarzy Igor Milicic. Do drugiej fazy eliminacji Polska awansowała z kompletem zwycięstw. Z sześciozespołowej grupy bilety na Mistrzostwa Świata wywalczą 3 reprezentacje. Jastrzębie Barkom zastąpi w nowym sezonie siatkarskiej Plus Ligi Jastrzębski Węgiel, który potem jak stracił sponsora musiał wycofać się z rozgrywek. Zostały długi wobec byłych siatkarzy, ale Adam Gorol, prezes spółki zarządzającej nowym klubem, zapowiada zwrot wszystkich pieniędzy.
17: Od kilku miesięcy trwają rozmowy na temat rozterminowania. Te porozumienia są negocjowane. Ja zakładam, że w ciągu kilku tygodni porozumienia zostaną zawarte i zakładam, że je zrealizujemy. Celem jest to, żeby Jastrzębski Węgiel przetrwał, żeby rozliczyć swoje zobowiązania.
15: Trzon nowej drużyny Jastrzębia Barkomu stworzą siatkarze grający dotąd w Barkomie Karzany Lwów.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: 5 minut po 21, jeżeli to są czułe zaproszenia do GIS, gier i zabaw dla dorosłych, z najlepszą muzyką pod słońcem i dźwiękami do rozpoznania dla dorosłych, no to to jest i zaproszenie. No i podpowiedź do zabawy, Darek Maciborek.
18: Jesteśmy.

0: dawna, to wiem.
1: A wiemy coś o tym przeciąganiu naszym i waszym o tej porze gry i zabawy dla dorosłych. Środa należy do czułego zaproszenia, o tym już mówiłem. Czułe ucho, kultowy konkurs w RMF FM. Pojawiają się dźwięki, które słyszeliście, ale o tej porze roku, no może i dnia, czy też wieczoru, mogą być zastanawiające. Odpowiedzi proszę kierować telefonem. Telefon, numer do radia RMF FM 12 2 miliony. Prezentujemy bardzo cichy, ale charakterystyczny dźwięk. Proszę dać głośniej. No, czasami mogą się pojawić u dorosłych poważne wspomnienia. Bo nie wiem, czy teraz takie dźwięki są w użyciu. Wiadomo, w jakich instytucjach. 12, 2 miliony. Powtórzyć należy. SMS już pod 3322. Proszę bardzo. Czekamy na bardzo poprawne odpowiedzi. Słuchaweczki RMF FM bezprzewodowe mamy dla was.
2: Reklama. Przestronny balkon?
3: Jest.
2: Praktyczny układ?
3: Jest.
2: Dobra lokalizacja?
3: Też jest.
2: A cena?
3: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
2: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
4: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach. Głos i muzyka AI.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Słuchaj, Marian.
7: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
8: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
2: Po reklamie.
18: Jest wieczór, jest RMF FM, jest GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.

0: Widzę, co się dzieje. Linie telefoniczne do radia RMF rozgrzane do czerwoności i dzwonicie do nas z trasy i z domu i z wakacji. To był ten dźwięk poszukiwany. O. I odpowiedzi były troszkę zaskakujące.
1: Czy to ścieranie gumką?
0: Nie gumka. Nie.
2: No, dobry wieczór. Oczywiście dzwonię w sprawie konkursu. Trening bokserski, ładowanie worek treningowych.
0: Nie ta sala treningowa. Nie.
3: Dobry wieczór. Ja w sprawie tego konkursu. Czy to jest dźwięk pisanej kredy po tablicy?
0: No i podniosłaś teraz poprzeczkę trudności. Odgadując tak po jednej nutce. Dziękujemy, pozdrawiamy. No to za chwilę. Druga sesja czułego ucha. Obiecuję. Będzie trudna dla dorosłych.

0: Wracając jeszcze do pisania kredą na tablicy, w SMS-ach no też odpowiadacie. Małgorzata skojarzyła ten dźwięk z ugniataniem ciasta. O, może to jest jakaś taka wielka przenośnia, jeżeli chodzi o ugniatanie intelektualne i wychowywanie w klasach. Chyba jeszcze kreda obowiązuje ciągle. Druga sesja w Czułym Uchu w RMF FM, gry i zabawy dla dorosłych. Dźwięk trudniejszy, przyjemny, raczej dla dorosłych. Więcej nie podpowiadam. Dajcie głośniej radio. No niby znajomy, ale powiem szczerze, że nie do końca. 12,2 miliony, bo tam słychać powietrze. Czekamy na wasze odpowiedzi. No telefoniczne, 12,2 miliony.
1: Reklama.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy,
5: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
6: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: No i muszę wam powiedzieć, że to jest misja zdecydowanie niemożliwa, jeżeli chodzi o ten dźwięk w sesji drugiej czułego ucha. Mówiąc prawie niemożliwa, posłuchajcie, jakie mieliście pomysły na ten dźwięk. Dla dorosłych to jest dźwięk zdecydowanie.
1: Czy to był dźwięk smażenia czegoś na patelni może?
0: Niekoniecznie.
2: Wydaje mi się, że to był prysznic.
0: Blisko, ale nie prysznic.
3: Według mnie to jest słuchawka od prysznica.
0: No, blisko,
4: ale... Czy to jest odgłos dezodorantu?
0: Też nie.
5: Lany dezodorant.
0: No właśnie, też kurczę.
6: To może jest dźwięk dmuchawy koło krzesła stomatologicznego?
0: Nie, niekoniecznie.
7: Uciekające powietrze z koła samochodowego.
0: No,
2: to jest woda pod prysznicem?
0: No to właśnie też nie, ale w SMS-ie pojawiła się Magda. Dobry wieczór, Magda.
8: Dobry wieczór, cześć.
0: Przepraszam, że powiedziałem, że pojawiła się w SMS-ie, ale jesteś jedyną, która napisała, co to może być za dźwięk.
8: No. Tak, nie mogłam się dodzwonić, więc napisałam, jest to zraszacz od węża ogrodowego.
0: Proszę bardzo, pięknie. I mówiłem, że to taka zabawa dla dorosłych, no bo dzieci ewentualnie nie podłączają. No to
8: no nie.
0: Słuchaj, proponuję podwójną nagrodę z podwójnym zraszaczem dla twoich uszu, czyli dwie pary słuchaweczek bezprzewodowych.
8: Oj, super, no jestem przeszczęśliwa, dziękuję bardzo.
0: SMS-y działają? No, można tak grać
8: działają.
0: Z nami.
8: Cieszę się bardzo, bo też miałam wtedy, ale na szczęście działają, cieszę się bardzo.
0: Pozdrawiam, dziękuję. Pa.
8: Pozdrawiam, pa.
0: Udało się. Ale po 22 znowu będzie troszkę trudniej. Ale muzycznie...
9: Zalia tylko.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Piotr Salak. Dzień dobry. Te tematy w porannej rozmowie rozpaliły całą Polskę.
2: Powinniśmy przekazać pociski do patriotów Ukraińców?
3: Nie, dlatego, że jest to towar deficytowy. Te pociski powinny chronić polskiego nieba.
4: Drony będą przekazane, bo takie jest porozumienie, nie technologie dronowe, a drony fizyczne.
5: Próby przekupywania za stołek wicepremiera koalicjanta to jest najgorszej wody polityki. Mam nadzieję, że to są tylko plotki.
6: Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak. Codziennie po 8:00.
7: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowid.
10: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: RMF FM na wakacjach.
13: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
14: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
13: Czekamy na was na www.rmffm.
6: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
15: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
1: Zbliża się 22. W studiu Faktów RMF FM pojawił się Tomasz Waryński. Zapraszamy na najnowsze fakty.
18: Prezydent Ukrainy odpowiedział na list polskiego prezydenta Karola Nawrockiego. Wołodymyr Zełenski docenił szczególnie życzenia zwycięstwa jego kraju. Tragiczny bilans powodzi w Nepalu. Co najmniej 157 osób nie żyje, setki są zaginione. 4 latające cysterny dla Polski. Do sił powietrznych trafią maszyny, które będą tankować w powietrzu, m.in. F-35. Wołodymyr Zełenski podziękował Karolowi Nawrockiemu za list, który polski prezydent napisał z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Jestem wdzięczny za gratulacje, a zwłaszcza za życzenia zwycięstwa Ukrainy, napisał w mediach społecznościowych przywódca tego kraju. Co dokładnie znalazło się w liście polskiego prezydenta, o tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
19: Przypomnienie, że Rzeczpospolita Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Prezydent pisze też o udzieleniu Ukrainie wsparcia i pomocy od procesu reform przez czas rewolucji po inwazję Rosji na ten kraj.
20: Pan prezydent w tym liście de facto życzył zwycięstwa Ukrainie w wojnie z Rosją. Wskazywał też na to, że oczywiście jest szereg napięć, które chcielibyśmy, aby były coraz mniejsze.
19: Mówił dziś w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Wołodymyr Zełenski, dziękując Karolowi Nawrockiemu, napisał m.in. Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, otwartych sercach i drzwiach od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie więzi między naszymi dwoma silnymi narodami z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości, trzeźwym podejściem do obecnych zagrożeń oraz optymizmem wobec naszej wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej i NATO, napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.
18: Rośnie bilans ofiar powodzi błyskawicznej w rzece Botekoshi w pobliżu granicy Nepalu z Tybetem. Co najmniej 157 osób zginęło, a setki uznaje się za zaginione. Władze Chin zmobilizowały wojsko, policję i ratowników do poszukiwania poszkodowanych w Tybecie. W tymczasowym sztabie dowodzenia na miejscu mamy obecnie 158 osób, a każdy oficer i żołnierz jest wyposażony w odpowiedni sprzęt ratowniczy. Na przykład żołnierze inżynierii wojskowej mają łopaty, większe narzędzia i kilofy oraz różnego rodzaju sprzęt ratowniczy. Relacjonowała chińska telewizja. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych obecnie nie ma informacji, aby w powodzi ucierpieli Polacy. Na naszej stronie rmf24.pl znajdziecie wstrząsające filmy i zdjęcia z Nepalu. Widać na nich, jak żywioł niszczy drogi i domy. Polska kupi latające cysterny. Do sił powietrznych trafią 4 samoloty Airbus A330 MRTT. Hiszpański rząd zgodził się na podpisanie wspólnie z Polską umowy na zakup łącznie 7 takich maszyn w ramach programu SAFE za łącznie 810 milionów euro. Powietrzne cysterny będą kluczowe dla działania samolotów F-35.
0: Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. To jest czasem kilkadziesiąt minut na pełnych obrotach, w pełnym skupieniu, w pełnej aktywności. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
18: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Samoloty trafią do polskich sił powietrznych w 2030 roku. Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Nowej Lewicy, będzie gościem jutrzejszej porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszam 8:02 w imieniu Piotra Salaka.
9: Fakty RMF FM na talerzu.
18: Do wielkiego finału dotarliśmy dziś z naszą wakacyjną akcją Pyszne bo Polskie. W poszukiwaniu wyjątkowych smaków pojechaliśmy tym razem na Lubelszczyznę, między innymi do Fajsławic, które słyną z uprawy ziół. Panie z tamtejszego Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet specjalnie dla naszych słuchaczy przygotowały aromatyczną zupę pokrzywową.
21: Fajsławice to zagłębie zielarskie.
22: Do zup, do pierogów, do ciasta, to czuć w kuchni.
23: Tutaj zupka dla naszych słuchaczy pokrzywowa.
24: Pierwszy raz jadłem zupę pokrzywową. Podchodziłem do tego z takim pewnym dystansem. Smak jest niesamowity.
25: Bardzo dobra. Polecamy.
21: Pyszna, aromatyczna, wyrafinowany taki ma smaczek.
24: Włączyłem RMF i usłyszałem, że w mojej miejscowości będzie taka niespodzianka.
23: I przyjechał pan na zupę.
24: Tak? Dzieje się tutaj coś fajnego.
18: Usłyszał w Fajsławicach reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
18: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
26: Dobry wieczór ponownie. Dwie drużyny bliżej awansu do Ligi Mistrzów. Po pierwszych połowach rewanżowych spotkań ostatniej rundy eliminacji AEK Ateny prowadzi z Lewskim Sofia 3-0. Fenerbahce z Lyonem 2-0. Status quo w pozostałych meczach. Celje remisuje ze Slovanem Bratysława, a norweski Viking z Dinamem Zagrzeb 1-1. I wszędzie już zaczęły się drugie połowy. Afera w Ekstraklasie. Członek sztabu Legii Warszawa miał podglądać i nagrywać trening Śląska Wrocław przed piątkowym spotkaniem. Legia nie potwierdza i nie komentuje sprawę, a rzecznik Śląska Paweł Prochowski mówi tak.
27: Analizujemy tę sprawę, ale jednocześnie podkreślamy, że ten incydent nie miał i nie ma żadnego wpływu na sprawy stricte sportowe. Drużyna planowo przygotowuje się do piątkowego spotkania z Legią.
26: A czy będą jakieś kary? Na razie nie wiadomo, czy w ogóle komisja ligi zajmie się tą sprawą. Nasze siatkarki odpoczywały dziś po pokonaniu Słowenek i zapewnieniu sobie awansu do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Jutro zmierzą się z Niemkami.
28: Znamy tego przeciwnika, jest to na pewno mocny przeciwnik na każdej pozycji. Mają solidne zawodniczki, które też grają w ligach zagranicznych, w lidze włoskiej czy w lidze tureckiej, więc myślę, że jest tam komu grać. Dlatego musimy z pełnym fokusem podejść do tego spotkania.
26: Mówiła atakująca Julia Szczurowska. Z Niemkami Polki zagrają jutro o 15:00 wieczorem. Futbol i gra o europejskie puchary. W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Górnik spróbuje odrobić straty z Monako. Przegrał 2-3. Raków po remisie z Hajdukiem Split 2-2 szykuje się do ewentualnych rzutów karnych.
29: Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, chociaż mam nadzieję, że głęboko w to wierzę, że zakończymy ten mecz wcześniej, to będę gotowy i będę robił wszystko, żeby pomóc zespołowi.
26: Mówił bramkarz Rakowa Kacper Trelowski. Także jutro o Ligę Europy zagrają Lech i Jagiellonia, które jednak mają odpowiednio 7 i 4 bramki zapasu z pierwszych spotkań z FC Tun oraz Iberią.
15: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Ekscytujące spotkania, jak hit, który za chwilę usłyszycie wieczorową porą. Gry i zabawy dla dorosłych, ATB Ecstasy. Ale też za chwilę Geese z grami miłosnymi i z piosenkami na każdą okazję. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: być gdzie.
1: To jest jedna z tych piosenek na uczucia. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, w Grach i Zabawach dla Dorosłych. Mamy piosenki na dobry nastrój i na poprawienie nastroju złego. Najlepsza muzyka pod słońcem i do samochodu, i na handrę. Jeżeli chcecie poznać, jak brzmi piosenka, jedna z przygotowanych, może, nie wiem, ale takie hasło wywoławcze, ajajaj. To my mamy dzisiaj piosenki na ajajajaj. 12,2 miliony albo SMS-owo 3322. Prosimy do zgłaszania się na odgadywanie piosenek dzisiaj bardzo nastrojowych, ale też radosnych. Piosenki na ajajajajaj. 12,2 miliony. Można się zgłaszać. SMS-owo też 3322.

0: bezcenne momenty. Oj, nostalgia się pojawia. Wspomnienia może u was Wajm, ta sama chwila. Piosenki na ajajajajaj. Mamy pierwszą sesję, jest z nami Weronika. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A jaką byś piosenkę potrzebowała? Oprócz tego, że są piosenki na aj, na co by ci się przydała piosenka dzisiaj?
1: Na dobranoc.
0: Jako, że jesteś pierwsza w pierwszej sesji piosenek na ajajaj, możesz wybrać, czy krótka polska, czy dłuższa zagraniczna?
1: Krótka polska.
0: No to piosenki na aj, ale ajajaj, ale w wersji bardzo krótkiej. Uważaj. No, to była bardzo...
1: Bajka Jeżowska. A ja wolę moją mamę.
0: Mam nadzieję, że poprawiliśmy ci nastrój tą piosenką z Majki Jeżowskiej. Udało się.
1: Świetnie.
0: Dobrze, to jeszcze masz szansę wybrać sobie nagrodę. Albo słuchaweczki, albo skarpetki.
1: Słuchawki.
0: Proszę bardzo, na czułe ucho twoje słuchawki dla Weroniki. Hej, hej, za chwilę kolejne sesje z wami.
2: Reklama. Wakacyjne sejfy w RMF FM. Tu trwa lato na bogato. I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
3: Może jest we Włocławku.
4: Może w Kętach.
5: A może w Jaworznie.
6: O, super, dziękuję.
7: A ty? Tak, ty.
8: Co powiesz, gdy już wygrasz?
9: Zastanów się i...
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Po reklamie.
13: A teraz gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: Żebyśmy czuli z siebie dumę. Patrz, kurczę, złożyłem, zostało tyle dynksów, a stoi, paki jestem.
1: Ale wytłumacz mi pochodzenie, bo dynks to wiadomo, słowo jest, dynksa może być wszystko, ale zypcyś?
0: Zypcysiem też może być wszystko, to jest, zypcyś to jest taki dynks.
1: Ale zypcyś to jest taki mały, zypcyś. Taki duży?
0: Czy... To jest duży, mały, okrągły, podłużny. To
1: sprytny
0: są takie te zypcysie takie, no, takie te.
2: To fajne, a znacie słowo zbyry?
1: A kto to
0: nie.
1: jest?
0: Nie.
2: Kto to jest?
0: Miejscowość na Podlidziu.
2: Moja babcia zawsze mówiła, jak przyszłam z poobijanymi kolanami, to co, znowu chodziłaś po zbyrach? No, czyli tam gdzieś się szlajałam, wiesz, po jakichś tam górkach, dołkach. Nie znacie takiego?
0: Nie, zbyry
2: nie. A to
0: nie
2: też na Z, jak zypcyś.
0: Zypcyś zbyry.
1: Ale zypcyś.
0: Ale patrzcie, jak
1: to... Ale zypcyś to jest twancyś, zypcyś, to jest prawie po niemiecku.
0: Może to jest jakieś taki odgermańskie, no?
2: Może.
0: Patrzcie, jak ten człowiek ubogaci idiolek, tak. Słuchając i oglądając Grupę Sąsiedzką.
2: Tak. Ale...
0: Dopiero się zaczęła, już są trzy nowe słowa. Zbyry, zypcyś i to mówiłaś
2: dynksy. Ale ja bym się chyba skłaniała ku teorii Skowiego, że rzeczywiście oni chyba dają więcej tych zypcysiów, dynksów, bo... No teraz wyobraź sobie, że składasz coś na przykład na tarasie, a między deskami tarasowymi są dziurki, przerwy i na przykład jakiś ci jeden dynks zypcyś wpadnie tam i jesteś
1: wtedy masz dynks zypcyś w zapasie.
2: No.
1: Ale wiecie co, powiem wam szczerze, dawno nie skręcałam, tym razem stwierdziłam, że zrobię to sama jak prawdziwa Zosia Samosia i kręciłam i marzyłam, że usłyszę takie słowa, że ktoś nade mną stanie i powie, zostaw to, zrobię to za ciebie, ale nie usłyszałam tych słów niestety.
0: Bo nas nie
1: dalej
0: było,
1: skręcałam,
0: bo nas...
1: udając, że wcale tych dynks ale jest za dużo.
0: Bo nas nie było, Agnieszko.
2: Ta osoba, która ewentualnie mogła nad tobą stanąć i tak powiedzieć, to była akurat na urlopie, czy po prostu w drugim pokoju i udawała,
1: niezainteresowana bardziej. I powiem wam, że widziałam, jak ta szafka płonie. Tak, w momentach krytycznych miałam taką wizję, że może jednak ja nie będę jej skręcać, tylko ją po prostu zostawię tak i wrzucę do kominka. Albo rozpalę nią ognisko.
0: Ale masz szafkę, popatrz, jaka jest radość, jaka duma, zadowolenie. Nie czujesz się wyższa?
1: Ale wiesz, ile mnie to kosztowało nerwów?
0: Na pewno.
1: Ja już naprawdę nie chcę więcej szafek skręcać.
2: No i na tym poprzestańmy. Po prostu nie chcesz, nie będziesz, bo jak czegoś nie chcesz, to nie musisz.
3: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Kurczę, wiecie co? To mam taką teraz rozkminę a propos Przydasiów. No bo dopiero wróciłam z wakacji, jeszcze wakacje trwają, ludzie jeżdżą na urlopy. Zobaczcie, ile my niepotrzebnych rzeczy, bo się przydadzą, pakujemy na przykład do walizki albo do plecaka. Macie coś takiego, że ja byłam 6 tygodni na urlopie. Ja wróciłam, słuchajcie, z, nie wiem, 3 koszulkami, których w ogóle nawet nie rozpakowałam, nie rozłożyłam i nawet ich na siebie nie założyłam. Mało tego, moja siostra, z którą spotkałam się na tych wakacjach, wzięła do plecaka suszarkę i prostownicę. Mówię jej, przy tej wilgotności chcesz prostować włosy? Zrobisz to raz, gwarantuję ci. Nie, nie, bo ja wyglądam jak pudel, jak sobie nie wyprostuję. Zrobiła to raz. I więcej nie wyjęła z plecaka. No,
0: nie, bo jest taka zasada rzeczywistości, że jak czegoś nie weźmiesz, to coś będzie ci potrzebne i to działa zawsze i wszędzie.
1: No nie, ja to się w ogóle nauczyłam inaczej wyjeżdżać, ale to przez motocykl, bo ja zabieram taką małą torbę i dużo starych rzeczy. Ja po prostu wyrzucam. I potem jak wracam, to wracam z pustą torbą, miejsce na prezenty. Masz na pewno takie stare gacie w domu, stare t-shirty, stare skarpety.
0: To ja to mam, u mnie to robię jako szmaty do motocykla.
1: Tak, ja na to mówię łachmany.
0: Stare koszulki, stare gacioszki.
2: Wiecie co? Nie doszacowałam w tym roku, bo na 6 tygodni wzięłam 3 pary majtek i mi trochę brakło. Bo
1: i jak pękła guma?
2: Nie, jak przepierałam, to nie schły, wiesz, no i co, nie będę przecież nosiła mokrych, bo to wiadomo, niehigienicznie dla nas. I musiałam sobie, słuchajcie, dokupować majciochy. Wiesz,
0: jeden przywiezie delfinki w szklanej kuli, drugi przywiezie kubeczek, a ty masz majciochy z Tajlandii.
1: Pamiątka.
0: Ładnie, pamiątka.
1: Pamiątka.
2: Wiecie, że istnieje coś takiego jak majtki jednorazowe?
1: A
2: i to
1: takie?
2: Był game changer. No, po to, żeby ich nie prać, żeby nie musiały schnąć.
1: Tylko po prostu nałożyć i wyrzucić.
2: Nałożyć, dziękuję.
0: Ale wiecie, są naprawdę jednorazowe, czy to jest tak, przepraszam, z maszynkami do golenia?
2: Tak, jak z maszynkami do golenia.
0: Tak, z maszynkami.
2: Możesz przełożyć też na drugą stronę, potem przód, tył, tak jak to robicie i wiesz, po prostu jedziesz z tymi gaciochami.
1: Ale to jest rozwiązanie na moje wyjazdy, powiem wam.
3: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka w składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Wakacje, wakacje, wakacje, lato. Proszę państwa, ale gorąco, nie powiedziała nigdy Kołodka. Chciałabym odnieść się do sytuacji, w której w sposób różny odczuwamy temperaturę. Wiem, że w Polsce tak mniej więcej chyba pod koniec lipca były potworne upały, prawda?
1: Tak.
2: Wtedy mnie nie było. No i tam ludzie narzekali, ja w ogóle na Instagramie czytałam, bo za gorąco, bo oczywiście dla Polaka jest zawsze albo za zimno, albo za gorąco. Nie wiem, jaka temperatura musiałaby być, żeby dla każdego Polaka było dobrze. Nie za zimno, nie za gorąco.
0: To, nie ma takich,
1: to w ogóle źle zacząłem. To w ogóle źle myślisz. Przede wszystkim temat pogody jest tematem ciągłym. nie ma dnia, żebyśmy nie rozmawiali o pogodzie.
2: Oczywiście.
1: Czy jest zima, jest zimno, czy jest lato, jest ciepło. Jak jest zima, jest zimno, to narzekamy.

0: Że jest zimno lub za zimno. Jak jest gorąco, to narzekamy, że jest ciepło lub za ciepło. Dla Polaka nie ma stałej, dobrej temperatury. Nawet jeżeli
1: jak
0: używa różnych urządzeń.
1: Jest dwóch, to już w ogóle.
2: To
1: nie ma szans.
2: Tak, nie dojdą do porozumienia.
0: Nie.
1: Te klimatyzacje dwustrefowe w samochodach to dla Polaków zostaje wymyślone.
0: A w ogóle zauważyliście, że w związkach jest taki zazwyczaj konflikt temperaturowy?
1: Konflikt taki termiczny.
0: Termiczny,
1: że mamy inaczej ustawione termostaty. Moja żona ciągle marznie, a
0: jest ciągle zimno.
1: Tak, a mnie jest ciągle za gorąco.
2: Czyli mnie też jest ciągle za zimno. Czyli to dlatego ja nie mam chłopaka.
1: Może.
2: Bo on by na pewno otwierał okno w nocy.
0: No. A ty byś się zamykała.
2: A ja bym zamykała.
0: Tak,
2: i po prostu pożarlibyśmy się, ten związek trwałby krócej niż ustawa przewiduje.
0: Tak.
2: To po co w ogóle zaczynać?
1: Nie, ja z żoną jakoś dajemy radę.
2: Tak?
0: I nigdy się nie rozchorowałeś?
1: Jestem zimnolubny. No nie, nigdy. Ja tak takie są cechy osobnicze.
0: Może to jest jakaś andropauza już?
1: Nie, jestem takim osobnicza egzocieplność. Czyli ja wytwarzam mój organizm więcej ciepła niż potrzebuję i je wydala i jest, wiesz...
2: Ty wiesz,
1: ja
0: może to przerobimy
1: zimno.
0: Na jakieś ogrzewanie budynków.
2: Ale ty wiesz, Odzia... Tak, bo ty jesteś jak te wody termalne. Odzia, ty wiesz, że ja się zaczęłam cieszyć na menopauzę?
0: Dlaczego?
2: Bo będzie mi ciepło. Bo będę miała te uderzenia gorąca.
0: To prawda. To ja też muszę się zacząć cieszyć.
2: Jak mnie jest ciągle zimno. Ile może być teraz tutaj stopni w studiu?
0: Nie wiem, ale na pewno jest...
2: Zobacz,
1: tak,
2: patrz,
1: jest 20
2: dotknij
1: jest
2: mojego dłoni, Skowi. Zobacz.
1: Rano, zimno,
2: zimna,
1: no.
2: Zobacz. No widzisz? Właśnie. Mnie jest
0: ale ja też nie mam ciepłej.
2: No, pani, powiało chłodem, naprawdę.
1: No nie, dla ja to znaczy, to, powiem ja ci, Skowron, temperaturę, także.
0: Musisz zacząć się martwić, obie stygniemy.
1: Czyli ogrzewać was, póki mogę.
0: Ja nie wiem, czy to jest początek czegoś, czy to już koniec czegoś, ale...
1: Będę przyjeżdżał z dodatkową porcją ciepła.
0: Zareaguj.
1: Dobrze,
0: naprawdę.
1: To gdzieś potem... To...
0: Ale powiem wam, że a propos klimatyzacji...
1: Polecam się jako miś Farelka.
0: Dmuchasz jednym słowem trochę
1: rzeczą. Grzeje, tak? Dmucham, grzeje, wiesz. Robi się ciepło.
0: Tak jest. Powiem wam a propos klimatyzacji. Ja mam taki dylemat, bo Polska fachowcami stoi. Mamy taką naszą polską fachowską myśl technologiczną, że tu można naprawić wspomniany dynks albo zepsuć, że coś trzeba przeserwisować. Każdy jest złotą rączką, wszyscy wszystko wiedzą najlepiej. Ja w klimatyzacjach, ja się tutaj trochę nie znam, ale zawsze w lipcu mam przegląd.
2: Samochodu?
0: Nie.
2: Klimatyzacji.
0: Klimatyzacji w domu.
2: A w
0: i
2: domu.
0: Pompy ciepła, bo to wszystko chłodzi i grzeje, wiecie, tam cudzamen do kupy. I powiem wam, że co roku mam problem, bo jak w lipcu są upały, to nikt z tych fachowców nie odbiera, a przegląd trzeba zrobić.
2: To są wakacje.
1: Bo wszyscy do nich dzwonią.
0: Nie, wszyscy do nich dzwonią, oni nie są na urlopie, oni mają właśnie ten moment, kiedy są zarobieni. I ja jestem trochę bezsilna. I pytanie do was, co zrobić, bo lipiec już minął.
1: Przegląd w kwietniu.
0: Termin miał być w lipcu, już jest sierpień, a ja dalej nie mam przeglądu, a on nie odbiera.
2: Wiesz co, mam podobną sytuację z moim skuterem. Przegląd taki coroczny skutera wypada mi w marcu. A wiecie,
1: kiedyś
2: jaka pogoda
1: sezon
2: jest w marcu? No nie taka, żeby pojechać na ten przegląd skuterem. I to jest ten problem, bo zawsze zastanawiam się, jak oszukać system, żeby jakoś przedłużyć sobie jeden przegląd i jednak pojechać wtedy, kiedy będzie już ciepło, żeby... Rozumiecie? Mhm.
1: Zadzwoń do gości w zimie. Wiesz, jak się ucieszą? Nikt do nich w zimie nie dzwoni, a to co dzień rady, Tamaro, chciałabym tutaj...
0: Ale w zimie to już może być pozamiatane. Ani nie będą mi potrzebne zimne nadmuchy, ani...
1: Ale w lecie będziesz
0: ciepła woda
1: miała,
0: w kranie,
1: wiesz,
0: będzie mi potrzebna.
1: Ale ja też mam przegląd w marcu. 10 marca jedę z moto i jest okej.
2: No ale ty to wiesz, na moto to zakładasz te wszystkie swoje...
1: No mam taki,
2: wiesz, te skórzane, to tamte, no ja to
1: zamów jedzenie z dowozem. I oni przyjeżdżają na skuterach, mają takie super ciuchy i poproś od razu gościa, żeby ci zrobił przegląd.
2: Tak, jasne. O, bo oni dowożą w tych takich dużych plecakach, takich kwadratowych.
1: Tak.
2: To postawimy na moim skuterze, on pojedzie moim skuterem, ja sobie przekimam tam w tym plecaczku i po prostu dowiezie mnie.
1: Wiesz? Od tego masz grupę sąsiedzką.
2: Słuchaj, ale nie wiem, Odzia, jak to może pomóc tobie.
0: Nie wiem, ja powiem ci, że ja się martwię, bo któregoś dnia wszystko mi się wyłączy i zostanę bez prądu, bez ciepłej wody, bez ogrzewania i bez chłodzenia.
1: I ci się zrobi gorąco.
2: No to przyjdziesz do mnie wtedy i się umyjesz u mnie.
1: Zmrozi cię.
0: Tak.
2: Po prostu, no jednak jesteśmy grupą sąsiedzką.
0: Jak powiedziałam moim partnerowi, żeby się tym zajął, to powiedział, że nie ma motywacji.
1: I co, i to skończyło temat?
0: A ja mówię, a ja mam mieć? Bo moją motywacją jest to, że jest zimno, jak trzeba, i jest ciepła woda w kranie.
1: Ale to był koniec rozmowy?
0: Czy tak.
1: Muszę spróbować tego z żoną, z
0: El Comendante
1: spróbuję to zrobić.
0: Nie mam motywacji.
2: Nazywasz małżonkę El Comendante?
1: Tak.
2: Ona o tym wie?
1: Nie wie, tak przecież ja...
2: I ty
0: ona
2: żyjesz?
0: To, ona to lubi?
1: Ale nie, to się to jest...
0: A speszły się, patrz.
2: No, trochę tak.
0: A jak ty to wymyśliłeś, powiedz mi?
1: Nie, ale nie, bo ona, wiesz, ona jest mundurowa, więc ona jest El Comendante, więc to jest to stąd.
0: A,
1: jest,
0: czyli
1: więc...
0: ona jest mundurowa.
1: Tak.
0: A jak
1: tak
0: coś źle zrobisz, dostajesz mandaty w domu?
1: Nie, ale ona jest po tych takich szkoleniach z technik przesłuchiwania. Są jakieś mikrogrymasy, jak kłamiesz, czy coś gdzieś, wzrokiem ruszysz.
0: No jak
1: czy...
0: patrzysz na przykład w lewy górny rok, ruch, coś, to znaczy, że
1: to
0: kłamiesz.
1: To znaczy,
0: tak,
1: że konfabulujesz, że sięgasz do
0: czyli
1: wyobraźni.
0: Czyli ty w ogóle nie możesz
1: ja
0: nic.
1: Nie mogę, ja się muszę do wszystkiego przyznawać, no.
0: Ty się nie bałeś takiej kobiety na życie?
1: Ten nie, dlaczego?
0: To brzmi groźnie.
1: Nie, ona jest bardzo słodka, urocza, wszystko jest tak,
0: tak?
1: Trzeba.
0: Ale no, konkret no, masz tam, o, konkret widzę jest.
1: Ale to, widzisz, bo też się ludzie uzupełniają, nie? Tak. Jak ktoś jest jakiś taki wariat, troszeczkę roztrzepany, krakowski,
0: to mi się podoba,
1: poeta, literat, no to...
0: Tak, ty byś w życiu nic nie miał, gdyby ta kobieta się po prostu tam nie pojawiła.
1: Nie, by to nie było.
0: Nie było.
1: Ja bym to tak nie siedział.
0: Oczywiście, że nie, oczywiście. O rany. Przecież od razu widać.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka w składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: Ale mamy teraz sezon urlopowy, tak sobie myślę, nie macie takiego poczucia, że po wakacjach z rodziną to człowiek jak wraca do pracy, to ma takie... Uff, moje najczęstsze słowo, jakie słyszałam, to było mamo, mamo, mamo. Mamo,
1: tak,
0: mamo,
1: mamo. Tata, chodź pokłubać, tata, chodź pokłubać. Tata, chodź pokłubać, tata, chodź pokłubać.
0: Daleko jeszcze. Takie Kosiu ze Szreka.
2: Widziałam ostatnio w internecie taką rolkę, gdzie kobieta, matka jednego dziecka, miała taki licznik, jak w samolotach czasami są liczniki, żeby policzyć liczbę pasażerów. Tak. I ona klikała za każdym razem, kiedy słyszała słowo mamo i do godziny 10 wieczorem od 8 rano usłyszała prawie 1000 razy mamo.
0: No właśnie.
2: No i to się tam rozeszło wiralem i jeżeli jedziesz na urlop, to domyślam się, że jeszcze częściej słyszysz mamo.
0: Ale ja właśnie spędziłam taki tydzień i myślę, że dobiłam 1000 codziennie. Mamo, mama, mama, mama. Przyjechałam i w końcu nikt
2: dobra
0: się mówi mamo.
2: A powiedz mi, bo ja nie mam dzieci, to
1: nie
2: mówię,
1: a czego pracy, ty mamo?
2: Dzieci? Czego ty dzieci? A nie możesz mu kazać mówić, pani redaktor?
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka w składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
1: Jeżeli coś wam umknęło, a coś wam się wydało bardzo ważne z tego, co dzisiaj usłyszeliście na zebraniu naszej grupy sąsiedzkiej, to przypominam, że nasze dokonania audio są w internetach. Piszcie grupa sąsiedzka i to powinno wam wyskoczyć.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Tomasz Waryński.
1: Międzynarodowy gang włamywaczy rozbity w Śląskiem. Łupem padały pieniądze, złoto i sprzęt, o tym na początek. Potem w Faktach nietypowa kradzież w centrum Gdyni. Dwaj mężczyźni zabrali Meleksa, wykorzystując chwilową nieobecność kierowcy. Słowacki rząd zatwierdził wysłanie żołnierzy do Polski i Rumunii w ramach operacji NATO. A na koniec wysokobiałkowe ciastka z plastikowych odpadów. Rozbity gang seryjnych włamywaczy w Śląskiem kradli m.in. pieniądze, złoto i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani w tej sprawie to obywatele kilku europejskich krajów. Gdzie działała ta grupa? O tym Marcin Buczek.
2: Włamania były w Siewierzu i Wojkowicach Kościelnych, ale do zatrzymań doszło w powiecie gliwickim. Dlatego policja sprawdza teraz, czy ta grupa mogła również działać w innych miejscach. Włamywali się do domów jednorodzinnych, kiedy wewnątrz nie było nikogo. Niewykluczone, że wcześniej prowadzili obserwacje. Błyskawicznie pozbywali się również części łupów. Najpierw zatrzymano 5 osób, kobietę i 4 mężczyzn. Ostatecznie jednak zarzuty postawiono 2 z nich. Kluczowe były tu przeszukania, w czasie których znaleziono m.in. gotówkę, biżuterię, telefony komórkowe i komputery, ale także narzędzia, które mogły służyć do włamań.
1: 32 i 48-latek usłyszeli zarzuty po zabraniu Meleksa z 8 pasażerami na pokładzie w centrum Gdyni. Mężczyźni w miniony piątek wykorzystali chwilową nieobecność kierowcy i odjechali. Jak zareagowali pasażerowie, to wie trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Gdy tylko mężczyźni gwałtownie ruszyli, pasażerowie przestraszeni zaczęli wyskakiwać z jadącego Meleksa. Jak się dowiedziałem, na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Sama nieplanowana przejażdżka była krótka, po około 100 metrów. Mężczyźni porzucili pojazd i uciekli. Jeszcze tego samego dnia zatrzymała ich policja. Usłyszeli zarzuty krótkotrwałego zaboru pojazdu w warunkach recydywy i o charakterze chuligańskim. Teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Słowacja wyśle do 101 żołnierzy do oddziału w natowskiej operacji Wschodnia Straż. Rząd zatwierdził wniosek w tej sprawie, a ostateczną decyzję musi jeszcze podjąć parlament. Słowaccy wojskowi mają stacjonować przede wszystkim w Polsce i Rumunii. Będą monitorować przestrzeń powietrzną i wspierać obronę przeciwlotniczą oraz przeciwrakietową NATO. Żołnierze mają też testować nowe radary 3D kupione przez Słowację w Izraelu. Fragmenty drona znaleziono na plaży Olimp na morzu nad Morzem Czarnym w pobliżu rumuńskiej Mangali. Plaża została zamknięta, a według lokalnych mediów bezzałogowiec miał przenosić ładunek wybuchowy, który został zdetonowany przez służby. Władze nie podały, skąd pochodziła maszyna. Tego samego dnia Rosja wezwała na rozmowę rumuńską chargé d'affaires w Moskwie. Bukareszt uważa, że jest to reakcja na działania dyplomatyczne Rumunii po kolejnych incydentach z rosyjskimi dronami.
4: Fakty na sportowo.
1: 41-krotny reprezentant Polski wraca do gry w Legii Warszawa na zaledwie jeden mecz. 38-letni obrońca Artur Jędrzejczyk, któremu w czerwcu wygasł kontrakt ze stołecznym klubem, znajdzie się w kadrze na piątkowy mecz Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław. Czy wybiegnie na murawę?
5: Zobaczymy, jak się mecz potoczy. No, jest to spotkanie dedykowane na pewno Arturowi i taki hołd złożony przez nas wszystkich kibiców, całą społeczność legijną, jako zawodnika bardzo zasłużonego legendy klubu.
1: Mówił trener Legii Marek Papszun. Artur Jędrzejczyk grał w podstawowym składzie reprezentacji Polski, która doszła do ćwierćfinału Euro 2016. Dla Legii zagrał ponad 400 meczów i zdobył z nią 14 trofeów. Naukowcy opracowali sposób na produkcję żywności z odpadów, w tym plastikowych butelek. Związki pochodzące z PET-u oraz odpadów roślinnych przetwarzają specjalnie zmodyfikowane drożdże. Powstają z nich m.in. białka, tłuszcze i substancje poprawiające smak oraz wartość odżywczą. Z takiej masy naukowcy wydrukowali w 3D wysokobiałkowe ciastka nazwane microbytes. Technologia powstała z myślą o długich misjach kosmicznych, ale podobno może znaleźć zastosowanie również na Ziemi. To wszystko teraz za godzinę. Przywita się z Wami Karol Płaczkiewicz. Ja już dziękuję. Życzę Wam spokojnej nocy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Teraz zabieramy was za ocean. To kiedyś była granica przyjaźni. Nawet czasami można było nie zauważyć, że człowiek przejeżdża ze Stanów Zjednoczonych do Kanady, albo odwrotnie. A teraz to jest granica sporu. Bardzo napięta sytuacja na linii USA-Kanada. Oba kraje przerzucają się cłami. Trump sugeruje zmianę nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryki. Nazywa kanadyjskich rządzących klaunami. O co w tym wszystkim chodzi? Czy już można mówić o prawdziwej wojnie celnej? Razem z nami profesor Michał Urbańczyk, amerykanista Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: O co chodzi? O co chodzi w tym sporze? O co toczy się spór między Donaldem Trumpem, między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą? O pieniądze?
2: O pieniądze też, ale tak naprawdę ten spór toczy się na takich dwóch płaszczyznach. I ta pierwsza płaszczyzna, ona jest rzeczywiście bardzo szczegółowa i tutaj możemy dyskutować, możemy rozmawiać na temat, na jakie produkty zostały nałożone cła, co Amerykanie zarzucają Kanadyjczykom, co z kolei Kanadyjczycy zrobili w ramach retorsji, na przykład z amerykańskim alkoholem, bo to jest dosyć ciekawe, że w odpowiedzi na wcześniejsze działania Trumpa w wielu miejscach państwowe sklepy wycofały amerykański alkohol z półek sklepowych. No i to jest jeden z pretekstów, który teraz Trump używa po to, żeby nałożyć te dodatkowe cła. No i tak jak pan redaktor powiedział, rzeczywiście przez wiele lat te relacje amerykańsko-kanadyjskie, one były bardzo, bardzo przyjazne, także w kontekście ekonomicznym, nie tylko w takim kontekście kulturowym, no bo te dwa kraje rzeczywiście są bardzo bliskie, tak? No, dobrym przykładem jest chociażby to, że przecież kanadyjskie zespoły hokejowe grają w amerykańskiej...
1: Otóż to.
2: Handel między Kanadą, Stanami i Meksykiem przez wiele lat regulowało porozumienie NAFTA. Ono kilka lat temu zostało zastąpione, renegocjowane przez porozumienie USMCA, które według Trumpa miało być bardziej korzystne dla Amerykanów, no ale okazuje się, że ten bilans, tak jak liczy go obecna administracja amerykańska, nadal jest niekorzystny. No i stąd takie, a nie inne działania.
1: Ale to jest, panie profesorze, wejdę w słowo, ale pan powiedział, że nie tylko o pieniądze w tym wszystkim chodzi. To o co jeszcze w takim razie? O politykę?
2: O politykę, ale o taką politykę globalną. Znaczy Trumpowi marzy się, aby przyłączyć Kanadę do Stanów Zjednoczonych jako kolejny stan. On o tym wielokrotnie mówił, mniej lub bardziej na serio albo w żartach, ale myślę, że ponieważ Trumpowi bardzo zależy na tym, żeby przejść do historii jako jeden z najwybitniejszych prezydentów amerykańskich, no to myślę, że sytuacja, w której doszłoby do czegoś z naszej perspektywy tak niewyobrażalnego, no jest to coś, co Trumpowi chodzi bardzo mocno po głowie. Więc to jest ten poziom taki geopolityczny, czyli te właśnie takie bardzo ogólne relacje między Stanami i Kanadą. No i to nawet wynika z tego ostatniego tweeta Trumpa, gdzie on napisał, że Kanadyjczycy korzystają z sytuacji tak, jakby były stanem, ale tym stanem nie są. No to oczywiście wywołuje, to jest najgorszy z możliwych sposobów, żeby do tego doprowadzić, bo jeśli mam być szczery, no to w takiej perspektywie pokoju i w perspektywie kilkudziesięciu lat, no wcale nie byłoby wykluczone, że do jeszcze zacieśnienia tych relacji amerykańsko-kanadyjskich by doszło. Może niekoniecznie Kanada stałaby się stanem, ale w momencie, kiedy Trump próbuje to wymusić na Kanadyjczykach, no to reakcja jest zupełnie inna.
1: Ja się domyślam, co Kanadyjczycy myślą na ten temat, a zastanawiam się, co myślą Amerykanie. Jak pan patrzy na komentarze amerykańskiej prasy chociażby, rozumiem, że zwolennikom Trumpa bardzo się podoba ten pomysł przyłączenia Kanady, ale z perspektywy tych, którzy nie są zaangażowani jakoś w ten spór, taki ostry spór polityczny amerykański, to jak oni patrzą na tę politykę Trumpa?
2: większość Amerykanów raczej ten pomysł ocenia albo ambiwalentnie, albo krytycznie. Tak? Amerykanie nie widzą potrzeby powiększania terytorium amerykańskiego, zwłaszcza w ten sposób. Proszę też pamiętać, że pomimo tego, że te relacje są bliskie między Kanadą a Ameryką, no to jednak Amerykanie zazwyczaj na Kanadyjczyków patrzą z góry, trochę jak na taki naród prawie Amerykanów, ale trochę z dziwactwami, mówiący po francusku i funkcjonujący na północy kontynentu. Oczywiście zwolennikom Trumpa to się podoba, natomiast większość Amerykanów raczej coraz bardziej gorączkowo zagląda do portfela i ten konflikt, ponieważ on wpływa na gospodarkę, no to zwykli Amerykanie odczuwają go po prostu w portfelu, tak? Dlatego, że ceny rosną ze względu na nakładane przez Amerykanów i przez Kanadyjczyków cła, ceny rosną. To też związane jest z tym, że zwiększa się bezrobocie, bo na tym tracą najbardziej te stany przygraniczne. Więc ten konflikt raczej oceniany jest jako zupełnie niepotrzebny.
1: Niepotrzebny, tak.
2: Tak, dokładnie. Natomiast Trump prowadzi swoją politykę w takim stylu, w jakim ją prowadzi. No i niestety jest to niekorzystne dla tych relacji pomiędzy Stanami i Kanadą. Kanadyjczycy bardzo ostro zareagowali, społeczeństwo kanadyjskie bardzo ostro zareagowało na te próby czy na te tweety Trumpa, gdzie on pisał właśnie, że Kanada powinna zostać przyłączona. Bardzo mocno zmieniło się poparcie polityczne. Tak? Przed ostatnimi wyborami właściwie zwycięstwo w kieszeni miała prawica, natomiast ze względu na działania Trumpa ich poparcie, ponieważ byli kojarzeni z Trumpem, ich poparcie spadło na łeb, na szyję, no i dlatego właśnie wygrał Carney, dlatego on obecnie jest premierem. I ta polityka premiera Kanady to jest bardzo ważne, ona jest popierana przez ponad 3/4 Kanadyjczyków. Także ja tutaj też nie spodziewałbym się, że Kanada ustąpi, dlatego że władze Kanady widzą, że to stanowcze stanowisko wobec Ameryki jest popierane przez Kanadyjczyków, no a skoro jest popierane, no to nie widzą powodu, dla którego mieliby,
1: żeby zmieniać to stanowisko.
2: Coraz dziwniejszymi tak naprawdę żądaniami Trumpa, no bo na chwilę obecną skończyło się to tym, że cła zostały nałożone nawet na kije hokejowe.
1: To prawda. Panie profesorze, dziękuję bardzo za spotkanie w Radiu RMF24. Profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był razem z nami. Rozmawialiśmy o tej napiętej sytuacji, wciąż napiętej sytuacji między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Rozgorzała, wypłynęła kolejna afera korupcyjna. Tym razem zatrzymana została była zastępczyni szefa biura prezydenta Iryna Mudra. A sprawa dotyka także ludzi z najbliższego otoczenia Wołodymyra Zełenskiego. Ukraińskie służby antykorupcyjne prowadzą szerokie śledztwa dotyczące m.in. sektora energetycznego. No właśnie, jak Ukraińcy odbierają kolejną aferę? Jak poważny jest problem korupcji w czasie wojny? I czy może to utrudnić Ukrainie drogę do Unii Europejskiej? O tym porozmawiam z ukraińskim dziennikarzem Ołechem Biłeckim. Witam serdecznie, panie Ołechu.
2: Dzień dobry, panie Bogdanie. Dziękuję za zaproszenie.
1: Jak ta najnowsza sprawa jest odbierana w Ukrainie?
2: No pewnie nic dobrego nie ma w tym, że tak wysokiego rangu urzędnicy podejrzewane o korupcję, teraz to jeszcze podejrzania, no bo musimy się trzymać tych formalności i rozumiemy, że tylko sąd może decydować, ale tutaj w tej złej wiadomości, która w gruncie rzeczy jest oczywiście złą, jest jednak dobra wiadomość. I dotyczy ona działalności prokuratury antykorupcyjnej, biura antykorupcyjnego, śledczego, tak, i całej tej tak zwanej infrastruktury. Gdyby tego nie było, no to pewnie i tej rozmowy teraz nie byłoby, bo po prostu o tym nie dowiedzieliśmy się. A tak mamy...
1: Czyli rola NABU, ale także dziennikarzy ukraińskich, którzy śledzą oczywiście te wszystkie sprawy. Proszę pana, ile jeszcze, a tak wprost pana zapytam, ile jeszcze afer korupcyjnych musi wybuchnąć wokół Wołodymyra Zełenskiego, wokół ludzi prezydenta, żeby można było mówić już nie o patologii otoczenia na tej zasadzie, że dobry car źli bojarzy, ale o odpowiedzialności samego prezydenta za ten system, który przecież stworzył.
2: No tak, to dobre pytanie. Ja tak naprawdę nie umiem powiedzieć, ile dokładnie jeszcze takich wydarzeń powinno się zdarzyć, ale powiem tak, że już prezydent ponosi tą odpowiedzialność, bo jeżeli mówimy o sprawach bezpośrednio, o dowodach i o wyrokach, to tutaj tylko dowody mogą służyć nam jakimś drogowskazem, powiedzmy, ale jest coś takiego też jak odpowiedzialność polityczna, tak? I tutaj tak. To już traktowanie Ukraińców to nie dotyczy bezpośrednio tego, czy był zaangażowany, czy wiedział, czy nie wiedział, bo jednak prezydent parę dni temu to skomentował. Mówi, że do niego nie ma żadnych pytań, a to znaczy, że no, niby nie był zaangażowany, ale tak czy inaczej jest odpowiedzialny za swoje otoczenie, za ten system, który zbudował faktycznie, bo miał carte blanche tak naprawdę. Po tych wyborach prezydenckich, potem wzmocnione to wszystko monowiększością w parlamencie. Przypomnę, że wtedy Ukraińcy wybrali no po prostu tak dużo deputowanych z lojalnej do prezydenta, z proprezydenckiej frakcji, że można było mówić o całkowitej, o tym, że po prostu panuje nad sytuacją i robi, co sobie chce. I stąd wywodzi się ta odpowiedzialność polityczna, która to rozliczenie, może tak można powiedzieć, które na pewno nastąpi. No i zobaczymy.
1: No właśnie, ale kiedy, panie Ołechu, bo mówimy o odpowiedzialności, ale kiedy sam Wołodymyr Zełenski odpowie za to, co się działo wokół jego otoczenia? Załóżmy, że tylko i wyłącznie wokół jego otoczenia, a nie sprawa nie dotyczy bezpośrednio jego samego.
2: No mi się wydaje wtedy, kiedy zaczną się procesy polityczne, tak? I tutaj jesteśmy trochę zaręcznikami właśnie tego, że trwa wojna. Ostatnio był taki pierwsza taka wypowiedź, powiedzmy, byłego ministra obrony Michała Fedorowa, który został zdemisjonowany. On jako pierwszy powiedział o tym, że Ukrainie należy przeprowadzić wybory. To spotkało się z ogromną krytyką i nawet wśród tych ludzi, które popierali Michała Fedorowa, bo tak naprawdę to nie jest, powiedzmy tam, hipokryzja, tylko no, fakty są takie, że nie możemy przeprowadzić tych wyborów teraz, mimo tego, że Ukraińcy chcą tych wyborów, że Ukraińcy rozumieją, że władzę należy zmienić w sposób...
1: Czyli chcą też, dobrze rozumiem, chcą też odwołać samego Wołodymyra Zełenskiego.
2: Badania na to wskazują, tak? Czyli jeżeli przypomnimy sobie te ostatnie sondaże, no to z nich wypływa, że gdyby na przykład doszło do drugiej tury wyborów prezydenckich, to wygrałby w nich nawet nie Wołodymyr Zełenski, tylko Valery Załużny, były szef Wojska Ukraińskiego.
1: Ambasador w Wielkiej Brytanii, tak.
2: Absolutnie, tak. I tutaj, ale to się ciągle zmienia, tak? Bo sytuacja jest o tyle dynamiczna i coraz częściej pojawiają się jakieś nowe figury. Ja tutaj wspomniałem już o Michale Fedorowem, tak, byłym ministrze obrony, który może nie wprost, ale już deklaruje swoje ambicje polityczne. I ja raz jeszcze nie umiem odpowiedzieć na pytanie, kiedy do tych wyborów dojdzie, bo na to pytanie odpowiada wojna, ale do tego czasu no, na pewno pojawią się na scenie jeszcze jakieś nowe figury, nie wykluczam, że z wojska, i to będzie decydowało właśnie o nastrojach Ukraińców.
1: To może na razie nie wybiegajmy za bardzo w przyszłość, pozostawmy te sprawy wyborów i sprawy polityczne. Ja jeszcze wrócę do tej afery, bo czytam, że w operacji Forrest Gump mowa jest o legalizowaniu 150 milionów hrywien, to jest tak w przeliczeniu ponad 3 miliony dolarów, aby wpłacić kaucję za człowieka zawieszonego w aferę Midas. No bo tu się te dwie afery jakby pokrywają, prawda? Forrest Gump i Midas. To są te kryptonimy. Czy to jest, proszę pana, pana zdaniem, jeszcze korupcja poszczególnych urzędników, takich czarnych owiec w tej samej sprawie? Czy to jest już systemowe właściwie? Korupcja jest systemowym problemem Ukrainy.
2: No to, że na różnych poziomach mamy te problemy korupcyjne, to prawda. Ja bym może nie używał słowa patologia, chociaż rozumiemy, że to nie jest przejaw tam działalności jakiejś jednej zorganizowanej grupy osób, tak? Ale raz jeszcze to, o czym mówiłem na samym początku. Ukraińcy ufają tym strukturom, które powstały po rewolucji godności, czyli ta antykorupcyjna infrastruktura. Ukraińcy patrzą na to, jak na przykład ostatnio ambasadorzy Unii Europejskiej spotykają się z przedstawicielami tych struktur i oczywiście to może jest jakiś klucz do tego, żeby ta systemowość tej korupcji w Ukrainie była zniszczona. Ja osobiście w to wierzę i ja na przykład nie przypominam sobie w poprzednich latach tak głośnych afer, tak głośnych rozliczeń, bo to, o czym teraz mówimy, to nie tylko konstatacja tego, że no mamy korupcję, tak? To proces walki z tą korupcją, to właśnie skuteczna działalność i może najlepszym tego udowodnieniem, że Ukraińcy ufają tym strukturom, jest to, że teraz społeczeństwo jest w takim oczekiwaniu, tak? Czyli ludzie nie wyszli na przykład teraz na ulicy, ludzie nie robią jakiejś aktywnej działalności. Dlaczego? Bo proces jest w toku, bo to wszystko teraz trwa. Dzisiaj.
1: Czyli to, że nie ma nowego Majdanu na Ukrainie, tak należy to rozumieć, to jest efekt tego, że służby typu NABU i SAPO działają i są niezależne od prezydenta?
2: Uważam, że tak, bo gdyby na przykład sprawy szły w tą stronę, no to aktywna część społeczeństwa byłoby już na ulicy i to udowadnia i rok poprzedni. On był kluczowy tak naprawdę. To teraz z perspektywy dzisiejszej rozumiemy, jak ważne były te protesty z ubiegłego roku, kiedy próbowano odebrać niezależność NABU i SAP. I to się nie udało. I dlatego w tym liku dzisiaj, w tej liczbie dzisiaj też mówimy o tej aferze, tak? I no właśnie stąd taka moja ocena, tak? Że teraz obserwujemy i patrzymy, jak działa ten zbudowany antykorupcyjny system. A do czego dojdzie, no to wtedy oczywiście będzie reakcja społeczeństwa taka lub owaka. To jeszcze się okaże.
1: Ja jeszcze na koniec pana zapytam, tak? Żeby pan odpowiedział wprost. Czy, tak jednym zdaniem, czy Wołodymyr Zełenski jest dziś częścią problemu korupcji w Ukrainie, czy częścią rozwiązania, gwarancji tego, że no, ci winni zostaną skazani?
2: Trudno mi tak naprawdę na to pytanie odpowiedzieć. Mi się wydaje, że ta druga opcja, po prostu dlatego, że nie widzimy zarzutów na rzecz prezydenta bezpośrednio, tak? Więc no, ja mogę mówić tylko o swoich uczuciach, tak? Czy był zaangażowany, czy nie był. No mi się wydaje, że mógł nie wiedzieć, tak? Ale to, że to jest systemowy problem i to, że jednak ponosi odpowiedzialność, to na pewno. Może to nie będzie to jedno zdanie, o którym panie Bogdanie proszono mnie, ale tak to widzę.
1: Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. No, rola dziennikarzy jest bardzo ważna w Ukrainie, także służb, o których mówiliśmy. Ołech Bilecki, dziennikarz ukraiński, był gościem naszego radia RMF24. Bardzo panu dziękujemy za uwagę.
2: Do widzenia.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF24.

0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Rzucam hasło, chcesz cukierka, idź do Gierka i to hasło będzie dzisiaj z nami przez cały wieczór.
2: Chcesz całuszka, idź do Tuska.
1: Bardzo dobre.
3: A to tego nie znałem, bardzo dobre, fajne,
2: jest jeden wierszyk, chcesz kopa w dół, dziobry.
1: A czemu mówisz brzydkie słowa o tej porze? Jeszcze dzieci nie śpią.
3: Ale nie, bo to radiowcy bez cenzury, tego nie zatrzymasz. Historia dla dorosłych, dzisiaj prawdziwa historia Gierka.
2: Historia w faktach jako takich oraz w dowcipach i hasłach.
1: Ale także w takim, powiem wam, empirycznym i postempirycznym ujęciu.
3: Z naciskiem właśnie na ten post empiryczny.
2: Właśnie. Momentami otrzemy się o koncepcję korpuskularną.
1: Ale twardo stojąc wszystkimi sześcioma nogami na gruncie faktów, bo to jest najbardziej istotne. Fakty tak, ale i płynące z nich wnioski też zdążymy złapać i wam pokazać.
3: Jeśli nie wiecie, o czym goście gadają, to bardzo dobrze, to znaczy, że jesteście gotowi. Historia dla dorosłych, radiowcy bez cenzury. Zaczynamy. Jacek Tomkowicz,
2: Tomasz Olbratowski
1: i Przemysław Oczyńcowych Oczach. Dobry wieczór. Na czym my się znamy?
3: To jest trudne pytanie. To trochę się znamy na radiu.
2: No, liznęliśmy.
1: Na historii też się trochę znamy, szczególnie tej dla dorosłych.
3: No, już prawie 60 odcinków nagraliśmy. To też się już zalicza do hasła liznęliśmy.
2: No, tak.
1: A dzisiaj liźniemy troszeczkę filmu, bo w kinach ostatnio pojawił się film pod tytułem Gierek o byłym pierwszym sekretarzu KCPZPR. I powiedzieć, że recenzje tego filmu są słabe, to trochę tak, jakby powiedzieć o Putinie, że to jest taki łobuz wśród przywódców.
2: Łobuziak nawet,
1: tak,
2: nie?
1: Tak, taki zbójnik.
2: No bo tak słodzą w tym filmie Gierkowi, tak jakby zapomnieli, że tych kilka lepszych lat jego rządów skończyło się totalną zapaścią, a na koniec stanem wojennym.
3: Tak, dlatego dzisiaj w historii dla dorosłych my powiemy, jak było. Bez słodkiego pierdu.
1: Bez. No więc tak, faktem jest, że pokolenie, które w latach 70. było dorosłe, wspomina czasy Edwarda Gierka z sentymentem.
2: No tak, no dużo było nawet wierszyków o Gierku. Na przykład, chcesz cukierka, idź do Gierka. Gierek ma, to ci da. No rzeczywiście w jednej z wersji wierszyka kończyło się słowami, to ci da kopa w dup i papa. No ale nie o tym teraz rozmawiamy.
1: Ale był też tam na przykład taki inny wierszyk tłumaczący naszą burzliwą historię. Zabieruta strzelanina, za Gomułki suche bułki, dzisiaj mamy chlebek serek, niech nam żyje Edward Gierek.
2: Brawo.
1: Już jesteś na mapie.
3: I właśnie na podstawie tego wierszyka napisali scenariusz do filmu. To się wszystko wyjaśniło.
1: To w takim razie jeszcze jeden wierszyk, bo one mają taką zdolność rozjaśniania nam mroku w rzeczywistości. Wierszyk dość uniwersalny, bo pasuje też do 2022 roku.
2: No to jedziesz.
1: Nie cieszta się osły, że wam pensje podrosły, ja ceny podwoję i tak wyjdę na swoje.
3: Już wtedy pisali wiersze o Polskim Ładzie, prorocy jacy czy co? No.
1: Pytanie takie wprost tutaj do ludzi o otwartych głowach. Jaki wniosek płynie z tych wierszyków?
2: No, że jesteśmy bardzo mocni z poezji.
1: Tak. No to nie da się ukryć. I
3: z literatury.
1: To jest bardzo profesjonalny wniosek. Jacku, jak ty mnie zaimponowałeś. Nie, mi akurat chodziło o ten wniosek, że czasy Gierka wcale nie są takie jednowymiarowe. Prawda? Bo jedni chwalą, jedni narzekają i tak dalej.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Dzisiaj w historii dla dorosłych o tym, że Edward Gierek to wcale nie był taki fifirafa. Tylko też miał swoje za kołnierzem.
3: Tak, to od początku zacznijmy. Dlaczego pokolenia żyjące w latach 70. mają do czasów Gierka sentyment?
1: No bo tak, mieszkania budowały się jak oszalałe.

0: prawda? Wielkie inwestycje, to drogi się budowały, małe Fiaty zjeżdżały z linii produkcyjnych. W porównaniu z czasami siermiężnego Gomułki to było Eldorado.
1: No to może tak kolorowo wyglądać. No i jeszcze jakieś plusy wywołujące sentyment?
0: Eldorado taki. Nie, przyrost demograficzny był wysoki, naprawdę.
2: A, no to nie, to akty wyprzedzające przyrost demograficzny też mogą wywoływać sentyment, także to zapisujemy.
1: Mhm. No to słuchajcie, to dlaczego to wszystko nie jest takie kolorowe, jak wyglądało?
0: A, bo to wszystko było na kredyty i to głównie zagraniczne.
2: A masz jakieś liczby, konkrety?
0: Tak jest, Gierek zaczynał swoje rządy z długiem około 1 miliarda dolarów.
1: Ojej, to dzisiaj by to naszym politykom na waciki nie starczyło.
0: A w 75 roku to już było 8 miliardów dolarów, a w 80 ponad 24 miliardy dolarów.
2: A z ciekawości, teraz jaki mamy dług w miliardach dolarów?
0: W przeliczeniu grubo ponad 350 miliardów. A cały czas spłacamy jak wściekłe.
2: Panie Gierek, masz pan naprawdę następców.
0: Ale już wtedy te 24 miliardy to były kosmiczne pieniądze. Dlatego po pierwszych 5 latach Eldorado trzeba było zacząć spłacać dług. A tu się okazało, że no nie ma z czego, panie. No. No
1: to, czyli co, to wchodzili do biura pierwszego sekretarza i wołali: panie Gierek, gdzie są pieniądze za las?
0: A pieniędzy nie było, bo z pustego to i Salomon nie wydoi wymiaru.
2: No, no i to są właśnie minusy tych kredytów, że to cholera trzeba będzie kiedyś spłacić, no.
0: Tak jest, no i w drugiej połowie lat 70. w Polsce okazało się, że nikt już w partii nie panuje w ogóle nad tym, ile kredytów wzięliśmy, ile bierzemy, komu w ogóle to spłacać, gdzie, co i jak.
1: Czyli czekajcie, opiszę to obrazowo. Albo nawet obrazkowo.
2: Dobra.
1: Polska to Titanic, kredyty to góra lodowa.
2: A my, radiowcy bez cenzury, płyniemy na drzwiach obok i gramy My Heart Will Go On na flecie. Piękne, piękne.
0: Teraz jest taka moda na lukrowanie różnych niekoniecznie różowych postaci. Z Nikosia zrobili słodkiego bandziorka, prawda? Z bandyty, Słowika, bohatera gali, tej takiej tam MWB. A z czerwonego aparatczyka Gierka robią bojownika o Polskę.
1: No cukier szkodzi, widać, nie tylko na zęby.
0: Tak jest. Wspominaliśmy, że za Gierka zaczęto w Polsce, Krajnar zaczął brać kredyty.
2: Na co? Jeszcze raz, tak w skrócie.
1: Na wszystko i na pałę.
0: Tak jest. I faktem jest, że jak Polska zaczęła brać kredyty na rozwój, no to ruszyło. Wydatki konsumpcyjne wzrosły o 40%, pensje poszły w górę, emerytury, zasiłki to też w górę.
2: Dobra zmiana miała dobre wzorce. Zaczęła się podobnie.
0: Plus zamrożenie cen. Żywności głównie. Budowano 300 tysięcy mieszkań rocznie, prawda? Żelbet, nowe drogi, ruszyła propaganda, że jesteśmy 10. potęgą gospodarczą świata.
2: Chyba 3. świata.
0: Nie, no to małym krajem nie jesteśmy. Zaczęliśmy sporo eksportować i to produktów o zachodnim standardzie. Polskie firmy budowlane stały się wykonawcami na całym świecie. No działo się.
1: Dobrze, to może przejdźmy od razu do dobrej części. Co poszło źle?
0: No jak się rozwijasz na kredyt i utrzymujesz sztucznie niskie ceny, no to się musisz rozwalić o kartony rzeczywistości.
2: Tak. Tu ułamek sekundy milczenia, by uczcić Hankę Mostowiak. Dziękujemy. Nasze minione piękno narodowe, które urodziło się, tutaj pisze Wikipedia, w 1975 roku.
0: Czyli Hanka. W połowie rządów Edwarda G.
2: O.
0: To on ci ją sprokurował tutaj na świat. W roku, w którym wszystko pierdyknęło. Bo nastąpiło załamanie produkcji rolnej. Wyhamował eksport, a ten miał finansować kredyty. Zaczęło brakować dewiz, ale dalej brano kredyty. No i spłacano wcześniejsze kredyty, bo trzeba było, prawda?
1: To trochę tak, jakby Polska wzięła kredyt we franku, a potem ratowała się chwilówkami.
0: Dokładnie,
1: tak?
0: Brano kredyt na kredyt i na utrzymanie poziomu.
2: Normalnie jak warszawskie celebryty.
0: Dokładnie. No i brano też kredyty na nowe, zupełnie niepotrzebne, ale mające wściekły rozmach inwestycje, a Zachód dawał. Bo kredyt to jest najlepszy biznes świata.
1: Oj, tak.
0: Reasumując, no za Gierka poszaleliśmy chwilę i trzymając w ręku butelkę Coca-Coli wierzyliśmy w 10. potęgę.
1: Ale już w 76. weszły kartki na cukier.
0: A kredyty zaciągnięte przez ekipę Edwarda G. skończyliśmy spłacać dopiero w październiku 2012 roku.
1: I nawet tego nie zauważyliśmy.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Dziś prezentujemy serię referatów na temat epoki Edwarda Gierka. Ważnym aspektem każdych chyba rządzących jest propaganda i odpowiednie hasła, skądś to znamy, co? No. Które to hasła nadają kierunek, w którym państwo ma, a przynajmniej powinno zmierzać.
2: I pokazują prawdę o epoce. Choć wymyślano je, żeby ją przykryć, w sensie tę prawdę.
0: Reasumując, wiele haseł dotrwało do dzisiaj. Na przykład hasło Polak potrafi.
1: Ale co potrafi?
2: No to tego nie sprecyzowano, po prostu potrafi już.
0: A to jest dobre hasło z epoki.
2: Tak, potrafi wszystko zrobić i potrafi wszystko spieprzyć, szczególnie jak jest u władzy.
1: No, to się do dzisiaj nie zmienia, no to fakt.
0: Kolejne kierkowskie hasło propagandowe związane z intensywnym inwestowaniem na kredyt. Zbudujemy drugą Polskę.
2: Ktoś wtedy zapytał, a dom panie kiedy?
0: No i w końcu zburzyli tę pierwszą, tak. Ale to hasło pojawia się też po 89 roku, choć nieco zmodyfikowane i równie głupie. Lech Wałęsa wtedy zapowiedział, przypomnę, będzie druga Japonia.
1: No Donald Tusk wyskoczył z drugą Irlandią, nie?
2: Lech Kaczyński z czwartą RP.
0: No. Tak, z nowym Budapesztem.
1: Tak.
0: No ale najsłynniejszym chyba hasłem epoki Gierka jest to, uwaga, cytuję, aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej.
1: To jest bardzo fajne hasło, bo ono nic nie obiecywało. Nie było, że Polska będzie rosła w siłę, a ludzie będą żyli dostatni, tylko aby. Aby do wiosny. Nie?
0: Równie sensowne byłoby hasło, aby siła naszych rakiet odpowiadała sile naszego rolnictwa.
1: Tak jest, brawo.
2: Z taką głową mógłbyś być copywriterem u Gierka, naprawdę.
0: Świcisz, za późno. Na koniec gierkowskie hasło, które się nie zastarzało, no i jest jakby nie wprost używane przez każdych rządzących do dzisiaj. Program partii programem narodu. Co ludzie zmienili i zmieniają na program narodu programem partii.
2: Pod koniec epoki Gierka czy Tuska, teraz Kaczyńskiego, hasło brzmi inaczej. Pogrom partii programem narodu.
1: I teraz słuchajcie, uwaga, refleksja ogólna.
0: Dajesz.
1: To były czasy na miarę swoich czasów.
2: O.
0: No. To jest, no.
2: Budka suflera mogłaby o tym śpiewać.
0: I nic tak dobrze nie charakteryzuje danej epoki jak dowcipy polityczne, bo one były taką reakcją na państwową propagandę, prawda? Mm. Jak twierdzą historycy, jak żaden inny przywódca, Gierek uzależnił Polskę od Związku Radzieckiego, bo bał się towarzysza Breżniewa.
1: Ja pamiętam te czasy i znam dowcip o tym.
0: No.
1: Bo Breżniew przyjechał do Polski i mówi do Gierka, dlaczego jeden z waszych poetów napisał Litwojczyzno moja? To był Mickiewicz, odpowiada Gierek. On już nie żyje. I Breżniew mówi, i za to cię, Ediu, lubię.
2: Nie wszyscy wiedzą, że propaganda sukcesu, pojęcie tak znane nam dzisiaj, twierdziła, że jesteśmy 10. potęgą świata, o czym wspominaliśmy. W co ludzie, no tak... średnio wierzyli.
1: Jakiś dowcip o tym ktoś zna?
0: Tak jest, ja słyszałem taki dowcip. Prezydent USA zwiedza z Gierkiem Zakopane i nagle widzą, jak gazda bije żonę. I prezydent pyta, dlaczego? Nie, a gazda mówi, chciałem mieć Fiata, kupiłem. Chciała Mercedesa, kupiłem. Ale teraz chcę helikopter, a to są góry, jeszcze mi się zabije. No, to Gierek na stronie pyta gazdy, o co tak naprawdę poszło, prawda? Przecież nie powiem obcemu, mówi Baca, że mi bony na cukier zgubiła.
1: Żartowano także z braku wykształcenia Edwarda Gierka. I ja też taki dowcip pamiętam, prezydent Carter w Polsce, prezentacja. Oto prezydent Carter, polityk, wybitny mąż stanu, ukończył Uniwersytet w Yale. Oto Edward Gierek, pierwszy sekretarz, mąż Stanisławy, ukończył 63 lata.
2: A brak zaufania klasy robotniczej pod koniec epoki Gierka ilustruje ten dowcip. Jak się macie, drodzy towarzysze? Zażartował Gierek, witając się z robotnikami. Dobrze, towarzyszu sekretarzu, zażartowali robotnicy.
0: I te dowcipy były przerabiane w każdym okresie, tak żeby pasowały do bieżączki, co świadczy o tym, że zasada ich jest uniwersalna. Albo o tym, że w polskiej polityce nic się nie zmienia.
1: Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych.
0: Tak jest. Kilka dni temu, 25 stycznia, minęło dokładnie 51 lat od słynnego Pomożecie. To ja przypomnę dzieciom i młodzieży, że Edward Gierek rzucił tak do stoczniowców w Gdańsku, a ci gromko odparli, pomożemy!
1: A on wtedy powiedział, no.
2: Ale co, no chcemy teraz winę za gierkowe zabawy w międzynarodowe chwilówki zrzucić na stoczniowców?
0: Nie, po prostu w ten sposób z przytupem towarzysz Edward zaczynał i on objął wtedy władzę po skompromitowanym towarzyszu Wiesławie.
2: Mowa o Władysławie G.
0: Tak, o popularnym Gomułce, tak.
1: Ale pomożecie, to był początek.
0: Tak, tak.
1: Zaczął właśnie z przytupem, a jak wyglądał koniec Edwarda G? Co się podziało? Jak się zaczęło sypać? No to zamknął się w willi na Żoliborzu, czy jak?
0: Nie, ty mylisz postaci.
1: Aha, to, tak.
0: Ale faktem jest, że w roku 75, mówiąc językiem partyjnego realizmu, wzięło się i się zespało towarzysze. Jedne zakłady stały, bo nie miały materiału. Inne robiły na 200%, ale robiły rzeczy, których nikt nie potrzebował.
1: Bo akurat był materiał na to.
0: Tak. Ceny żywności wściekle szły w górę.
2: Czyli coś jak u nas teraz. To nawet strach było iść do Biedry pewnie wtedy.
0: Biedry wtedy nie było.
2: Nawet Biedry nie było.
1: Nie było. No wiecie, w 76 ludzie wyszli na ulicę. Początkowo na kartki był cukier, potem wszystko inne.
2: A kartki? Były kartki na kartki?
1: Nie, nie, potem pamiętam 78 to, czy 9, to była zima stulecia.
0: 8 na 9, tak. No. A w 80 towarzysz Edward próbował zwalić winę na premiera Jaroszewicza i go zwolnił. Mówi, nie, Jaroszewicz, to już wam dziękujemy.
2: To teraz prezes jest jak pierwsi sekretarze, też może zwalniać premierów.
0: No tak, no. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Ale latem 80 roku znowu trzeba było podnieść ceny jedzenia, znowu wybuchły strajki i 5 września Edward G. trafił do szpitala z objawami zawału.
1: A koledzy z partii, jak to w każdym zorganizowanym gangu bywa, rzucili się do walki o władzę.
0: Żebyś wiedział, Gierek był chory, tam, a ci go tutaj usuwali skąd mogli. Przestał być pierwszym sekretarzem, zniknął ze składu KC, z Rady Państwa, przestał być posłem. No a potem stanął przed komisją do spraw nadużyć i wywalili go z PZPR-u.
2: To najgorzej. No, to dla porządnego komunisty to jak pójść do nieba.
0: Tak. W 81 roku wybuchł stan wojenny, Gierka internowano, zabrali mu też emeryturę. Zmarł w lipcu 2001 roku.
1: No to jeszcze się na pierwsze złote medale Adama Małysza załapał.
2: No to fajnie.
1: Miał szczęście.
0: To dziękujemy za dzisiaj. Trzymajcie się serdecznie, mówcie o nas dobrze na mieście.
2: Jacek Tomkowicz,
1: Tomasz Obratowski
0: i Przemysław o dżinsowych oczach. Pa, złote bączki by naszych.

0: za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy pierwszą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Na razie nie będzie pozytywnej odpowiedzi Komisji Europejskiej na listę 6 państw, w tym Polski, wzywający do opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Drogi w Krakowie remontami stoją. Posłuchajcie, gdzie spodziewać się utrudnień w centrum miasta. Końcówka wakacji. Dla uczniów ostatnie chwile odpoczynku, a dla nauczycieli czas przygotowań. Komisja Europejska nie odpowie na razie pozytywnie na apel 6 państw, w tym Polski, dotyczący wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustaliła to korespondentka RMF FM w Brukseli. Unijne kraje chciały wspólnego mechanizmu, który zmniejszyłby koszty ponoszone przez obywateli w związku z kryzysem wokół cieśniny Ormus. Dlaczego Bruksela nie chce takiego rozwiązania? To wyjaśni Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Bruksela nie planuje obecnie własnej inicjatywy, bo to dopiero apel 6 państw, a nie szerokie poparcie całej Unii. List Polski, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Austrii wzywa dopiero do rozpoczęcia dyskusji na wrześniowym spotkaniu ministrów finansów. W dodatku nie ma w Unii konsensusu w tej sprawie. Dodatkowo podatek od firm działających międzynarodowo rodzi skomplikowane pytania, co dokładnie uznać za nadzwyczajny zysk, jak opodatkować zyski zagraniczne koncernów i jak podzielić wpływy. Komisja wskazuje, że państwa członkowskie same mogą wprowadzić takie rozwiązania podatkowe. Jednocześnie nie zamyka całkowicie furtki na przyszłość.
0: Węgierska elektrownia jądrowa w Paksu znów pracuje z pełną mocą, poinformował o tym premier Peter Madziar. W ostatnich tygodniach jej pracę ograniczono z powodu rekordowego niskiego poziomu Dunaju, którego woda służy do chłodzenia reaktorów. Wszystkie 4 reaktory i 8 turbin działają już normalnie. Elektrownia ma około 2000 MW mocy i wytwarza niemal połowę energii elektrycznej na Węgrzech. Na zegarach już prawie 2 minuty po pierwszej, wracamy teraz do Polski. Drogi w stolicy Małopolski remontami stoją. W ciągu dnia stoją także kierowcy w korkach w związku z licznymi pracami, które prowadzone są w centrum miasta. Które miejsca w stolicy Małopolski są aktualnie zmorą kierowców? To sprawdzał nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Najbardziej uciążliwe remonty są i w centrum stolicy Małopolski. To m.in. zwężenie w związku z naprawą nawierzchni na wiadukcie na Alei 29 listopada, czy remont Alei Słowackiego na odcinku od Karmelickiej do Łobzowskiej. Spore korki codziennie tworzą się w rejonie Mostu Kotlarskiego, gdzie przeniesiono ruch na jeden pas, a także na Kamińskiego, gdzie także zwężono drogę do jednego pasa w kierunku centrum miasta. Tuż przy rynku uciążliwe dla kierowców, ale także korzystających z komunikacji miejskiej jest niewątpliwie przebudowa węzła przy Teatrze Bagatela. Jeszcze ważna informacja dla powracających z letniego wypoczynku w górach. Ze względu na pracę na Zakopiance od węzła autostradowego do wyjazdu z miasta, korki na tym fragmencie w godzinach szczytu gwarantowane.
3: Są i takie fakty.
0: To już ostatnie dni wakacji dla uczniów, ostatnie chwile odpoczynku, a dla nauczycieli czas przygotowań do nowego roku szkolnego.
4: Już praca w szkole się zaczęła na serio, poprawki maturalne, no a od jutra już rady szkoleniowe, spotkaniowe, analityczne i organizacyjne na przyszły rok szkolny.
5: Spotkania z radą pedagogiczną, ustalenie pewnych dociągnięć, niedociągnięć organizacyjnych, ewentualne rozmowy z rodzicami, którzy chcieliby przenieść dzieci z jednej grupy na drugą i ewentualne tłumaczenie, co z tego ma wynikać.
0: Mówili Lechosław Rybka, dyrektor 20. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, oraz Jolanta Raczyńska z poznańskiego przedszkola nr 4. Na koniec tego wydania faktów wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Czy spotkanie Karola Nawrockiego z młodzieżą w Juracie to odpowiedź prezydenta na Campus Polska? Oto Piotr Salak pytał szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza. Posłuchajmy.
6: To jest kontynuacja polityki pana prezydenta wobec młodych. Jeszcze jako szef IPN, jako prezes IPN organizował tego typu wydarzenia, spotkania z młodymi. Campus Polska jest wydarzeniem o charakterze czysto politycznym. Są tam politycy. Jest to wydarzenie od dawna takie parakampanijne, no i finansowane przez niemieckie Stiftungi.
7: Kto finansuje spotkanie w Juracie?
6: Pan prezydent zaprasza do rezydencji, którą dysponuje decyzją.
7: Czyli budżet państwa, to rozumiem w pewnym sensie, czyli budżet kancelarii.
6: Budżet kancelarii, rzeczywiście, ta kancelaria może wydawać...
7: Który pochodzi z budżetu państwa.
6: No tak, no to jest chyba troszkę lepsza sytuacja niż finansowanie przez niemieckie fundacje albo przez George'a Sorosa. Sam pan przyzna, tak mi się wydaje. Chyba, że pan uważa, że należało jeszcze od tych młodych ludzi, może wzorem Platformy Obywatelskiej, pieniądze brać, prawda, za udział w takiej konferencji. No nie, pan prezydent takich rzeczy nie robi. Zaprasza do siebie i będzie rozmawiał rzeczywiście w Juracie. To jest w ogóle wydarzenie
7: Próbuję wejść w słowa, ale się nie daje.
6: Bardzo proszę. Chyba po raz pierwszy jest Jurata otwarta, o to chodzi, że to jest ciekawe, myślę, wydarzenie też na mapie takiej historii III Rzeczpospolitej, że Jurata już nie służy tylko samemu panu prezydentowi do jego odpoczynku.
7: No ale wyobrażam sobie, że można by było to zrobić taniej uroczyste otwarcie dla Polaków Juraty niż robić przy okazji tak duże spotkanie.
6: Przeciwnikiem jest pan, rozumiem, spotkania z młodymi ludźmi.
7: Ja się tylko zastanawiam, jaki ono ma cel. Czy to jest budowanie własnego obozu politycznego?
6: Niektórzy tak mówią. Polityków, to z młodymi ludźmi ma obóz polityczny budować prezydent. Prezydent chce zaprosić do rozmowy o przyszłości Polski.
7: Ale to są ludzie, którzy będą głosować w wyborach, bo to są ludzie pełnoletni.
6: Tak, kilkaset osób przyjedzie do tej Juraty. Prezydent po prostu chce się też wsłuchiwać w głos Polaków. Tam będzie mnóstwo... To, co będzie najważniejsze...
7: A nie wsłuchuje się teraz?
6: Nie, to, co najważniejsze, to będą bezpośrednie rozmowy. Znaczy, my też jesteśmy, taki mamy tam cel, prezydent. Będziecie tam po to, żeby słuchać młodych ludzi, z nimi rozmawiać, dyskutować, pytać, jakie są ich potrzeby. Więc myślę, że dla młodych ludzi to akurat jest wydarzenie ważne.
7: Widzi pan,
6: że nie jest to wydarzenie natury PR-owskiej. Nie będzie tam wulgarnych piosenek śpiewanych, tak jak na kampusie Polska.
7: A dziennikarze będą mogli się słuchać w całości, tak? Czy nie?
6: Będą zaproszeni dziennikarze jak najbardziej. Pan redaktor się wybiera?
7: Nie.
6: Zdaje się, tam jest granica chyba do 26 roku życia. Nie wiem, czy pan redaktor
7: absolutnie,
6: się...
7: Absolutnie, to już powiem panu, że się nie załapuje niestety. No to... Ale pan chyba też nie.
6: Ja też nie, ale...
7: ale
6: ja
7: pan
6: tam,
7: będzie.
6: Ja będę służbowo, tak. Ja będę zupełnie w innej
7: A jeżeli
6: roli.
7: Padnie podczas tego spotkania takie pytanie, kiedy Karol Nawrocki pojedzie do Kijowa, to co pan albo prezydent odpowie?
6: No odpowiem, że dialog polsko-ukraiński jest prowadzony. W ostatnim czasie było szereg spotkań z prezydentem Zełenskim. Dzisiaj na agendzie...
7: Szereg? To znaczy, jakie były spotkania
6: ostatnio? Było spotkanie w grudniu tutaj w Warszawie. Było przy okazji szczytu NATO w Ankarze. Były rozmowy na poziomie ministrów, więc ten dialog pomiędzy kancelarią prezydenta i bankową w Kijowie jest prowadzony. Natomiast...
7: Kiedy Karol Nawrocki pojedzie do Kijowa?
6: Mówię, że nie ma w najbliższych miesiącach, nie ma na agendzie takiego wyjazdu. Pan prezydent do grudnia, czyli do szczytu w Miami grupy G20 będzie koncentrował się na sprawach związanych z G20. No niestety nie może za bardzo liczyć tutaj na wsparcie polskiego rządu, więc chcemy przeprowadzić takie działania, które spowodują, że Polska będzie miała szansę na kolejne lata na pracę w ramach G20. Życzyłbym sobie, aby rząd nie przeszkadzał, a zaczął choć trochę pomagać w tej sprawie, bo to jest ważna sprawa. Jeśli nam się jako Polsce nie uda na przyszłe lata być w G20, to może się okazać, że ta praca była tylko wynikiem zaproszenia pana prezydenta Trumpa dla prezydenta Nawrockiego.
7: Ale przyzna pan, że ważną sprawą są też relacje polsko-ukraińskie. Ważne, czy ja czegoś nie znalazłem? Czy się taki list nie pojawił? List z gratulacjami dla Wołodymyra Zełenskiego z okazji 35-lecia niepodległości?
6: Został wysłany list. Wiem, bo widziałem sam.
7: To dlaczego nie został opublikowany?
6: Nie został opublikowany?
7: Ja go nie widziałem.
6: Nie wiem. To już biuro prasowe.
7: Ale napisał Karol Nawrocki list gratulacyjny do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Może pan to potwierdzić, tak?
6: Potwierdzam to z całą stanowczością. Został napisany list gratulacyjny z okazji Dnia Niepodległości. Zupełnie naturalne wydarzenie. Pan prezydent w tym liście de facto życzył zwycięstwa Ukrainie w wojnie z Rosją. Wskazywał też na to, że oczywiście jest szereg napięć, które chcielibyśmy, aby były coraz mniejsze, ale to, co najważniejsze, to to, że Polsce zależy na dobrosąsiedzkich relacjach, oczywiście z Ukrainą, tylko te dobrosąsiedzkie relacje muszą się też opierać o pewne podstawowe fundamenty tych relacji, a takim fundamentem jest między innymi prawda historyczna, więc trzeba tutaj prowadzić dialog.
7: A ustawa o panteonie narodowym pomoże w tym, czy nie, pańskim zdaniem?
6: W moim przekonaniu nie. Myślę, że ona, ja jestem krytykiem tej ustawy, uważam, że ona nie będzie polepszać stanu stosunków nie tylko z Polską, ale także z innymi państwami, tak naprawdę z całą Europą Zachodnią, i dziwię się stronie ukraińskiej, że brnie w ten temat, a jeszcze bardziej się dziwię braku stanowczości polskiego rządu w tej sprawie, bo być może jest tak, że Ukraińcy robią to, dlatego że są zachęcani pewnymi głosami ze strony polskiego rządu.
7: No, jeżeli... Pani żartuje, bo pan odbiera suwerenność w takim razie działań stronie ukraińskiej.
6: Nikomu nie odbieram suwerenności. Bycie zachęcanym poprzez działanie, jeżeli widzi się, że druga strona tylko w części reaguje, na przykład reaguje tylko prezydent, a rząd, nie wiem, ustami ministra, pana przewodniczącego Kowala, czy ostatnio ministra Żurka, który świętował w centrum Warszawy i mówił, że specjalnie powołuje 100 prokuratorów do tego, żeby żeby ścigać Polaków, którzy się nie zachowują odpowiednio wobec Ukraińców, ale już nie mówi o tym, że być może są też tacy Ukraińcy, którzy się nie zachowują godnie wobec Polaków.
7: Ale przyzna pan,
6: mam wrażenie, że to jest polityka niestety jednostronnie.
7: Ale przyzna pan, panie ministrze,
6: zbyt proukraińska, jeśli chodzi o polski rząd.
7: A przyzna pan, że Ukraina ma prawo do własnej polityki historycznej?
6: Każde państwo ma prawo do swojej polityki, ale każde państwo musi też brać pod uwagę potencjalne reakcje innych państw. I jeśli prowadzi się politykę historyczną, która ma na celu budowanie czy wzmacnianie tożsamości opartej o ideologię integralnego nacjonalizmu, skrajnego szowinizmu, ideologii bliskiej nazizmowi, no to nie można się później dziwić, że w Europie Zachodniej podnoszą się głosy krytyczne. W Polsce, w Izraelu, w innych miejscach. Więc ja na miejscu Ukraińców nie obrażałbym pamięci historycznej ofiar i nie gloryfikowałbym zbrodniarzy. Jeśli to Ukraina robi, to musi się liczyć, że będą tego działania efekty. To będą efekty negatywne dla Ukrainy.
7: To jaką ideologię opiera swoją politykę historyczną Karol Nawrocki, skoro kieruje list do uczestników obchodów rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej?
6: Panie redaktorze, pan prezydent prowadzi szeroką oczywiście politykę historyczną. Sam jest historykiem.
7: Ale wie pan, że Brygada Świętokrzyska działała wbrew państwu podziemnemu?
6: Odpowiem w całości. Pan prezydent bywa na uroczystościach związanych z Armią Krajową, była na uroczystościach związanych z Powstaniem Styczniowym. To jest cały szereg działań.
7: Według standardów państwa podziemnego to byli kolaboranci, panie ministrze.
6: Panie redaktorze, ja rozumiem krytyczne uwagi. Rzeczywiście Brygada Świętokrzyska ma na swoim koncie działania...
7: Współpracę z Niemcami.
6: Działania, które są... Ale mimo wszystko, to, jeżeli porównamy je do tej trudnej sytuacji, do tych działań, które w tym czasie robiła kolaboracyjna wobec Sowietów Armia Ludowa, prawda, czy Gwardia Ludowa, a jednak są też tacy w Polsce, którzy próbują to w jakimś sensie przyrównywać. Ja nie jestem oczywiście zwolennikiem tego, aby wszelkie działania rozgrzeszać Brygady Świętokrzyskiej, ale nie można też Brygadę Świętokrzyską wrzucać tylko do jednego wora jako rzekomych, jedynych kolaborantów, bo myślę, że oni przede wszystkim byli polskimi patriotami, którzy walczyli o Polskę w bardzo trudnych warunkach.
7: Chcieli się przebić,
6: jak pan wie, chcieli się przebić z komunistycznej Polski przez...
7: Nigdy nie byli na terenach zajętych przez Armię Czerwoną, panie ministrze.
6: Przez Czechy do strefy amerykańskiej. Może z tego wynika... Proszę mi dać skończyć. Być może z tego wynika ta jakieś tam elementy kontaktów. Natomiast, panie redaktorze, no a cóż mieli oni robić w okupowanej przez komunistów Polsce? Mieli wrócić po to, żeby...
7: Ani przez moment Brygada Świętokrzyska nie była na terenach zajętych przez Armię Czerwoną, to mówią historycy. Natomiast jeszcze zostawmy ten temat, panie ministrze.
6: Panie redaktorze, ale przecież było do wyboru. Albo wrócić do Polski okupowanej przez Sowietów, albo próbować się przebić do Amerykanów. Wybrali tą drugą.
7: Które podlegały państwu podziemnemu, miały zupełnie inną taktykę.
0: Całej rozmowy Piotra Salaka z Marcinem Przydaczem już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Mateusz Morawiecki otwarcie mówi, że chce ponownie zostać premierem. Jednocześnie buduje własne środowisko polityczne i mówi o przełamaniu izolacji prawicy oraz współpracy między różnymi ugrupowaniami. Pytanie jednak, czy z obecnego układu sił rzeczywiście może powstać większość, która pozwoliłaby Morawieckiemu wrócić na stanowisko premiera? O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem, którym jest pan profesor Arkadiusz Modrzejewski, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Co musiałoby się wydarzyć, żeby po kolejnych wyborach Mateusz Morawiecki rzeczywiście mógł zostać premierem? Jakiego wyniku potrzebowałoby jego środowisko?
2: No przede wszystkim pytanie, jaki będzie wynik całego obozu prawicowego, bo od tego będzie zależeć, czy Mateusz Morawiecki, jego ugrupowanie, będzie tak zwanym języczkiem uwagi. Jeśli będzie, no to rzeczywiście może wejść w koalicję, ale to sam fakt bycia tak zwanym języczkiem uwagi, no, chodzi uwagi takiej wagi aptekarskiej.
1: Tak jest.
2: Którą odmierzamy kilogramy. Nie mówimy tutaj o uwadze, którą przykuwamy do czegoś. Natomiast to może też oznaczać, że Mateusz Morawiecki może być kuszony przez drugą stronę, liberalną, czego też bym nie negował na tym etapie, aczkolwiek wydaje się to mało prawdopodobne. Natomiast ta deklaracja pana Mateusza Morawieckiego jest dla mnie dosyć zaskakująca, dlatego że nie bardzo rozumiem w takim bądź razie, po co tworzył nowe ugrupowanie, które miało przede wszystkim być nakierowane na wyborcę centroprawicowego i bardziej zbierać w centrum niż na takiej prawicy. To może tylko jedynie tych wyborców centrowych zniechęcić, bo nie wyobrażają sobie pewnie, żeby poprzeć ugrupowanie, które następnie wejdzie do rządu z prawicą, którą reprezentuje chociażby pan Krzysztof Bosak, nie mówiąc już o prawicy w postaci Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
1: No właśnie, o tych możliwych scenariuszach i o tych postaciach, o których pan profesor wspomniał, do nich jeszcze wrócimy. No ale właśnie, czy budowa Rozwoju Plus jest dla Mateusza Morawieckiego próbą stworzenia nowej, szerszej formuły prawicy, czy przede wszystkim jednak, ale sposobem na takie polityczne uniezależnienie się od Jarosława Kaczyńskiego i samego Prawa i Sprawiedliwości?
2: Znaczy, ja myślę, że tu jest, występuje kilka czynników. Znaczy, pierwszym jest ta sytuacja, w której pan prezes Kaczyński wskazał Przemysława Czarnka na potencjalnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera po wyborach w 2027. Myślę, że tutaj Mateusz Morawiecki bardzo silnie to przeżył, zresztą po jego komentarzach i po także mowie ciała można było to dostrzec, że na pewno nie jest on zadowolony z tego faktu, że jemu właśnie nie powierzono tej funkcji, no na razie raczej potencjalnego kandydata niż kandydata na premiera z Prawa i Sprawiedliwości. Potem słyszymy o tym, że sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości coraz bardziej jest napięta wewnątrz struktur partyjnych, że części działaczom tej partii nie podoba się to, że główny nurt partii zaczyna coraz bardziej skręcać w prawo i nawet jakieś umizgi do Grzegorza Brauna robi. I dlatego doszło między innymi do rozłamu. Znaczy oczywiście rozłamowcy mówią, że zostali wyrzuceni z partii, tak, ale oczywiście była to pewna strategia polityczna. Natomiast ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego teraz zamiast walczyć właśnie o wyborcę centrowego, raczej Mateusz Morawiecki tego wyborcę centrowego zniechęca. Być może, ja nie jestem specjalistą od kampanii wyborczych, od strategii kampanijnych, ale być może chodzi tutaj o to, że ostatnie sondaże no jakoś specjalnie nie powalają, jeśli chodzi o formację Mateusza Morawieckiego i być może tutaj są takie umizgi, że ewentualnie jak będzie nam niezbyt przybierać w sondażach, to wrócimy na łono partii matki.
1: No to teraz przeanalizujmy te potencjalne scenariusze. Mateusz Morawiecki mówi, że wyobraża sobie wspólny rząd z Krzysztofem Bosakiem. Pytanie, czy taki scenariusz jest dzisiaj politycznie realny i co musiałoby się stać, żeby Bosak poszedł do rządu razem, ramię w ramię z Mateuszem Morawieckim?
2: Ja myślę, że tutaj akurat dużo nie trzeba. To znaczy, przede wszystkim liczba mandatów, która będzie po kolejnych wyborach parlamentarnych, czyli w 2027, jeśli liczba tych mandatów będzie wymagała dokoptowania Mateusza Morawieckiego, czy jego ugrupowania, to z pewnością na taki układ pójdzie Krzysztof Bosak. I oczywiście dzisiaj będzie pewnie zaklinał rzeczywistość, że jest to scenariusz nierealny, ale w polityce mało scenariuszy jest nierealnych. I kiedy sięgniemy daleko wstecz, to bardzo realnym scenariuszem było budowanie czegoś, co się nazywało popisem, prawda? Ale wiemy, jak bardzo szybko ta koalicja, która zrodziła się jako pewna idea, bardzo szybko upadła, tak? Czyli wybory 2005 roku, kiedy zarówno wybory prezydenckie wygrał obóz Prawa i Sprawiedliwości i parlamentarne. Wówczas to, co było nierealne, okazało się realne, czyli koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. Jak się to skończyło dla tych dwóch formacji, to wszyscy
1: wiedzą,
2: przynajmniej komentatorzy pamiętają. Tak. Natomiast myślę, że ten scenariusz jest całkiem realny. Natomiast też nie jest nierealny scenariusz, chociaż pewnie trudniejszy do zrealizowania, kiedy Mateusz Morawiecki w wyborach w 2027 wszedłby w koalicję z na przykład Koalicją Obywatelską. Tego też bym nie wykluczał. Aczkolwiek no, wszystko będzie się rozwijało w sposób dynamiczny i zależeć będzie też od tego, co będą mówić nam sondaże, ale przede wszystkim oczywiście i ostatecznie od tego, jaki będzie wynik wyborczy.
1: Dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, pan profesor Arkadiusz Modrzejewski, był razem z nami w Radiu RMF.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Wracamy do najnowszego odcinka podcastu Wojna Światowa. Mowa w nim o nowych technologiach wojskowych. W poprzednich fragmentach mogliśmy usłyszeć ekspertów, którzy spodziewają się końca ery lotniskowców. Skoro tak, to co mają w zanadrzu Amerykanie, którzy od lat wiodą prym, jeżeli chodzi o zbrojenia? Na przykład zapowiadany superokręt, który Donald Trump nazwał Battleship.
2: To ma być jakiś wielki okręt nawodny, powrót do czasów, kiedy to pancerniki ponad 100 lat temu wygrywały wojny na morzach i oceanach. Od tego czasu świat się zmienił i myślę, że tutaj bardziej chodzi o taką platformę, która by była projekcją siły amerykańskiej, która mogłaby przenosić, no bo lotniskowiec przenosi samoloty. Pod samoloty podwiesić można różne rzeczy, łącznie z tym, że broń jądrowa jest na lotniskowcu i tutaj nie jest żadna tajemnicą, no ale gdyby udało się taką dość dużą platformę przestawiać po morzach i oceanach, ona by miała potężny strategiczny wpływ na partnerów. Tak sobie myślą chyba Amerykanie, że mają lotniskowce na wodzie, mają bombowce w powietrzu, mają okręty podwodne z głowicami jądrowymi pod wodą. No to jeszcze zróbmy taki trochę, uważam, że trochę megalomański projekt takiego wielkiego okrętu. To jakby moja ocena tego projektu.
1: To była opinia byłego inspektora sił powietrznych generała brygady Tomasza Drewniaka. Zwrócił on także uwagę na inną, tajemniczą amerykańską broń, tak zwany discombobulator, który według nieoficjalnych doniesień miał zostać użyty choćby w ataku na Wenezuelę.
2: Ludzie krwawili z nosa, z uszu i tak dalej. To są takie systemy, one są stosowane. One między innymi służą do kontrolowania tłumu, na granicach są używane. Wiele państw, tak, nie chciałbym tutaj reklamować nas tych produktów, więc pytanie, czy Amerykanie po prostu je zamontowali na gdzieś w sytuacjach, mając swoich agentów tam, zamontowali je w miejscach, do których chcieli przeprowadzić atak. No bo nie wierzę w sytuację, że gdzieś z okrętu na morzu tak szerokim spektrum zastosowali tego typu uzbrojenie, no bo to wszyscy ludzie, nie tylko ochroniarze, by krwawili z nosa, całe miasto by było poddane tego typu działaniu, więc myślę, że to były punktowe działania ustawionych wcześniej urządzeń poprzez agenturę czy poprzez przekupionych ludzi.
1: Tak mówi generał Tomasz Drewniak w najnowszym odcinku podcastu Wojna Światowa. Oczywiście zachęcamy do obejrzenia oraz do odsłuchania.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Luftwaffe i Kriegsmarine składają podpisy na dokumencie.
1: To wydarzenie jest uznawane za symboliczny koniec II wojny światowej w Europie. Kapitulacja nie zakończyła jednak rządów nazistów w kraju.
0: Przez jeszcze ponad 2 tygodnie na czele tego, co pozostało z III Rzeszy, będzie stał admirał Karl Dönitz, wyznaczony na nowego przywódcę przez Hitlera.
1: Co więcej, w mieście Flensburg nadal funkcjonuje nazistowski rząd, a jego ministrowie wciąż spotykają się, by dyskutować o przyszłości Niemiec.
0: Dlaczego alianci przez ponad 2 tygodnie tolerowali istnienie tego nazistowskiego ośrodka władzy? I dlaczego Hitler wyznaczył na swojego następcę właśnie admirała Dönitza?
1: W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej przybliżymy historię ostatniego rządu III Rzeszy.
0: Jest 29 kwietnia 1945 roku. Na ulicach Berlina trwają ciężkie walki, a Armia Czerwona jest już zaledwie kilkaset metrów od bunkra pod Kancelarią Rzeszy.
1: Adolf Hitler, świadomy zbliżającego się końca, dyktuje swojej sekretarce
0: testament. Chce też wyznaczyć swojego następcę. Według oficjalnych zasad sukcesji ustalonych w 1941 roku powinien nim zostać Hermann Göring.
1: Jednak w przeciągu ostatnich kilku dni doszło do wydarzeń, w wyniku których dowódca Luftwaffe popadł w niełaskę.
0: 23 kwietnia Göring upewnia się, że Hitler postanawia pozostać w Berlinie do końca. Dowiaduje się także, że miasto zostanie już wkrótce całkowicie otoczone przez Sowietów.
1: Słyszał też, że Führer doznał załamania nerwowego i zrzekł się władzy, gdy dowiedział się o beznadziejnej sytuacji na froncie.
0: Dlatego Göring wysyła do Berlina niezwykle ostrożnie napisany telegram. Pyta w nim Hitlera, czy w tej sytuacji powinien przejąć przywództwo nad Niemcami. Pisze:
2: jeżeli do godziny 22 nie otrzymam informacji zwrotnej, uznam, że utracił pan zdolność do podejmowania decyzji i obejmę w pana zastępstwie władzę w kraju.
1: Telegram dostaje się jednak najpierw w ręce Martina Bormana, sekretarza Hitlera. Bormann nienawidzi Göringa i przedstawia działanie dowódcy Luftwaffe jako zdradę.
0: Hitler wpada we wściekłość, pozbawia Göringa wszystkich funkcji, a następnie rozkazuje go aresztować. 28 kwietnia Führer dowiaduje się, że Heinrich Himmler, szef SS i jeden z jego najbardziej zaufanych popleczników, rozpoczął tajne negocjacje pokojowe z aliantami zachodnimi.
1: Jest to prawdziwy cios dla Hitlera, który krzyczy:
3: to największa zdrada w historii świata! Macie go aresztować i postawić przed sądem!
0: Ponieważ dwóch najpotężniejszych ludzi w kraju popadło w niełaskę, Hitler musi przed śmiercią wyznaczyć kogoś innego.
1: Nie mianuje jednak nikogo na stanowisko Führera, który łączy funkcję prezydenta i kanclerza.
0: Hitler nie chce, by ktoś inny nosił ten tytuł i na czele Niemiec ma znów stanąć prezydent. Wódz III Rzeszy podejmuje dość niespodziewaną decyzję.
4: Mianuję admirała Dönitza na prezydenta Rzeszy i głównodowodzącego sił zbrojnych.
1: Hitler ma jednak ważne powody, by wybrać na swojego następcę właśnie dowódcę Kriegsmarine.
0: Po pierwsze, Dönitz jest w zasadzie jednym z naprawdę niewielu dowódców, którym Hitler wciąż jeszcze ufa.
1: Ale jest też bardziej praktyczna przyczyna. Dönitz przebywa na północy Niemiec, w regionie, który wciąż nie został jeszcze zajęty przez wojska alianckie.
0: Na kanclerza Rzeszy Hitler powołuje Józefa Goebbelsa, ale jest to w zasadzie nominacja czysto symboliczna.
1: Szanse na to, że ministrowi propagandy uda się uciec z oblężonego miasta, są praktycznie żadne. Poza tym Goebbels już postanowił, że wraz z żoną odbiorą sobie życie, uprzednio zabijając swoje dzieci.
0: 30 kwietnia 1945 roku Hitler popełnia samobójstwo. Goebbels robi to dzień później.
1: Wkrótce wiadomość o śmierci Führera i jego testamencie dociera do Dönitza. Ten jest mocno zaskoczony, gdy dowiaduje się o swojej nominacji.
0: 1 maja 1945 roku Dönitz wygłasza swoje pierwsze przemówienie jako nowy prezydent Rzeszy. Powiadamia w nim naród o śmierci wodza.
5: Nasz Führer, Adolf Hitler, nie żyje.
6: Poniósł bohaterską śmierć w stolicy Rzeszy. Do końca, walcząc z bolszewizmem.
5: Führer wyznaczył mnie na swojego następcę.
6: W pełni świadomy ciążącej na mnie odpowiedzialności przejmuje przywództwo nad narodem niemieckim.
1: Nowy prezydent rozpoczyna pracę nad stworzeniem nowego rządu. Ponieważ Goebbels nie żyje, Dönitz szuka nowego kandydata na kanclerza. Spotyka się z hrabią Lutzem Schwerinem von Krossigiem, który w poprzednim rządzie był ministrem finansów.
0: Admirał składa mu propozycję.
5: Chciałbym, żeby objął pan stanowisko kanclerza po zmarłym Józefie Goebbelsie i zajął się formowaniem gabinetu.
1: Hrabia nie przyjmuje nominacji. Zgadza się jednak pełnić rolę głównego ministra, czyli de facto premiera.
0: Wciąż pozostaje też ministrem finansów i obejmuje dodatkowo funkcję ministra spraw zagranicznych.
1: Dönitz pozostaje wierny III Rzeszy i ideologii nazistowskiej, choć sam nigdy nie był członkiem NSDAP. Z drugiej strony nie chce, by nowy rząd kojarzył się z reżimem.

0: dlatego stara się nie powoływać na wysokie stanowiska wpływowych dygnitarzy, którzy są kojarzeni ze zbrodniami wojennymi.
1: Z drugiej strony musi wybierać spośród ludzi, którzy są dostępni na miejscu i spora część stanowisk zostaje obsadzona przez członków SS.
0: Dönitz ma też inny poważny problem w postaci Heinricha Himmlera, który przybył do jego kwatery, mając nadzieję na stanowisko w nowym rządzie.
1: Co prawda Hitler w swoim testamencie kazał aresztować Reichsführera za zdradę, ale admirał nie chce tego robić.
0: Oddziały SS są dobrze uzbrojone i wciąż wierne Himmlerowi. Dönitz obawia się starcia z tak potężnym przeciwnikiem.
1: Z drugiej strony nie chce, by w nowym rządzie znalazł się jeden z najbardziej poszukiwanych nazistowskich zbrodniarzy.
0: Dlatego admirał próbuje znaleźć tymczasowy kompromis. Himmler uczestniczy w spotkaniach, ale oficjalnie nie sprawuje żadnej funkcji.
1: Siedzibą rządu staje się gmach Akademii Morskiej w Flensburgu, położonym przy granicy z Danią.
0: Admirał decyduje, żeby dalej kontynuować walkę, ale nie dlatego, że ma jakiekolwiek złudzenia, że może jeszcze odmienić wynik wojny.
1: Dönitz doskonale zdaje sobie sprawę, że ta jest już definitywnie przegrana. Odkładanie kapitulacji może jednak dać czas cywilom i żołnierzom na ucieczkę przed Armią Czerwoną.
0: Podczas jednego z pierwszych spotkań z ministrami mówi:
2: musimy się skupić na tym, by jak najwięcej żołnierzy i cywili zdołało przedostać się na zachód. Spróbujemy też podpisać zawieszenie broni z Amerykanami i Brytyjczykami.
1: Dlatego jeszcze przez pierwsze dni maja siły niemieckie kontynuują beznadziejną walkę, podczas gdy kolumny cywili i rozbite dywizje przemieszczają się na zachód.
0: Dönitz wysyła swoich emisariuszy do brytyjskich i amerykańskich dowódców, by przedyskutować warunki kapitulacji. Nie rozpoczyna jednak rozmów ze stroną radziecką.
1: Admirał wciąż liczy, że być może uda mu się zakończyć wojnę na zachodzie i skupić się na odparciu Armii Czerwonej.
0: 4 maja 1945 roku przedstawiciele rządu z Flensburga spotykają się z brytyjskim marszałkiem Bernardem Montgomerym.
1: Niemieckiej delegacji przewodzi admirał Hans-Georg von Friedburg.
0: W wyniku spotkania zostaje podpisany akt o bezwarunkowej kapitulacji sił niemieckich w Holandii, Danii i północno-zachodnich Niemczech.
1: 6 maja generał Alfred Jodl udaje się do miasta Reims, gdzie spotyka się z generałem Dwightem Eisenhowerem.
0: Ale amerykański dowódca nie zgadza się na podpisanie kapitulacji bez udziału Sowietów. Ucina wszelką dyskusję.
3: Żądamy natychmiastowej, jednoczesnej i bezwarunkowej kapitulacji na wszystkich frontach.
1: Generał Jodl przekazuje Dönitzowi tę wiadomość. Admirał wie, że nie ma już wyjścia, dlatego odpowiada Jodlowi:
2: zezwalam panu na podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji na wszystkich frontach.
0: 7 maja 1945 roku niemiecka delegacja w Reims podpisuje dokument.
1: Później na wyraźne życzenie Stalina 8 maja w Berlinie odbywa się identyczne wydarzenie. Wojna w Europie dobiegła końca. Jednocześnie pojawia się problem, co zrobić z nazistowskim rządem w Flensburgu.
0: Amerykanie i Sowieci chcą go jak najszybciej zlikwidować, jednak Winston Churchill sugeruje, że można by pozwolić mu jeszcze przez jakiś czas działać.
1: Premier Wielkiej Brytanii przekonuje, że może być on użyteczny w zapanowaniu nad powojennym chaosem i pomóc w procesie rozbrajania Wehrmachtu.
0: Dlatego alianci ostatecznie pozwalają Dönitzowi pozostać na stanowisku jeszcze przez jakiś czas. Jednak jego rząd nigdy nie zostaje oficjalnie uznany za legalny.
1: Według niektórych wersji Churchill miał też inny ukryty powód. Obawiał się, że jeżeli Niemcy złożą broń, Armia Czerwona może wkroczyć na te tereny i opanować część północnych Niemiec oraz Danię.
0: Rząd admirała miał funkcjonować aż do momentu, w którym armia brytyjska przejmie pełną kontrolę nad tym obszarem.
1: W ciągu kolejnych 2 tygodni alianci zajmują resztę niemieckiego terytorium, a ostatnie oddziały Wehrmachtu składają broń.
0: Co ciekawe, w tym okresie rząd z Flensburga funkcjonuje tak, jakby rzeczywiście miał jakąś realną władzę.
1: Codziennie o godzinie 10 odbywają się spotkania ministrów, podczas których dyskutują oni o przyszłości i tworzą nawet plany powojennej odbudowy kraju.
0: Niektórzy naziści wciąż wierzą, że rząd Flensburgu stanie się zalążkiem przyszłych władz Niemiec.
1: Jedynie Albert Speer miał w którymś momencie zaproponować:
4: może lepiej będzie, jeżeli sami rozwiążemy ten rząd, bo bądźmy szczerzy, nikt nie traktuje nas poważnie.
0: W końcu, gdy alianci uznali, że rząd Dönitza przestał już być użyteczny, decydują o ostatecznym zlikwidowaniu tej ostatniej pozostałości po III Rzeszy.
1: 23 maja 1945 roku oddziały brytyjskie wkraczają do budynków rządowych i aresztują prezydenta, ministrów i pozostałych urzędników.
0: Admirał Dönitz będzie później sądzony w Norymberdze i zostanie skazany na 10 lat więzienia.
1: Niemcy zostają podzielone na 4 strefy okupacyjne, a 5 czerwca 1945 roku władzę nad podzielonym krajem obejmuje Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec.
5: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Zbliżamy się do godziny drugiej, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Wizyta szefa CIA w Moskwie służyła ostrzeżeniu Rosji przed atakiem na NATO, donosi o tym Wall Street Journal. Jak rozpoznać miejsce schronienia w Polsce? Do końca roku pojawi się nowe oznakowanie na terenie całego kraju. W faktach także tenis. Martyna Kubka awansowała do ostatniej rundy kwalifikacji US Open. Szef CIA John Ratcliffe odwiedził Moskwę, by ostrzec Rosję przed atakiem na państwa NATO. Te informacje podaje Wall Street Journal. Według gazety amerykański wywiad obawia się, że Władimir Putin mógłby w najbliższych latach przeprowadzić ograniczony atak na przykład na jeden z krajów bałtyckich. Donald Trump wcześniej sugerował, że wizyta Ratcliffe'a miała związek z negocjacjami dotyczącymi wojny w Ukrainie i określił ją jako półrutynową. Kreml potwierdził, że szef CIA nie spotkał się z Putinem. Nowe zielono-białe oznakowanie do końca roku ma pojawić się we wszystkich miejscach schronienia w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje w tej sprawie nowe przepisy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz odwiedził miejsce schronienia w podziemiach Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim ze starszym kapitanem Rafałem Wróblem.
1: Tutaj przede wszystkim cegły i drewno. Coś jeszcze zwraca uwagę w tym miejscu?
2: No to jest generalnie stary budynek, który znajduje się w przestrzeni pod dawnym kościołem, ale też widzimy tak naprawdę instalację elektryczną, która po dostosowaniu będzie mogła spełniać swoją funkcję.
1: Ile czasu możemy spędzić w takim miejscu schronienia jak tutaj?
2: Co do zasady, punkty schronienia nie są miejscami generalnie, które służą nam do tego, żeby przebywać w nich na pobyt długotrwały.
1: Czy każdy z nas może zorganizować takie miejsce jak to?
2: Nic nie stoi na przeszkodzie, oczywiście, żeby każdy na własną rękę rozpoznał miejsca, które w jego ocenie są relatywnie bezpieczne.
1: Na przykład swoją piwnicę?
2: Na przykład. Idealnym rozwiązaniem jest to, żeby była to kondygnacja podziemna wzmocniona. No i oczywiście we własnym zakresie powinniśmy zadbać o zapasy tak naprawdę wody, zapasy żywności.
0: W całym kraju jest obecnie ponad 85 tysięcy punktów schronienia. Listę tych miejsc można sprawdzić w rządowej aplikacji Gdzie się ukryć.
3: Fakty ważne dla kierowców.
0: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57 zł. Benzyny 98 7,39, a oleju napędowego 7,47 zł. Tak wynika z wczorajszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny są niższe niż wczoraj o grosz, a oleju o 7 groszy. W faktach teraz sport. Martyna Kubka awansowała do trzeciej i jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Debiutująca na tym poziomie 25-letnia polska tenisistka wygrała z rozstawioną z numerem 21 Hiszpanką Mariną Basols 6-3, 6-2. Kubka zajmuje 182 miejsce w rankingu, a Basols 133. Ostatnią rywalką Polki będzie albo Rosjanka Kristina Lutowa, albo Serbka Lola Radiwojewicz. Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Mamy upolitycznioną prokuraturę. Rynek kryptowalut jest regulowany rozporządzeniem unijnym, a rząd spóźnił się z doprecyzowaniem przepisów. Tak mówił na naszej antenie Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta odniósł się w ten sposób do śledztwa w sprawie Zonda Krypto.
4: Jest przełom w śledztwie Zonda Krypto, tak mówi minister sprawiedliwości Żurek i zapowiada, że będzie kontynuowane śledztwo także w sprawie w tym wątku konferencji SIPAC, na której występował Karol Nawrocki, jeszcze kandydat na prezydenta. Jak pan sobie zamierza, czy jak kancelaria prezydenta zamierza sobie poradzić z tym kłopotem politycznym?
5: Panie redaktorze, pan prezydent